0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Jakie święto mamy dziś, wie każdy, kto chodził do szkoły, ale nie mam pewności, czy wszyscy orientują się, co świętujemy 15 października. Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich i to przede wszystkim pań będzie dotyczyć moja dzisiejsza rozmowa z panem Wojciechem Legawcem, prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Przede wszystkim zaś słuchaczkom, wśród których sądzę jest sporo pań, którym naprawdę bliska jest wieś. Ma rzeczywiście pani rację, bo okazuje się, że wiele osób nie wie o święcie, które jest obchodzone od prawie 20 lat. Cieszę się, że podczas dzisiejszego porannego spotkania mogę za pośrednictwem odbiorników radiowych przekazać paniom z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich, który przypada jutro, wyrazy uznania dla ich codziennej pracy, w której z sukcesem godzą tak wiele ról. Pracują zawodowo, prowadzą domy, angażują się w działalność na rzecz lokalnych społeczności czy innych kobiet. I tak naprawdę żaden mężczyzna nie poradziłby sobie z tyloma zadaniami naraz. Pozwolę sobie na lekkie spoufalenie i powiem tak. Drogie panie, życzę, abyście w podejmowanych działaniach rodzinnych, zawodowych i społecznych zawsze znajdowały radość i satysfakcję, a na co dzień życzę zdrowia i uśmiechu.
2: Dziękuję w imieniu pań i proszę o wyjaśnienie niezorientowanym, dlaczego dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tak ważne są kobiety.
3: Nam w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mieszkające na wsi i na obszarach wiejskich panie są szczególnie bliskie od jesieni 2018 roku, kiedy to w życie weszła ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Od tego czasu tak naprawdę organizacje przeżywają renesans. Według aktualnego stanu do naszego rejestru wpisanych jest 19,5 tysiąca kół gospodyń wiejskich. Najwięcej jest na Mazowszu, najmniej na Opolszczyźnie. Te dane nikogo nie zaskakują, bo jeśli weźmie się pod uwagę obszar województwa i jego rolniczość, to tak po prostu musi wyjść. Przyjęliśmy jednak inny przelicznik. Liczbę kół zarejestrowanych w danym regionie podzieliliśmy przez liczbę wsi i okazało się, że największą popularnością cieszą się te zrzeszenia na Podkarpaciu i w Małopolsce. Ale przecież i na Podlasiu czy Lubelszczyźnie tak dużo się dzieje właśnie za sprawą kół.
2: Mówimy dziś o kołach gospodyń wiejskich, więc może udałoby się podsumować tegoroczny nabór.
3: Nabór tradycyjnie rzeczywiście trwał od 30 kwietnia do 30 września. Koła mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości od 8 do 10 tysięcy złotych, w zależności od liczby członków. Skala zainteresowania pokazała, że koła gospodyń wiejskich pozostają jednymi z najbardziej aktywnych organizacji działających na obszarach wiejskich. W rejestrze agencji znajduje się około 19,5 tysiąca kół, a w tegorocznym naborze wnioski o wsparcie złożyło około 18 300 tych organizacji.
2: Agencja od początku naboru prowadziła działania informacyjne i organizacyjne również na naszej antenie.
3: Zawsze informujemy o przyjmowaniu wniosków, ale ten rok był rzeczywiście szczególny, bo po raz pierwszy nabór był prowadzony drogą elektroniczną i na bieżąco przyjmowaliśmy dokumenty, wydajemy i wydawaliśmy decyzje i wiemy z wyliczeń, że zapotrzebowanie zmieści się w kwocie 156 milionów złotych. To jest kolejny rekord. Teraz czas na wydawanie otrzymanych pieniędzy i korzystam teraz też z okazji, by prosić, by członkinie kół pamiętały o dwóch ważnych terminach. 31 grudnia bieżącego roku to jest dzień, do którego należy wydać te pieniądze i 31 stycznia 2027 roku jest ostatnim dniem na złożenie sprawozdania. Zachęcam już dziś do składania tych sprawozdań. To ważne, że te sprawozdania będą składane wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji. Podobnie jak przy składaniu wniosków przygotowaliśmy krótką instrukcję wideo, która została udostępniona na naszych mediach społecznościowych. Choć termin na rozliczenie upływa za kilka miesięcy. Koła, które już wydatkowały otrzymane środki, mogą też składać sprawozdania i ta funkcjonalność w naszych systemach jest dostępna od 1 października. Także od 1 października już możemy składać sprawozdanie z rozliczenia tych środków. Oczywiście, jeśli ktoś będzie miał jakieś większe problemy, to zachęcam do kontaktu z pracownikami biur powiatowych. Oni naprawdę są bardzo pomocni i wytłumaczą albo przeprowadzą przez ten proces.
2: Ciekawi mnie, myślę, że i innych naszych słuchaczy, na co przyznawane przez agencję fundusze są przeznaczane.
3: W tym momencie jeszcze dokładnie nie możemy mówić o tych środkach i kierunkach ich wydatkowania, bo jesteśmy jeszcze przed ich rozliczeniem. Natomiast jeśli chodzi o poprzednie lata, to po takiej statystyce widzimy, że w czołówce, czyli ponad 36% środków zostało przeznaczonych przez koła na realizację zadań związanych z działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo kulturalną. Na drugim i trzecim miejscu niemal ex aequo znalazła się działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, to było jakieś 17%, i rozwój kultury ludowej to było około 16% wniosków, a konkretnie były to m.in. zakupy biletów na imprezy kulturalne i sportowe, sprzętu AGD oraz naczyń i artykułów spożywczych czy strojów na wydarzenia okolicznościowe. Też wydatki dotyczyły wynajmu sal szkoleniowych czy sprzętu na organizowanie przez koło wydarzenia kulturalne i sportowe.
2: Muszę się trochę zbuntować i zaznaczyć, że mieszkanki wsi i obszarów wiejskich to nie tylko członkinie kół, ale także rolniczki.
3: Owszem, w agencyjnej bazie producentów stanowią aż 35% zarejestrowanych podmiotów. W minionym naborze ponad 20% ubiegających się o premię dla młodych rolników stanowiły rolniczki. Ciekawe są też dane z raportu kobiet w rolnictwie. Taki raport opracowała Fundacja AgroWomen, którego można się dowiedzieć między innymi, że kobiety najczęściej zajmują się produkcją roślinną, a rolniczki deklarowały wyższy poziom wykształcenia od tego, który mają ich współmałżonkowie.
2: Panie prezesie, dziękujemy za wszystkie informacje, spostrzeżenia i liczby dotyczące świętujących jutro pań. Mamy jeszcze czas, by porozmawiać o tym, co dziś ważne. Powiedzmy kilka słów o naborze wniosków o dopłaty do paliwa rolniczego i nawozów mineralnych.
3: Rzeczywiście trwa u nas nabór tych wniosków. Zaczął się 1 października i potrwa do 23 października 2026 roku. Nabór ten jest prowadzony za pośrednictwem portalu rolnika, czyli wnioski są składane w postaci elektronicznej. Na jednym formularzu rolnik może ubiegać się o płatność od dopłaty do nawozów albo o płatności do paliwa lub jednocześnie o dopłaty do nawozów i do paliwa. I to dofinansowanie dotyczy kosztów poniesionych między 1 marca a 31 sierpnia 2026 roku.
2: Powiedzmy, że słucham dziś radia i jestem zainteresowana dopłatami do nawozów. O czym powinnam wiedzieć?
3: Tak jak wcześniej mówiłem, o to wsparcie może ubiegać się rolnik, który między 1 marca a 31 sierpnia 2026 roku nabył od uprawnionych podmiotów nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Ponadto musi spełniać kryteria bycia mikro, małym albo średnim przedsiębiorstwem. W przypadku, gdy o przyznanie takiego wsparcia ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, musi ona spełniać warunek poddania się badaniu lustracyjnemu w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.
2: O jakich załącznikach należy pamiętać?
3: Do dokumentów należy dołączyć dowody zakupu nawozów. Mogą to być faktury ustrukturyzowane, czyli opatrzone kodem i numerem identyfikującym fakturę w krajowym systemie e-faktur lub egzemplarze faktur, gdy zakup nawozów nie jest dokumentowany fakturami ustrukturyzowanymi.
2: Powiedzmy jeszcze o wsparciu do zakupionego oleju napędowego.
3: O taką dopłatę może się ubiegać rolnik, który od 1 marca do 31 sierpnia 2026 roku nabył olej napędowy i przyznano mu zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego i do wniosku powinien dołączyć dokumenty potwierdzające zakup, czyli analogicznie do zasad obowiązujących w przypadku dopłat do nawozów oraz kopię decyzji o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego w 2026 roku. Zaznaczam, że jeśli w przypadku obu naborów, o których teraz rozmawialiśmy, ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na wsparcie przekracza dostępny limit środków, zastosowany zostanie współczynnik korygujący. Dużo się dzieje. Jesień to zawsze w agencji restrukturyzacji okres wzmożonych prac, mnóstwo naborów, wypłaty środków. Dlatego podczas kolejnych rozmów na antenie, chociażby również z moimi zastępcami, tematów na pewno nie zabraknie.
2: Dziękuję panu prezesowi za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Wojciech Legawiec.
3: I ja również bardzo dziękuję, pani redaktor.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Tą rozmową kończymy środowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich 7:09. Dziękuję państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę spokojnego, dobrego, ciepłego dnia. Do usłyszenia.
1: 7:09. To był twój początek dnia.
4: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
3: Doktor nauk medycznych Kazimierz Bandzul, najbardziej znany pediatra, który pomógł już tysiącom dzieci z Łomży i z regionu, jest naszym dzisiejszym gościem w audycji Zasmakuj w Łomży. Dzień dobry, witamy serdecznie panie doktorze.
4: Dzień dobry pani redaktor, witam bardzo serdecznie słuchaczy Katolickiego Radia Nadzieja.
3: Witamy serdecznie, cała przyjemność po naszej stronie. Panie doktorze, sezon infekcyjny już powoli się rozpoczyna, do gabinetów trafia coraz więcej dzieci. Co rzeczywiście chroni najmłodszych przed infekcjami? A co jest dobrze sprzedanym mitem?
4: Tak, rzeczywiście rozpoczął się sezon infekcyjny, bo rozpoczęła się jesień. Ale nie tylko w jesieni są nasilone infekcje, więcej infekcji, są również inne niespodzianki zdrowotne. Bo z tym wiąże się ogrzewanie pomieszczeń, więc zanieczyszczenie powietrza, smog, więcej roztoczy kurzu domowego w pomieszczeniach, gdzie przebywają nie tylko dzieci, ale również i dorośli. Pojawiają się i jest więcej zdecydowanie niż w porze letniej grzyby pleśniowe, ale również grzyby kapeluszowe, które spożywamy, i grzyby trujące, z którymi też mamy kontakt. Także jest wiele niespodzianek w porze jesienno-zimowej. Ale ponieważ pani redaktor zaczęła od infekcji, to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście w tej porze, kiedy wilgotność powietrza wzrasta, kiedy jest większy ruch powietrza, czy jest większa wieczność, kiedy powietrze jest chłodniejsze, więc organizm człowieka, a zwłaszcza jego drogi oddechowe, są bardziej narażone na te czynniki zewnętrzne, które niewątpliwie wpływają na stan odporności, ale również te czynniki zewnętrzne, czyli wilgotność, temperatura, mają wpływ na rozwój patogenów, które są w powietrzu, czyli wirusów, bakterii, grzybów pleśniowych. I te czynniki środowiskowe właśnie wpływają na organizm człowieka i wywołują stany zapalne przeważnie dróg oddechowych, czyli katary, kaszel, ale nie tylko drogi oddechowe, bo zwłaszcza u małych dzieci, u niemowląt, zwiększa się liczba infekcji rotawirusowych, czyli infekcji przewodu pokarmowego, czyli można powiedzieć, że jest więcej biegunek, wymiotów, jakieś bóle brzucha.
3: A dzisiaj dzieci są bardziej podatne na te infekcje niż kiedyś?
4: No, to jest pytanie bardzo mądre. Odpowiedź może nie będzie jednoznaczna, bo dane statystyczne mówią, że rzeczywiście jest większa zachorowalność w ostatnich latach niż było kiedyś. Wiąże się to z wieloma czynnikami, między innymi z tym, że środowisko jest chyba bardziej zanieczyszczone. Myślę, że nie tylko chyba, ale na pewno jest bardziej zanieczyszczone. W porze jesienno-zimowej smog, prawda, który dotyka również naszego tutaj regionu, a szczególnie Łomży. Ale również wiąże się to też ze zmianą odzieży, którą nosimy, zwłaszcza u dzieci, u młodzieży, kiedy jeszcze właśnie nie dowierzają, że jest chłodniej, że trzeba się cieplej ubierać, więc organizm jest bardziej narażony na wychłodzenie i rzeczywiście tych infekcji jest więcej. Jeszcze można tak dodać do tego zmiana w wyżywieniu. Więcej jest przecież tych produktów typu fast foody.
3: W ogóle dzisiaj chyba tak nie dbamy o tę higienę naszego życia.
4: No, myślę, że mało czasu poświęca się na ten temat. Myślę, że w rodzinach się o tym mało mówi, chyba w szkole również się nie mówi o higienie żywienia, w ogóle o higienie, ogólnie tak pojętym zagadnieniu. I to wpływa niewątpliwie na obniżenie stanu odporności. Zwłaszcza w porze jesienno-zimowej powinno się zwrócić uwagę nie tylko na ubiór, czy na ciepłe ubieranie, czapki, szaliki, rękawiczki, ale również na żywienie. Powinno być więcej witamin, zwłaszcza witamin pochodzących ze źródeł naturalnych. Mam tutaj na myśli owoce, warzywa, które są szczególnie bogate w witaminę C, a witamina C niewątpliwie też wpływa na stan odporności, bo jest to witamina, która jest tak zwanym kofaktorem dla enzymów i hormonów, które odpowiedzialne są za stan odporności w organizmie.
3: Do żywienia dzieci jeszcze wrócimy, między innymi w szkołach, do tych nowych zmian, ale chciałabym się na chwilę zatrzymać, bo mówił pan doktor o tym, abyśmy się odpowiednio ubierali. Bardzo często słyszymy, że rodzice przegrzewają swoje dzieci. Jest coś takiego?
4: Tak, jest coś takiego, ale raczej dotyczy to dzieci małych, czyli niemowląt, może dzieci w wieku przedszkolnym. Natomiast młodzież zwykle jest odwrotnie, zwykle jest za lekko ubierana. I stąd też nawracające infekcje, zwłaszcza zatok, a przejście zapalenia zatok to jest taki stan, który permanentnie powtarza się w porze jesienno-zimowej. Więc przegrzewanie nie jest korzystne, ale zbyt lekkie ubieranie, zwłaszcza w porze jesienno-zimowej, jest chyba bardziej niekorzystne i jest częstsze.
3: Czyli ubieramy się na cebulkę?
4: No najlepiej, tak.
3: To najbezpieczniejsze. Dzieci często chorują, panie doktorze, zaczynając swoją przygodę ze żłobkiem, z przedszkolem. To normalne, że w tym czasie adaptacji tych infekcji jest więcej? Teraz mamy połowę października, to pewnie wiele dzieciaków powinno być czy w żłobku, czy w przedszkolu, a jest w domu, bo po prostu ta infekcja gdzieś tam została złapana.
4: Tak, to jest słuszne spostrzeżenie, bo dzieci, które przybywają w żłobkach, w przedszkolu, a również i w szkole, ale zwłaszcza ta młodsza grupa wiekowa, czyli dzieci w wieku żłobkowego, przedszkolnego, one przebywają w pomieszczeniach zamkniętych, z dużym zagęszczeniem właśnie osobowym w tych pomieszczeniach i wystarczy, że do takiego pomieszczenia wejdzie jedno czy dwoje dzieci, które ma infekcję wirusową. Nawet wystarczy zwykła infekcja rynowirusowa nosa, bo trzeba sobie też uświadomić, że najczęściej spośród wirusów infekcje wywołują tak zwane rynowirusy, czyli te, które bytują, które zagęszczają się łatwo w nosie, na spojówkach, w gardle. Więc wystarczy, że takiego środowiska zamkniętego przyjdzie jedno czy dwoje dziecko chorych, to automatycznie szybko te infekcje rozprzestrzenią się na inne dzieci.
3: A rodzice czasami tak robią, że może jeszcze nic takiego, no to pójdziesz ten jeden dzień czy dwa dni, tak. A później połowy nie ma w przedszkolu połowy grupy.
4: To jest prawda i to nie jest właśnie rzadkim zjawiskiem, to jest dość częste. Często jest tak, że matka nawet nie chce zwolnienia lekarskiego na opiekę, bo mówi, tam katar, prawda, jakiś stan podgorączkowy, puszcza dziecko do żłobka czy do przedszkola, a po kilku dniach wraca już dziecko z wysoką gorączką, prawda, i wtedy problem jest trudniejszy do leczenia i wszystko się przedłuża. Więc
3: to jest takie mało odpowiedzialne ze strony rodziców.
4: Mało odpowiedzialne, tak. Wystarczy nieraz, że dziecko, które ma objawy infekcji ze strony górnych dróg oddechowych, czyli katar, kaszel, jakieś tam łzawienie, kichanie, wystarczy, że matka zostawi to dziecko na 2-3 dni w domu, poda witaminę C. Niech to dziecko też spokojnie wyśpi się, żeby rano nie musiało być budzone do przedszkola czy do żłobka. I przez te kilka dni, 3, może 4 dni, dziecko tę infekcję jest w stanie zwalczyć. Natomiast jeśli dziecko chore prowadzi się do żłobka czy do przedszkola, dziecko rano zrywane jest ze snu, często w domu nie jest jeszcze i karmione też, więc odporność takiego dziecka też jest słabsza i później proces chorobowy rozwija się i jest trudniejszy do leczenia.
3: Panie doktorze, jak zmieniło się podejście rodziców do zdrowia dzieci na przestrzeni 20-25 lat? Bo o takim doświadczeniu w pana przypadku możemy mówić. mówić.
4: Tak, no ono rzeczywiście zmieniło się.
3: Na lepsze czy na gorsze?
4: Nie, zmieniło się na lepsze. Na lepsze zmieniło się, dlatego że rodzice są bardziej świadomi i odżywiania dzieci, i pielęgnacji dzieci, i stosowania różnych sposobów już farmakologicznego zapobiegania, czyli szczepieniom ochronnym. Przywiązują większą wagę do szczepień ochronnych i to nie tylko do tych szczepień obowiązkowych, ale również do szczepień nieobowiązkowych, czyli takich dobrowolnych. A tutaj mamy możliwości dość duże, bo jest wiele takich preparatów bakteryjnych, tak zwane lizaty bakteryjne, które podawane dzieciom w odpowiedniej porze roku powodują podwyższenie odporności i dziecko wtedy jest bardziej odporne na te różne patogeny, z którymi może się spotkać właśnie w środowisku swoim, w przedszkolu czy w szkole.
3: A nie są dzisiaj rodzice przewrażliwieni, że z każdym katarkiem, kaszelkiem biegną do lekarza? Może właśnie to znaczy potrzeba tych 3 dni spokoju, snu, żeby dziecko się wygrzało, pobyło w domu? Jak to wygląda?
4: Dokładnie, dokładnie. Ale czy są przewrażliwieni? Myślę, że tak, bo świadomość wzrasta, więc i wrażliwość tych rodziców też jest większa. Aczkolwiek chyba pierwszym lekarzem, z którym mają kontakt rodzice, to jest doktor Google.
3: O, właśnie o to chciałam zapytać, bo te nasze życie przeniosło się do internetu i jak coś się wydarzy, to my zaraz mamy całą diagnozę, co może dolegać naszemu dziecku. To jest trochę taka pułapka.
4: No, dokładnie tak. Tak bywa dość często. Nieraz bywa tak, że rodzice przychodzą z dzieckiem i na karteczce mają już wypisane rozpoznanie choroby u dziecka. A nieraz niektórzy nawet jakie leczenie. No ale to...
3: Jak pan doktor do tego podchodzi? Z takim dystansem, z uśmiechem?
4: Podchodzę właśnie z humorem do tego, z takim delikatnym uśmiechem, aczkolwiek szanuję to, że rodzice interesują się problemem własnego dziecka, że szukają jakiejś pomocy i w internecie, może w jakiejś literaturze fachowej, no a na końcu szukają pomocy u lekarza, prawda?
3: Więc... A koniec końców, jakie błędy najczęściej popełniają rodzice? Co radziłby pana doktor ze swojego doświadczenia, żeby to dziecko było w takiej dobrej formie?
4: Więc po pierwsze to radziłbym, że jeśli dziecko ma objawy choroby, żeby nie czekać zbyt długo, trzymając dziecko w domu, tylko jednak udać się do lekarza. Jeśli dzień, dwa dziecko ma objawy, na przykład gorączkuje, no to dłużej już nie czekać. Trzeba iść i trzeba po prostu poradzić się, niech lekarz zbada, pomyśli, co to za choroba, prawda, jak to leczyć i jaką poradę dać matce. Ale też ta wrażliwość rodziców związana jest z tym, że bardziej dbają, to co wcześniej wspomniałem, o szczepienia ochronne, ale również bardziej dbają o odżywianie dzieci, o właściwe odżywianie dzieci. Więc w sumie można powiedzieć, że świadomość wzrosła i społeczeństwo powinno być zdrowsze, ale niestety chyba tak do końca nie jest, bo dzieci tak przeciętnie w ciągu roku chorują około 10 razy.
3: To dużo.
4: To dużo, to jest dużo właśnie. To są ostatnie statystyki. 8 do 10 razy dziecko choruje przeciętnie w ciągu roku.
3: Więc... 12 miesięcy.
4: Tak, dokładnie.
3: Czyli tylko 2 miesiące, raptem 2-3 bez choroby.
4: Bez choroby, tak bywa, tak. Nieraz jest tak, że ta choroba się ciągnie, prawda, i ma takie fale ustępowania, czyli regresji, później następuje progresja i to się ciągnie nieraz dość długo. Ale nieraz to są takie tylko epizodyczne zachorowania. Więc myślę, że ta świadomość, ona wzrasta, ona jest ważna. Gdyby wzrostu tej świadomości nie było, być może byłoby znacznie gorzej niż jest.
3: Wielu ekspertów, wielu lekarzy podkreśla, że kluczowe jest żywienie. W ostatnim czasie dużo emocji wzbudziły zmiany dotyczące żywienia właśnie naszych dzieci w szkołach. A wiadomo, że bardzo dużo rodziców korzysta z tej właśnie opcji, gdzie wykupuje obiady i są spokojni. Mowa o diecie planetarnej. Ta dieta planetarna, przypomnijmy, zakłada więcej produktów roślinnych, ograniczając żywienie mięsa. To jest, panie doktorze, dobry kierunek w żywieniu naszych dzieci?
4: No, w ogóle pomysł nazwania diety dietoplanetarną to tak jakby można nazwać jakąś dietę dietokosmiczną. Co to znaczy dieta planetarna? Ja do końca tego nie rozumiem, bo w tym pojęciu chyba nie kryje się zdrowie dziecka, tylko raczej zdrowie planety. Zresztą dieta planetarna została wymyślona przez zespół ludzi, przez fundację, przez organizację międzynarodową. To jest organizacja pozarządowa. Wprawdzie ona powstała w Norwegii, ale z rządem norweskim nie ma nic wspólnego. I ta organizacja pozarządowa, ta fundacja, która powstała w 2013 roku, zresztą została utworzona, nie wiem przez kogo, przez jakichś decydentów bliżej nieokreślonych, przez fundatorów, przez sponsorów, którzy postawili przed fundacją zadanie opracowania nowoczesnego odżywiania dzieci. I to właśnie ta fundacja, ta organizacja międzynarodowa wymyśliła dietę planetarną. Właśnie tak jak pani redaktor wspomniała, że głównym zadaniem opracowania tej diety planetarnej było to, żeby na pierwszym miejscu postawić rośliny. Nie zwierzęta, nie dietę pochodzenia zwierzęcego, tylko dietę pochodzącą od roślin. Ma to swoje na pewno podłoże jakichś pseudoekologów, wymyślone przez pseudoekologów, bo trzeba sobie uzmysłowić, że dziecko to jest organizm rozwijający się. Tu nie można eksperymentować i nie można zastępować białek zwierzęcych, które są białkami pełnowartościowymi, nie można ich zastępować białkami roślinnymi, które zawierają białka niepełnowartościowe. Natomiast organizm rozwijający się, czy organizm dziecka, powinien otrzymać białko pełnowartościowe. Białko pełnowartościowe to jest takie, które zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne. Jest takich 9 aminokwasów, z których tworzy się białko, których organizm człowieka nie produkuje, nie wytwarza. I te aminokwasy muszą być dostarczone z zewnątrz. I właśnie te aminokwasy niezbędne, tak zwane aminokwasy niezbędne albo egzogenne, zawarte są w produktach pochodzenia zwierzęcego, czyli po prostu w mięsie, mleku, produktach pochodzenia mlecznego, czyli sery, twarogi, ale również jajko, czyli wszystko, co ma związek ze zwierzętami. Natomiast produkty pochodzenia roślinnego, z wyjątkiem jednej rośliny, soi, nie zawierają wszystkich aminokwasów egzogennych, czyli zawierają białka niepełnowartościowe.
3: Co może się wydarzyć, jeśli ograniczymy naszym dzieciom właśnie spożywanie mięsa w diecie?
4: Więc
3: jak to wpłynie na rozwój?
4: Tak, jeśli ograniczymy podaż mięsa w diecie u dziecka, to ograniczymy jego możliwości rozwojowe. Bo w okresie rozwoju dziecięcego, to jest tak zwany okres anaplazy, czyli okres budowy, czyli okres, w którym procesy anaboliczne przeważają nad procesami katabolicznymi, więc w tym okresie powinniśmy dostarczyć dużo materiału budulcowego. A tak jak wspomniałem, tym materiałem budulcowym, najlepszym materiałem budulcowym, to jest białko pochodzenia zwierzęcego, nie roślinnego, tylko pochodzenia zwierzęcego.
3: I nawet jeśli ktoś będzie próbował to zastąpić, to czy to przyniesie takie efekty jak spożywanie mięsa?
4: Nie, tego się nie da zastąpić. Mięsa nie da się zastąpić u dzieci. Oczywiście, że dziecko będzie żyło, będzie w jakiś sposób tam wzrastało, ale na pewno jakieś niedobory pozostaną. Więc żeby spowodować, żeby dziecko rozwijało się w sposób pełny, czyli prawidłowy, żeby miało i lepszą odporność, i żeby nie miało niedokrwistości, bo trzeba pamiętać o tym, że białko wykorzystywane jest nie tylko do budowy mięśni, do budowy organizmu, ale również do budowy hemoglobiny, czyli do budowy krwi, do budowy przeciwciał, czyli czynnika, który powoduje zwalczanie infekcji, jak również do budowy wielu enzymów, hormonów. Więc jeśli my ograniczymy podaż białka zwierzęcego, czyli tego pełnowartościowego, to ograniczamy możliwości wzrastania, rozwoju dziecka, ograniczamy możliwości jego odporności, jego stanu ukrwienia, natlenienia, bo przecież do natlenienia potrzebna jest odpowiednia ilość hemoglobiny, a do produkcji hemoglobiny potrzebne jest białko i tak dalej, i tak dalej.
3: Czy w takich zmianach, w takich decyzjach jest bardziej koncentracja na idei, a nie na potrzebach dziecka?
4: No świetnie pani redaktor to rozpracowała. Tak, to tutaj za tym wszystkim kryje się jakaś ideologia, o której się głośno nie mówi, ale ona przede wszystkim tutaj decyduje. Warto by taką dietę planetarną skonfrontować z dietą, którą opracowali ostatnio Amerykanie. Amerykanie przez ostatnie kilka lat pracowali nad właśnie możliwościami dietetycznymi, które mogłyby być zastosowane u dzieci, u młodzieży, jak również u osób dorosłych. I w styczniu tego roku, 2026, Departament Zdrowia i Rolnictwa rządu amerykańskiego właśnie takie zalecenia dietetyczne opracował i wydał do realizacji. Wtedy się mówi o tak zwanej odwróconej piramidzie żywieniowej. Może pani redaktor słyszała?
3: Tak, słyszeliśmy o tym.
4: Nawet właśnie w gazetach pisali, że Trump odwrócił piramidę żywieniową. Więc na czym polega to odwrócenie piramidy żywieniowej w Ameryce? Polega na tym, że na pierwszym miejscu postawiono białko pochodzenia zwierzęcego. Czyli nie tak jak w diecie planetarnej. W diecie planetarnej na pierwszym miejscu stawia się białko pochodzenia roślinnego. Natomiast Amerykanie powiedzieli, że nie, białko roślinne białko zwierzęce na pierwszym miejscu, na drugim miejscu białko roślinne, no i w dalszej kolejności tam ograniczenie jeszcze spożycia węglowodanów, soli, nie ograniczając naturalnego tłuszczu, czy tłuszczu, który jest wkomponowany w mięso, prawda, żeby tego nie ograniczać, ale oczywiście też warzywa i owoce.
3: Właśnie, bo my chyba zapominamy o tym jako społeczeństwo, że to taką naturalną dietą jesteśmy w stanie budować tę odporność już od najmłodszych lat. A przecież rodzice są kuszeni, czy to w reklamach, czy w aptekach są lizaki na odporność, żelki na odporność. To jest też trochę taka pułapka, w którą my wpadamy, zapominając o tym, co jest najważniejsze, co powinno znajdować się na talerzu, że ten żelek na odporność wcale nie wzmacnia tej naszej odporności?
4: Dokładnie tak. Tak to jest. Amerykanie powiedzieli, że trzeba wrócić do naturalnego żywienia, czyli do żywienia produktami, które są jak najmniej przetworzone. Przepraszam, to jest też efekt działania jesieni,
3: tak. Sezon infekcyjny.
4: Więc wrócić do żywienia naturalnego, jak najmniej przetworzone produkty, jak najmniej dodawać węglowodanów, czyli cukru, ograniczyć też podaż soli.
3: A cukier to chyba nasza zmora.
4: No tak, to w niektórych, zwłaszcza w Ameryce, Amerykanie się tego doświadczyli, przecież tam dużo jest ludzi otyłych, ale i w Polsce też problem istnieje, bo ostatnie statystyki podają, że około 60% społeczeństwa naszego, w tym właśnie liczone są dzieci, to ma nadwagę. To wynika nie tylko z niewłaściwej diety, ale jeszcze i ze stylu życia, prawda, czyli z aktywności fizycznej.
3: A właśnie, spoglądam na zegarek. Powoli musimy już kończyć, panie doktorze, ale zapytam. Dzisiaj zmieniło się dzieciństwo niż te, które było właśnie za pana czasów, albo trochę później?
4: O tak, mam możliwość porównania tego. Rzeczywiście zmieniło się bardzo.
3: Ale na lepsze czy na gorsze?
4: Na pewno na lepsze się zmieniło. Na lepsze, dlatego że jest lepsze odżywianie tych dzieci.
3: Ale z drugiej...
4: Jest większa dbałość, prawda? Ale to, co może na gorsze się zmieniło, to środowisko, w którym te dzieci żyją. Czyli zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gleby, żywności.
3: Przecież... Mniej ruchu dzieci dzisiaj mają.
4: Tak,
3: te nasze, współczesne. Tak.
4: Tak, to telefony komórkowe, komputery, smartfony. Natomiast kiedyś była piłka nożna, skakanki. Były większe możliwości rozwoju fizycznego. Było.
3: Dlatego ważne jest też, żeby to rodzice znaleźli w tym wszystkim taki złoty środek.
4: No dobrze by było, ale rodzicom też trzeba pomóc. Musi szkoła pomóc.
3: A dzisiaj Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej.
4: O, właśnie. No to cóż, to życzymy nauczycielom dużo sukcesów z ich pracy zawodowej. Życzymy też odwagi w propagowaniu, w przekazywaniu wartości katolickich. Niech przekazują dzieciom wartości, które przyniósł niedawno na świat Carlo Acutis. To jest dobry przykład dla dzieci, dla młodzieży.
3: Boże, influencer.
4: Dokładnie
3: tak nazywany tak. jest.
4: Tak, tak.
3: Więc
4: tak.
3: tego życzymy.
4: Wszystkiego najlepszego życzymy nauczycielom.
3: Bardzo dziękuję. Tymi życzeniami kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Doktor Kazimierz Bandzul, pediatra, był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Pięknie dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Say something, baby. Say something.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Z prawem nie na lewo.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś kontynuacja naszego programu sprzed tygodnia, a w zasadzie tematu, który rozpoczęliśmy tydzień temu, a mianowicie kwestia władzy rodzicielskiej. I jak pamiętacie Państwo, mówiliśmy na temat pozbawienia władzy rodzicielskiej, a ja tam również wspomniałem, że są również elementy, takie instytucje prawa rodzinnego w zakresie władzy rodzicielskiej, które są w mniejszym zakresie, no, dotyczą pozbawienia, osłabienia tej władzy rodzicielskiej. A mianowicie jest to tak zwane ograniczenie władzy rodzicielskiej i zawieszenie władzy rodzicielskiej. I dzisiaj te dwie instytucje chciałbym poruszyć, a mianowicie rozpoczynając od ograniczenia władzy rodzicielskiej. Co to jest właśnie ograniczenie władzy rodzicielskiej? Pamiętajmy, że to nie jest ograniczenie nie jest odebraniem, tak jak mówiłem tydzień temu, że to jest, wchodzi w grę pozbawienie władzy rodzicielskiej. Rodzic nadal pozostaje opiekunem prawnym, a sąd zawęża tylko jego decyzyjność na wybranych obszarach. Na przykład w kwestiach leczenia, że ma prawo decydować, wyboru szkoły, czy też miejsca pobytu. Czyli władza rodzicielska, która obejmuje bardzo szeroki aspekt życia tej małoletniej osoby, on zostaje ograniczony do wskazanych przez sąd obszarów, czyli jak już te przykłady podałem, na przykład kwestie leczenia, jak leczyć, wyboru szkoły, miejsca pobytu. Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest tożsame z zakazem widywania się, co mówiłem również tydzień temu, jeżeli nawet pozbawiony jest władzy rodzicielskiej z dzieckiem. Rodzic zachowuje również prawo, mało tego prawo, obowiązek utrzymywania kontaktów, o ile jak również przy pozbawieniu nie zagrażają one dobru małoletniego. Również obowiązek alimentacyjny w dalszym ciągu istnieje, czyli decyzja sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej w jakikolwiek sposób nie wpływa na obowiązek alimentacyjny tego rodzica wobec dziecka. Czyli on w takim samym stopniu istniał, jak w pełni władza rodzicielska w jakikolwiek sposób nieograniczona. Również rodzice z ograniczoną władzą rodzicielską mają prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego postępie w nauce. Teraz czym się kieruje sąd, rozstrzygając sprawę o ograniczeniu władzy rodzicielskiej? Przede wszystkim to podstawowe jest dobro dziecka. I na te dobro dziecka, te powody, kiedy podejmuje sąd tą decyzję, są to zazwyczaj niezawinione, czyli losowe sytuacje. Przewlekła choroba rodzica lub psychiczna choroba rodzica, nieporadność wychowawcza lub też dłuższy pobyt w zakładzie karnym. Nie mówię taki jak w poprzednim programie 15 lat, ale na przykład w okresie 5-6 lat tym okresie. To były niezawinione, ale również zawinione mogą być przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej, czyli nadużywanie alkoholu lub innych używek, stosowanie przemocy, zaniedbywanie obowiązków szkolnych przez dziecko i żaden wpływ rodzica na to nie ma, reakcji na to, rażący brak współpracy między skłóconymi rodzicami. Rozwód i separacja rodziców, gdy rodzice żyją w rozłączeniu, brak im zgodnego porozumienia do ich wychowania, czyli w takiej sytuacji również zgodnie z artykułem 107 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego również można ograniczyć jednemu z rodziców władzę rodzicielską. I o czym się mało pamięta, również jest instytucja zawieszenia władzy rodzicielskiej. Czyli jak zawieszenie, no to pamiętajmy o tym, że zawieszenie jest to czasowa taka sytuacja, kiedy ta władza rodzicielska nie przysługuje. Na przykład wracając do sytuacji tego pozbawienia wolności. No, pobyt w zakładzie karnym, no, bardzo krótkotrwały, wtedy na ten okres, kiedy ten rodzic nie może wykonywać swoich obowiązków, nie może tam, prawda, pójść do szkoły i tak dalej, bo odbywa karę pozbawienia wolności. Ta kara nie jest długoterminowa, w związku z tym na ten okres można zawiesić władzę rodzicielską. Na przykład długotrwały wyjazd zagraniczny, połączony z brakiem możliwości kontaktu. Ja często spotykam się w praktyce, że jeden z rodziców wyjechał, jak gdyby urwał się kontakt z nim, ale jednocześnie nie wiemy, czy z jakiego powodu to nastąpiło. Wówczas również możemy wystąpić o zawieszenie władzy rodzicielskiej tego rodzica. Drugie to jest, następne to jest poważna choroba lub leczenie, na przykład pobyt w szpitalu długotrwały, związany na przykład no, z ciężką chorobą, śpiączka, czy tego typu sytuacja. I kryzys życiowy lub nagła hospitalizacja psychiatryczna. No, też może być taka sytuacja, że to nagle wynika, no i trzeba, a przecież życie toczy się. W związku z tym w tym okresie również możemy zastosować tą instytucję zawieszenia władzy rodzicielskiej. Czyli de facto stosuje się zawieszenie wtedy, kiedy nie można fizycznie, faktycznie sprawować osobistej opieki nad, czyli pieczy nad dzieckiem. Nie można reprezentować tego dziecka, na przykład w szkole, u lekarza. Nie można zarządzać jego majątkiem, bo fizycznie tego wykonywać nie można. I podobnie jak w poprzednich, to oczywiście nie zwalnia z takiej osoby, nie zwalnia z obowiązku alimentacyjnego. Ono w dalszym ciągu, jeżeli nie wykonuje takiego obowiązku to alimentacyjnego, taka osoba, na przykład co wyjechała za granicę, owszem, no to popada również w zadłużenie alimentacyjne. Po trzecie, również w kodeksie karnym przepis jest, że niełożenie alimentacyjne również jest przestępstwem, jeżeli ten okres zadłużenia jest dłuższy niż trzy okresy płatności, czyli jeżeli za pełne trzy okresy, trzy miesiące nie zapłacone są alimenty, już wtedy taka osoba ponosi odpowiedzialność karną. Pamiętajmy, że zawieszenie jest z definicji, bo to zawieszenie jest tylko wisi, czyli coś się kończy w pewnym momencie, jest odwracalnym. Ale to nie jest samo siebie, że na przykład ktoś wróci i już mam, mogę wykonywać swoją władzę rodzicielską. Jeżeli sąd zawiesił tą władzę rodzicielską, również jeżeli ustaną przyczyny, dla których została zawieszona ta władza rodzicielska, również należy wystąpić do sądu o, no, nazwijmy to odwieszenie, czyli uchylenie tego zawieszenia władzy rodzicielskiej i przywrócenie taką, jaką była. To również należy do tej osoby, która miała zawieszoną władzę rodzicielską, bo to nie następuje, jak mówi, samo siebie. Jednak musi nastąpić zmiana rozstrzygnięcia sądowego, bo dopóki ten w obrocie prawnym, jak my mówimy prawnicy, te rozstrzygnięcie sądu o zawieszeniu władzy rodzicielskiej istnieje, to bez następnej decyzji sądu o uregulowaniu, czyli utracie tej mocy tego zawieszenia, czyli odwieszeniu, jak to w cudzysłowie mówię, to nie nastąpi samo z siebie. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle za tydzień.
0: Z prawem nie na lewo.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Potem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, których została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy chcieli wejść. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie.
2: Tak to święty Łukasz pokazuje nam w dzisiejszym tekście Ewangelii prawdę o prawdziwym celu, w jakim stawiali Chrystusowi pytania jego przeciwnicy. Tak określa przysłuchiwanie się Jezusowym słowom. Nie słuchali z wiarą, nie słuchali, by poznać Jego naukę, zastanawiając się nad jej treścią i przyjąć ją jako wskazanie dla codziennego życia. Oni słuchali, by zrobić z tego zły użytek, by odnaleźć wśród Jego słów coś, co mogłoby się stać powodem do oskarżenia Go. A my? Dlaczego słuchamy Jezusa? Łatwo powiedzieć. Słuchamy, bo wierzymy, że jest Synem Bożym. Wierzymy, że On ma słowa życia wiecznego. Jego nauka może służyć naszemu prawdziwemu dobru. Czy tak odpowiadamy? Ale czy rzeczywistość dnia codziennego potwierdza tę odpowiedź? Warto się zastanowić, czy rzeczywiście słuchamy Chrystusa, czy dobrze się wsłuchujemy w Jego naukę, czy w Jego słowach staramy się odnaleźć drogę dla własnego życia. On kieruje do nas ciągle, wytrwale, słowa swej Ewangelii. Czyni to w czasie liturgii mszalnej. Czyni to przez słowa zapisane na kartach Biblii. Przez nauczanie Kościoła Świętego. Czyni to w ciszy serca, w czasie naszej osobistej modlitwy. Czy jednak i jak słuchamy Chrystusa, mówiącego do nas? A pokażemy, że Go słuchamy tak naprawdę wtedy, kiedy według Jego słów będziemy się starali żyć.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Anna Borawska, witam serdecznie w ten poranek 15 października, kiedy za oknem powoli wstaje dzień, a jesień maluje świat swoimi barwami. Ja zapraszam Państwa do spędzenia najbliższych godzin razem z Radiem Nadzieja. Już za chwilę połączymy się z Kościołem pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej, skąd będziemy transmitować dla Państwa poranną mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Dzisiaj wspominamy jedną z największych mistyczek w historii Kościoła, świętą Teresę z Awila, Hiszpankę nazywaną też w historii Teresą Wielką. Była ona osobowością wybitną i niebywale twórczą. Żyła w XVI wieku jako siostra zakonna. Po przeżyciu osobistego nawrócenia i spotkaniu w konfesjonale z Janem od Krzyża przyczyniła się do odnowy życia karmelitańskiego. Dziś również na całym świecie, począwszy od roku 1988, obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. Przez stawiennictwo Teresy Wielkiej, doktora Kościoła, będziemy modlić się o duchową siłę dla rodziców, którzy doświadczyli straty swojego dziecka. Powierzamy także nasze osobiste intencje, modlimy się za zmarłych. Ksiądz Michał modli się za świętej pamięci Jadwigę, Tadeusza Gutowskich, Hannę, Jana i Pawła Studzińskich. Ksiądz Kamil powierza Miłosierdziu Bożemu Janusza Bernarda Pujer. Jest to intencja od uczestników pogrzebu. Ja modlę się za świętej pamięci Zbigniewa Kowalskiego. Jest to intencja od siostry Ewy z mężem Krzysztofem oraz od rodziny Parysów i Falbowskich. Ksiądz Ryszard w intencji Panu Bogu Wiadomej. Naszą modlitwą ogarniamy również wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja i przedstawiamy też ich osobiste intencje Panu Bogu. Uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni i prośmy Go o przebaczenie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.
1: Bardzo zgrzeszyłem.
0: Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Boże, Ty przez swojego ducha natchnąłeś świętą Teresę od Jezusa, aby wskazała Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości. Spraw, abyśmy się karmili jej duchową nauką i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który

0: Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie i do wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął, dla dokonania pełni czasów. By wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: poślą do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się znania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy chcą wejść. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste. Ufając ze stawiennictwo świętych, za przyczyną świętej Teresy z Awila skierujmy do Boga nasze pokorne prośby. Aby Kościół katolicki był dla każdego człowieka przede wszystkim miejscem wzrostu i rozwoju duchowego, Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby życie kontemplacyjne w Kościele zyskiwało coraz liczniejszych członków i budziło apostolat we wszystkich stanach chrześcijańskiego życia, Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby siostry karmelitanki oraz bracia karmelici byli we współczesnym świecie świadkami głębokiej wewnętrznej przyjaźni z Bogiem. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby rodzice, którzy wcześniej utracili swoje dzieci, doświadczyli duchowej pociechy i wsparcia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: We wszystkich intencjach słuchaczy Radia Nadzieja, aby zostały wysłuchane, Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby nasi bliscy zmarli, w sposób szczególny polecani w tej mszy świętej, świętej pamięci Jadwiga i Tadeusz Gutowscy, Hanna, Jan i Paweł Studzińscy, Janusz Bernard Pujer, Zbigniew Kowalski, mogli cieszyć się oglądaniem oblicza Bożego w wieczności. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Abyśmy rozwijali się duchowo, każdy według własnego powołania i zjednoczyli się pewnego dnia z Chrystusem. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Dobry Boże, Ty objawiasz się duszom, które gorliwie Ciebie szukają. Przyjmij prośby, które do Ciebie zanosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, niech nasze dary będą miłe Twojemu Majestatowi, podobnie jak podobało się Tobie całkowite oddanie świętej Teresy przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny, Święty, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie.

0: Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Teresą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do

Wybaw nas, Panią, zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas nakarmiłeś chlebem z nieba. Spraw, abyśmy Tobie poddani, za przykładem świętej Teresy na wieki wychwalali Twoje miłosierdzie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

Na antenie Radia Nadzieja zakończyliśmy transmisję porannej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. A teraz, trwając w uwielbieniu Pana, wysłuchajmy utworu zespołu Owca. Z Tobą mogę wszystko.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.
3: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
4: Cześć Boże, dzień dobry. Jeszcze raz serdecznie witam w ten czwartkowy poranek 15 października. Czas biegnie nieubłagalnie. Jesień coraz śmielej rozgaszcza się za naszymi oknami. Rano wita nas rześkie powietrze i mgły, ale to też idealny moment, by zatrzymać się na chwilę z kubkiem gorącej kawy lub herbaty. Wchodzimy głębiej w październik, miesiąc, który w tradycji Kościoła jest tak pięknie powiązany z modlitwą różańcową i powierzaniem naszych codziennych spraw Maryi. Rozpocznijmy ten dzień spokojnie i z ufnością. Trwajcie Państwo z nami.

To jest poranek 7:09, wydawcą poranka 7:09 jest Radio Nadzieja, a ja bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja, Radia Bobola i Palotti FM oraz wszystkich tych, którzy słuchają nas za pośrednictwem internetu. Dzisiaj mamy czwartek, to 15 dzień października 2026 roku. To 288 dzień tego roku, a do końca 2026 pozostało 77 dni. Imieniny obchodzi dzisiaj Teresa i Jadwiga. W Kościele katolickim przypada wspomnienie świętej Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Dziecka Utraconego, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich i Światowy Dzień Mycia Rąk. Słońce wzeszło o godzinie 6:54 i zajdzie o 17:32. Dzień będzie trwał 10 godzin i 38 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku, już tylko 3 godziny i 6 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 6 godzin i 20 minut. Dzisiejszy cytat dnia to: mury, które stawiamy wokół siebie, aby chroniły nas przed smutkiem, często chronią również przed radością. Dobrego dnia!

0: Prasowy poranek.
1: Ponad 300 osób z całej Polski weźmie udział w uroczystej gali 75-lecia działalności Polskiego Związku Niewidomych, która odbędzie się dziś na Zamku Królewskim w Warszawie. To największa w Polsce organizacja członkowska zrzeszająca osoby z dysfunkcją wzroku. Należy do niej prawie 30 tysięcy osób. Polski Związek Niewidomych oferuje rehabilitację, szkolenie psów przewodników, tworzenie materiałów dotykowych oraz integrację w lokalnych kołach. Wydaje też specjalistyczne czasopisma, szkoli kadrę, doradza instytucjom w zakresie dostępności budynków, transportu i cyfryzacji. Placówki PZN znajdują się w całym kraju. Działa 16 jednostek wojewódzkich, 278 kół terenowych oraz 23 wyspecjalizowane jednostki rehabilitacyjno-szkoleniowo-opiekuńcze, między innymi dwie placówki medyczno-rehabilitacyjne, 5 ośrodków rehabilitacyjnych oraz Instytut Tyflologiczny. Elektromobilność – jednym z tematów Sopockiego Europejskiego Forum Nowych Idei. Dziś drugi dzień tego wydarzenia. Coraz więcej dostawców z Polski jest zainteresowanych współpracą z Electromobility Poland, spółką odpowiedzialną za powstanie pierwszego polskiego samochodu elektrycznego. Sabina Wilk z Electromobility Poland powiedziała, że obecnie chodzi o ponad 300 podmiotów. Zgodnie z planem budowa fabryki w Jaworznie ma się rozpocząć w przyszłym roku, a pierwsze elektryczne auto ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. Nad rzeką Kłodnicą w Gliwicach rozpoczyna się dziś praca związana z poprawą stanu wałów przeciwpowodziowych. Chodzi o odcinek w rejonie Parku Chrobrego. Zadanie pozwoli ograniczyć dalszą destabilizację korpusu wału oraz ryzyko jego rozszczelnienia, wyjaśnia rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach Lidia Hoffman. W sumie wyciętych zostanie ponad 180 drzew. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca miesiąca. A to jest poranek 7:09 na naszym radiowym zegarze 16 minut po godzinie 7. A ja zapraszam do pozostania z nami. Przed nami jeszcze wiele ciekawostek, wiele informacji oraz dobra muzyka. Na początek I'll be there for you. Ja również jestem tutaj dla Państwa do godziny 9:00.

0: pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
4: Papież Leon XIV dochodzi do siebie po wtorkowej operacji usunięcia dolnej części prawego płuca. Pierwszy dzień po zabiegu przebiegł zgodnie z planem.
5: Wyniki badań krwi są prawidłowe, a papież, jak przekazali lekarze, rozpoczął fizjoterapię oddechową i zaczął chodzić po pokoju. Wykonano mu również kontrolne prześwietlenie klatki piersiowej. Tymczasem w Mediolanie porzucony noworodek otrzyma imię Leone, takie samo jak papież. Chłopca znaleziono w poniedziałek w plastikowej torbie na ulicy w Cinisello Balsamo pod Mediolanem. Zauważyła go kobieta, która usłyszała płacz dziecka. Noworodek trafił do szpitala Niguarda. Jego stan jest dobry. Oddycha samodzielnie i jest karmiony butelką. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie porzucenia dziecka. Imię Leone zaproponował regionalny asesor do spraw opieki społecznej. Ma być życzeniem szybkiego powrotu do zdrowia dla papieża, a dla chłopca symbolem siły i nadziei. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
4: Dziękuję za tę korespondencję. A dziś w kościele wspomina się wielką postać, świętą Teresę od Jezusa, karmelitankę, mistrzynię modlitwy i doktora kościoła. Jej słowa: nic się nie trwóż, nic nie lękaj się, wszystko mija, Bóg się nie zmienia, mogą stać się piękną inspiracją na dzisiejszy poranek. Niezależnie od tego, jakie wyzwania przed nami, czy to w pracy, w szkole, czy w domowych obowiązkach, pamiętajmy, że nie idziemy w ten dzień sami. A już teraz na naszej antenie Mezzotab, Kasia Wilk w utworze Sacrum.

0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: A my teraz przenosimy się do Łomży. Dużo czerwieni, bieli, ale też czarna czcionka napisu Łomża. Tak wygląda nowe logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, którym spółka oficjalnie posługuje się od września. Prezes MPK Andrzej Modzelewski mówił na antenie Radia Nadzieja, dlaczego spółka zmieniła swój logotyp.
2: Zmiana logo wynikała przede wszystkim z takich kwestii formalno-prawnych, ponieważ poprzednie logo nie miało uregulowanego statusu formalnego, prawnego, nie mieliśmy do tamtego loga praw autorskich, więc postanowiliśmy wprowadzić nowe logo ze wszystkimi wymogami, z prawem do tego loga, ale nie chcemy się zatrzymywać na tym. Chcemy, żeby to logo było początkiem takiego nowego wizerunku MPK.
1: Wiadomo już, czego dotyczyć będą kolejne zmiany.
2: Potem chcemy ujednolicić stroje naszych kierowców, tak żeby wyglądało to naprawdę profesjonalnie. No ale wiadomo, nie sam wygląd decyduje o jakości usług, tylko również, a może przede wszystkim, obsługa pasażera.
1: Aby poprawić komunikację kierowców z pasażerami i unikać ewentualnych nieporozumień i kłótni, spółka zorganizuje serię szkoleń dla personelu z zakresu komunikacji interpersonalnej. A my teraz jeszcze wracamy do świętej Teresy z Avila. Święta Teresa to postać niezwykle barwna, która idealnie nadaje się do przełamania stereotypowego wizerunku świętych. Była ona słynna z humoru i dystansu. Kiedy podczas jednej z podróży wpadła do błota i usłyszała w sercu głos Boga: taki jest mój sposób traktowania przyjaciół, odpowiedziała bez wahania: o Boże mój, dlatego masz ich tak niewielu. Święta Teresa to również autorka przepisu na dobrą modlitwę. Powtarzała, że do modlitwy potrzebne są trzy rzeczy: miłość, wolność od przywiązania do rzeczy materialnych i pokora. Często przypominała też zakonnicom: Boże, zachowaj nas od ponurych świętych. Święta Teresa lubiła też dobre jedzenie. Znana była z powiedzenia: kiedy post, to post, a kiedy kuropatwa, to kuropatwa, co pokazuje jej zdrowe, pełne radości podejście do życia. Mam nadzieję, że ja również wywołałam u Państwa uśmiech na twarzy, a jeśli nie, to poprawią go na pewno Krzysztof Krawczyk i Norbi. Piękny dzień. Ja również życzę Państwu pięknego dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.
1: Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski, który ma zwracać uwagę na osoby niewidome i słabowidzące. Jak mówi prezes Polskiego Związku Niewidomych Andrzej Brzeziński, postęp technologiczny przyczynia się do poprawy jakości życia, ale biała laska nadal jest podstawowym narzędziem dla osób z tą niepełnosprawnością.
2: Mamy białą laskę orientacyjną, gdzie osoba niewidoma chodzi z nią, ale mamy też tak zwane laski sygnalizacyjne, które używają osoby słabowidzące i dzięki tej lasce osoby z zewnątrz widzą, że osoba ma problem ze wzrokiem. Oczywiście wiele osób też słabowidzących nie używa, bo jest na różnym poziomie, używa okularów, używa sprzętu czy nowoczesnych technik, smartfonów, powiększania na telefonie, na tablecie.
1: Prezes Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości, Krzysztof Peda, który jest osobą słabowidzącą, zwraca uwagę, że wiele się poprawiło w kwestii dostępności, ale nadal jest nad czym pracować.
3: Na przykład w zakresie komunikacji wdrażamy komunikaty głosowe czy w pociągu, czy w autobusie komunikacji miejskiej, ale to przestaje działać, bo jest zwykła awaria techniczna i taki pojazd z niedziałającymi komunikatami potrafi jeździć przez kilkanaście godzin, kilka dni. Nie traktujemy tego jeszcze jako krytycznej awarii, którą trzeba natychmiast usunąć, więc to jest wyzwanie, chociaż można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju problem pierwszego świata, bo wiele problemów nam się udało rozwiązać.
1: Dziś w Warszawie odbędzie się gala jubileuszowa 75-lecia działalności Polskiego Związku Niewidomych. To największa w Polsce organizacja członkowska zrzeszająca osoby z dysfunkcją wzroku. Zrzesza prawie 30 tysięcy osób. Międzynarodowy Dzień Białej Laski został ustanowiony w 1964 roku przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Lyndona B. Johnsona. Celem święta jest zwiększenie świadomości społecznej, zrozumienia i szacunku wobec osób z niepełnosprawnością wzroku, a także promowanie ich samodzielności i aktywności w życiu społecznym. W Polsce Dzień Białej Laski obchodzimy od lat 90. A już teraz na naszej antenie coś optymistycznego. I Kasia Kowalska.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
1: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.
3: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
4: Siódma dziewiąta.
3: Jest super.
5: Siódma dziewiąta.
6: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
7: A wydawcą poranka 7:09.

0: Jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja, Radia Bobola, Palotti FM oraz wszystkich tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem fal internetowych. Ruszył nabór zgłoszeń do kolejnej edycji konkursów Łomżyński Społecznik Roku i Łomżyńska Inicjatywa Roku. Kandydatów do otrzymania nagród i wyróżnień od prezydenta miasta za działalność społeczną w 2026 roku można zgłaszać do 30 października. O szczegółach konkursu mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
1: Kandydatów do nagrody można zgłaszać w trzech kategoriach. Pierwsza to Łomżyński Społecznik Roku, druga Łomżyński Społecznik Roku do lat 20 oraz trzecia Łomżyńska Inicjatywa Roku. Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, ale także spółdzielnie socjalne, osoby fizyczne, placówki oświatowe, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, jednostki świadczące opiekę medyczną oraz inne instytucje współpracujące z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi na terenie naszego miasta.
0: Aby zgłoszenie było ważne, potrzebne są dwa dokumenty.
1: Zgłoszenia są przyjmowane na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Wymagane są dwa egzemplarze, jeden podpisany przez wnioskodawcę, a drugi przez kandydata. Formularze dostępne są w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży przy ulicy Farnej 1 oraz można je pobrać na stronie www.lomza.pl w zakładce Organizacje pozarządowe. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy dostarczyć osobiście do punktu obsługi mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży.
0: Zgłoszenie można też przesłać tradycyjną pocztą na adres urzędu lub wysyłając skan wypełnionego formularza wraz z klauzulą na adres mailowy ngo@um.lomza.pl. Drodzy Państwo, czy przytrafiło się Wam kiedyś, że od samego rana nucicie jeden i ten sam fragment piosenki i nie możecie się go pozbyć? Naukowcy nazywają to zjawisko earworm, czyli dosłownie robakiem usznym, a oficjalnie powracającymi wyobrażeniami muzycznymi. Badania pokazują, że najczęściej utykają w głowie utwory o prostej, powtarzalnej melodii i szybkim tempie. A najlepszy sposób, żeby się go pozbyć? Przesłuchać daną piosenkę do samego końca albo rozwiązać krzyżówkę. Sprawdźmy, czy ten kawałek zostanie z Wami na dłużej. Na naszej antenie Mrozu i Vito Bambino. Za daleko!

0: Siódma, dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.
1: Na naszym radiowym zegarze minuta po godzinie 8, a w wielu aptekach brakuje szczepionek przeciw grypie. Alarmują wielkopolscy farmaceuci. Aptekarze wskazują, że problemem są błędy w dystrybucji preparatów i kłopoty z uzupełnianiem zapasów, a liczba chętnych do szczepień stale rośnie.
2: Mamy październik, no ostatni dzwonek. Jeszcze można.
3: Mówi pani Ola i przyznaje, że w tym roku jeszcze nie szczepiła się przeciw grypie.
2: I żałuję, bo już w domu chorzy.
3: Poznanianka zapewnia, że spróbuje zapisać się na szczepienie. Liczy na to, że uda jej się to zrobić bez szukania terminów. Wojciech Bartkowiak z Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wskazuje, że są kłopoty z dostawami preparatów.
4: Szczepionki przyjechały znacznie później niż rok wcześniej. Ta machina dopiero rusza.
3: Farmaceuta liczy na to, że zgodnie z deklaracjami producentów szczepionek kłopoty z dostawami są przejściowe. Wyjaśnia też, dlaczego dostęp do szczepień powinien być prosty i szybki.
4: To musi być wejście do apteki, często można to zrobić z marszu. Dużo osób podejmuje decyzję stojąc w kolejce, widząc, że inne chcą się szczepić.
3: Szczepienia przeciw grypie zmniejszają ryzyko zachorowania i chronią przed ciężkim przebiegiem infekcji. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Dziękuję za tę korespondencję. A czy wiecie Państwo, jak ludzie budzili się do pracy w XIX wieku, kiedy nie było budzików ani telefonów? W Wielkiej Brytanii i Irlandii istniał specjalny zawód – pukacz. Taka osoba chodziła rano po ulicach z długim kijem bambusowym i pukała w okna sypialni na piętrze, dopóki upewniła się, że klient wstał. Inni używali dmuchawek z grochem, by strzelać w szyby. Dziś na szczęście rolę pukacza pełni radio. Witamy i budzimy Was najlepszą muzyką. Na naszej antenie Robert Chojnacki i Andrzej Piasek-Piaseczny budzikom śmierć.

0: Siódma, dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.
1: A teraz o wczorajszym święcie. 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia szczególnie doceniamy nauczycieli. Dobry nauczyciel to taki, który wymaga, ale też potrafi nawiązać z uczniami kontakt. Mówił na naszej antenie wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski, odpowiedzialny w ratuszu za edukację. Autorytet jest ważny, ale uczeń nie może się bać swojego nauczyciela, oceniał samorządowiec.
2: Dobry nauczyciel powinien wymagać, ale też powinien mieć dobry kontakt z uczniem, bo to też jest istotne, żeby uczeń nie bał się nauczyciela, żeby oczywiście miał autorytet, natomiast też, żeby nie bał się właśnie do takiego nauczyciela przyjść z problemem, gdy go coś trapi. No, myślę, że tacy nauczyciele są. Na mojej drodze też tacy byli.
1: Nauczyciele są różni, ale najważniejsze, że nie brakuje tych z powołaniem, podkreślił Andrzej Stypułkowski. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej zaplanowano w Łomży na 16 października. A teraz na naszej antenie bardzo pilna uczennica, która zaśpiewa Naucz Mnie, czyli Sarsa.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Na naszym radiowym zegarze 19 minut po godzinie 8, a zatem w szkołach rozpoczęła się już pierwsza godzina lekcyjna. W najbliższych dniach Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi projekt przepisów zwiększających bezpieczeństwo w szkołach, poinformowała w Dniu Edukacji Narodowej szefowa resortu Barbara Nowacka. To w związku ze wzmożonymi atakami agresji w polskich szkołach.
2: Radykalizacja młodzieży wymaga kolejnych uprawnień w szkołach, przypomina ministra edukacji Barbara Nowacka.
3: Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
2: I doskonale rozumie to nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, który uczy biologii i chemii w szkole podstawowej w podpoznańskiej Dąbrówce.
4: Nauczyciele są fachowcami, musimy im zaufać, ale dać i narzędzia.
2: A nauczycielka z Warszawy, która znalazła się w gronie 10 najlepszych nauczycieli świata, Ewa Drobek, dodaje, że polscy pedagodzy doskonale rozumieją swoją misję wobec uczniów.
5: Musimy ich dalej uczyć i wychowywać. To jest nasza rola.
2: W Polsce jest 700 tysięcy nauczycieli. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Dziękuję za tę korespondencję. Drodzy Państwo, czy pijecie właśnie poranną kawę? Macie dużo szczęścia, że żyjecie w XXI wieku. Kiedy kawa trafiła do Europy w XVI wieku, niektórzy doradcy namawiali papieża Klemensa VIII, by jej zakazał, nazywając ją gorzkim wynalazkiem szatana. Papież postanowił jednak najpierw jej spróbować. Kawa tak bardzo mu zasmakowała, że powiedział: ten napój jest tak pyszny, że byłoby grzechem pozwolić pić go tylko niewiernym, i oficjalnie ją pobłogosławił. Smacznej kawy wszystkim słuchaczom, a na naszej antenie Halina Młynkowa, kawa.

0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: Drodzy Państwo, największe muzeum świata szykuje się do długiego remontu. Louvre poinformował, że planowana gruntowna przebudowa i modernizacja placówki może potrwać nawet 15 lat. Od czasu włamania, do którego doszło niemal rok temu, paryskie muzeum mierzy się z poważnym kryzysem.
2: Jeśli Louvre nie zostanie wyremontowany, dostosowany do nowych potrzeb i zmodernizowany, będzie musiał zostać zamknięty, ostrzegł dyrektor muzeum Christophe Leribaud w wywiadzie dla Le Figaro. W ten sposób uzasadnił konieczność realizacji projektu Louvre Nowy Renesans, który zakłada m.in. utworzenie nowego wejścia i nowej przestrzeni podziemnej. Louvre jest w bardzo złym stanie technicznym, przyznał dyrektor placówki. Dodał, że priorytetem będzie również lepsza ochrona zbiorów. Po ubiegłorocznym włamaniu zainstalowano nowe kamery, ustawiono dodatkowe bariery antywłamaniowe, a także wzmocniono ogrodzenie. Władze muzeum zdecydowały również o schowaniu części eksponatów, zwłaszcza cennych starożytnych klejnotów ze złota. Przez cały okres przebudowy, który może potrwać od 12 do 15 lat, Louvre ma pozostać otwarty dla zwiedzających. Aby sfinansować pracę, rozważane jest jednak podniesienie cen biletów. Koszt inwestycji szacowany jest na 600 milionów euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Było o architekturze, a teraz mam coś dla tych, którzy uważają, że matematyka jest nudna. Okazuje się, że pszczoły są genialnymi matematyczkami. Budując plastry miodu w kształcie idealnych sześciokątów, wykorzystują tak zwany problem plastra miodu. Sześciokąt to jedyna figura geometryczna, która pozwala podzielić przestrzeń na równe części przy użyciu najmniejszej możliwej ilości wosku przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej pojemności. Natura po prostu nie marnuje zasobów. A my nie marnujemy czasu. Gramy kolejny hit ze specjalną dedykacją dla wszystkich miłośników matematyki. Sana i Vito Bambino, ale jazz.

0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: Na naszym radiowym zegarze 37 minut po godzinie 8, a teraz garść informacji z powiatu łomżyńskiego. Otóż współpraca powiatu łomżyńskiego z poszczególnymi gminami w kontekście modernizacji dróg powiatowych nie zwalnia tempa. W ostatnich dniach podpisano umowy na remonty kilkusetmetrowych odcinków dróg w gminach Śniadowo, Wizna i Łomża. Wszędzie prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Co do zasady, staramy się, aby środki na remonty takich odcinków powiat i samorządy gminne wykładały po połowie, choć czasem proporcje są nieco inne. Wyjaśniał na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski.
2: Kolejny rok działa u nas tak zwany powiatowy fundusz remontowy. Chciałbym podziękować i Radzie Powiatu Łomżyńskiego, że zaakceptowała moją propozycję dotyczącą przeznaczenia środków finansowych na remonty dróg, ale chcę podziękować również włodarzom gmin poszczególnych z terenu naszego powiatu, że chcą w tym uczestniczyć. O swoich budżetach udaje im się znaleźć środki finansowe.
1: Musimy remontować drogi, by ułatwiać naszym mieszkańcom działalność, podkreślił starosta.
2: Bez dobrych dróg nie ma szansy na to, żeby czy rolnictwo, czy przetwórstwo, czy inne jakieś formy działalności mogły się rozwijać. Także czynimy to cały czas i mam nadzieję, że kolejne zadania inwestycyjne na drogę będziemy mogli realizować.
1: Ostatnie podpisane umowy dotyczą dróg w takich miejscowościach jak Szczepankowo w gminie Śniadowo, Nieławice w gminie Wizna czy Boguszyce w gminie Łomża. Najdłuższy z remontowanych odcinków mierzy 450 metrów, a najdroższe z trzech zadań ma kosztować ponad 730 tysięcy złotych. A już teraz na naszej antenie Linkin Park i Lost.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Ubiegłoroczna zima nas trochę zaskoczyła, więc wyciągnęliśmy wnioski i zwiększyliśmy zapasy potrzebne do produkcji ciepła surowców. Mówił na naszej antenie prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Radosław Żegalski. Przed rokiem odczuliśmy, że zima była wyjątkowo uciążliwa, wspominał prezes MPEC.

0: tym roku zaczęliśmy już robić zapasy dużo, dużo wcześniej i powiększyliśmy te zapasy. Zapasy mamy przez cały czas praktycznie na 100%, zarówno i jeżeli chodzi o zrębkę, i jeśli chodzi o też węgiel kamienny, także jesteśmy przygotowani.
1: Zrębka leśna odpowiada za około 70% produkcji ciepła dla Łomży. Sezon grzewczy w miejskich wspólnotach mieszkaniowych rozpoczął się na początku października. A jeszcze teraz przed blokiem reklamowym na naszej antenie zaśpiewa Rafał Brzozowski. Magiczne słowa.

0: sobie dam wszystko.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
2: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem

0: audycji jest PZU Życie S.A.
1: Po reklamie.
2: 7:09. Twój początek dnia.
3: Spójrzmy na mapy pogodowe. Na wschodzie kraju kontynuacja opadów deszczu, a nad resztą Polski pogodnie. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówił, że najchłodniej będzie na wschodzie.
4: Od 9 do 11 stopni, w centralnej części kraju od 11 do 13, a najcieplej na zachodzie od 14 do 16 stopni.
3: Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni w większości kraju. Jedynie na zachodzie Polski wiatr powieje z południowego zachodu. A na rozgrzewkę na naszej antenie zaśpiewa teraz zespół Feel, 7 stan.

0: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
1: Zbliża się godzina dziewiąta, do dziewiątej pozostały już tylko 2 minuty. I na tym kończymy nasze poranne spotkanie w poranku 7:09. Dziękuję, że byliście Państwo ze mną tuż po przebudzeniu. Kolejne spotkanie przy porannej kawie w paśmie 7:09 jutro o tej samej porze. Niech ten dzisiejszy dzień niesie ze sobą pokój, dobro i życzliwość ludzi, których spotykacie Państwo każdego dnia na swojej drodze. Miłego dnia, do usłyszenia, Anna Borawska.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
1: A żegnam się z Państwem utworem Rihanny, Diamonds.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A tę poranną kawę pijemy w czwartek 15 października. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Także Dzień Dziecka Utraconego, o czym będziemy dziś rozmawiać. O pogrzebach dzieci utraconych w naszej diecezji, które odbywały się w weekend. Będziemy rozmawiać z księdzem Jackiem Kotowskim, duszpasterzem rodzin diecezji łomżyńskiej o godzinie 9.30. Dziś świętują Teresy i Jadwigi również. Wszystkim Teresom i Jadwigom życzymy spełnienia marzeń. Słońce wstało 6 minut przed godziną 7, a zajdzie już 32 minuty po godzinie 17. Jeśli chodzi, drodzy Państwo, o pogodę, to cóż, poranek przywitał nas opadami deszczu w drugiej części dnia. Dziś ma być więcej rozpogodzeń, zachmurzenie umiarkowane, więc jest szansa na słońce. Temperatura maksymalna dziś od 12 do 13 stopni. Zapraszam do spędzenia tego czwartku, 15 października z Radiem Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13:15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

12 minut po godzinie 9 słuchają Państwo Radia Nadzieja, a u nas czas na konkurs. A dziś do wygrania płyta Kamila Bednarka z autografem. Płyta zatytułowana inaczej. Wszyscy pewnie gdzieś tam mamy w pamięci jeszcze ten piękny koncert w ramach tegorocznej edycji Iskry Nadziei, więc jest szansa, żeby sobie te dobre muzyczne wspomnienia przedłużyć i posłuchać świetnej płyty. Dodam, że z autografem podpisanej u nas w studiu przez Kamila Bednarka. Płyta inaczej trafi do pierwszej osoby, która dodzwoni się do naszego studia. Przypomnę Państwu jeszcze numery telefonów 512 123 502 lub 512 123 503. My oczywiście słuchamy, śpiewa Kamil Bednarek.

0: A jako pierwszy do naszego studia dozwonił się pan Adam. Dzień dobry, panie Adamie.
1: Dzień dobry.
0: Jak rozumiem, lubi pan muzykę Kamila Bednarka, albo ma pan w swoim otoczeniu kogoś, kto ją lubi?
1: Znaczy lubię, sam też byłem na koncercie ostatnio właśnie.
0: I jak wrażenia, proszę nam powiedzieć?
1: Bardzo fajny koncert, podobało mi się, więc
0: jest szansa.
1: Super sprawa.
0: Tak, przedłużyć sobie te muzyczne wspomnienia, o tym mówimy. Panie Adamie, więc niech się dobrze słucha ta płyta i życzymy wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: A to jest Radio Nadzieja i czwartek w dobrym nastroju, bo oczywiście z nami dużo dobrej muzyki w Radio Nadzieja będzie dziś, jak co dzień zresztą. Wejdźmy w tę jesień z dobrym nastawieniem, pomożemy Państwu w tym i dobrymi wiadomościami, a także dobrą muzyką. O 9:30 zapraszam na rozmowę z gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: A dzisiejszym gościem dnia jest ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor i pozdrawiam radiosłuchaczy.
1: 15 października to jest Dzień Dziecka Utraconego. U nas w diecezji w okolicach tego dnia odbywają się pogrzeby dzieci utraconych. Tak było też w ten weekend.
2: Pogrzeby odbyły się w wielu miastach naszej diecezji. Dzień bardzo smutny, pełen zadumy, pełen towarzyszenia rodzicom, którzy przeżywają ból. Ale dla mnie to jest taki dzień też, pani redaktor, pełen satysfakcji, jakiejś wewnętrznej radości, że duszpasterstwo rodzin od 2012 roku stoi blisko rodziców, którzy przeżywają ból po utracie dziecka. Pierwszy bowiem pogrzeb dzieci utraconych w naszym mieście odbył się 9 czerwca 2012 roku i pamiętam, że byliśmy jedną z pierwszych diecezji, która zajęła się tym tematem i zaczęła go porządkować. I dzisiaj z pełną satysfakcją to mówię, że tam, gdzie mamy szpital, tam, gdzie mamy rodziców przeżywających ból po utracie dziecka, tam, gdzie mamy ratusze miast, udało się wszystko uporządkować i to, o czym pani mówi, te pogrzeby, które się odbyły, one odbywają się już co roku. Jest już pewien mechanizm, pewna formuła wypracowana i satysfakcja dla mnie, że poprzez prawo zabezpieczyliśmy godność tych dzieci, ale także poprzez ekonomię, bo miasta angażują się w pogrzeb takich dzieci utraconych. Natomiast w szpitalach są też specjalne procedury postępowania z mamą po poronieniu. I jest to pewna radość, bo przez tyle lat właśnie w tych wielu miastach naszej diecezji udało się stanąć przy rodzicach przeżywających ból po utracie dziecka.
1: A kto bierze udział w tych pogrzebach? Bo to jest bardzo liczne grono ludzi.
2: Tak, ja chciałem w okolicach tego dnia zrobić też pewne sympozja, pewne spotkania. Robiliśmy pielgrzymki rodziców po utracie dziecka do sanktuariów naszej diecezji. Nie cieszą się one wtedy, przyznam szczerze, zbytnim zainteresowaniem. Na pierwszych pogrzebach dzieci utraconych, kiedy robimy dużą kampanię informacyjną, wtedy jest sporo osób, bo ktoś utracił ostatnio na przestrzeni roku, a ktoś być może utracił dziecko nawet z 20 lat temu i przyszedł teraz je pożegnać. Natomiast na pogrzebach są przeważnie ci rodzice, którzy na przestrzeni jednego roku utracili dziecko. Bo przypominam, że jeśli dojdzie do poronienia, do niestety utraty dziecka samoistnego, niezawinionego przez nikogo, więc tuż by żadna mama się, broń Boże, nie obwiniała, bo często i medycyna nie potrafi tego wyjaśnić. Natomiast kiedy dojdzie już niestety do utraty dziecka, to wtedy taka mama dostaje informację w szpitalu, że może to dziecko zostawić i będzie pochowane według pogrzebu rzymskokatolickiego na cmentarzu w najbliższym mieście, czyli tam, gdzie w parafii, gdzie cmentarz jest obsługiwany, powiedzmy, przez miasto czy powiat. Natomiast taka mama też dostaje informację, że może i sama zabrać to dziecko i pochować w grobie rodzinnym. Z reguły mamy zostawiają swoje dzieci i to jest też bardzo dobra droga. Są one grzebane w tych grobach i później ten grób staje się właśnie miejscem spoczynku tego dziecka, gdzie mama, tata mogą przyjść się modlić, zapalić znicze, zostawić kwiaty, pokłócić się nawet z Panem Bogiem, dlaczego nas to spotkało. Natomiast są to rodzice, którzy na przestrzeni właśnie roku utracili dziecko i oni wiedzą, że to będzie zawsze sobota przed 15 października. Będzie to taka i taka parafia, takie i takie miasto i możemy wtedy przyjść, uczestniczyć w pogrzebie naszego dziecka.
1: I to jest bardzo ważne, kiedy mijamy grób dzieci utraconych, że to nie jest symboliczny grób.
2: Tak, bo nawet ostatnio sprzątałem pogrzeb dziecka utraconego tu w Łomży, na ulicy Przykoszarowej, na cmentarzu i też zatrzymywały się mamy, widząc, że ktoś sprząta, ktoś wynosi suche kwiaty, więc też mnie pytały i ciągle pada to pytanie, że to symboliczny grób jest. Nie, rzeczywiście to, co mamy w naszej diecezji, to są prawdziwe groby, tam są rzeczywiście złożone dzieci, które umarły za wcześnie, na które rodzice bardzo czekali, może już mieli nawet jakieś plany, marzenia. Natomiast odeszły zbyt wcześnie i to są realne groby, tam są złożone rzeczywiście ciała dzieci zmarłych przed narodzinami.
1: I wiem, że zachęca ksiądz, żeby traktować te miejsca jako grób kogoś bliskiego, tak jak idziemy na grób, nie wiem, mamy, taty, męża, brata, po prostu
2: tak,
1: jako grób.
2: Tak, jako grób swojego dziecka, kogoś mi bardzo bliskiego, ponieważ jak pamiętam z wykładu z psychologii, że nawet taki grób, czy nawet cały pogrzeb, on jest bardzo potrzebny potrzebny w przeżywaniu żałoby, w leczeniu tego bólu po utracie dziecka. Nawet jak ten pogrzeb się odbędzie, no to już tacy rodzice nie mogą zaprzeczać, że nic się nie stało, że wcale nic nie było. Później jest ten etap gniewu, jakiejś złości. My nieraz boimy się, ktoś nawet na Pana Boga bardzo źle mówi i boimy się towarzyszyć, nie wiemy co powiedzieć. Natomiast w przeżywaniu żałoby to jest potrzebne. Później przychodzi ten etap targowania się. No później, jeśli sobie nie radzimy z tą żałobą, to może być nawet depresja, więc trzeba i fachowej pomocy u terapeuty. Natomiast mniej więcej roku potrzebujemy do tego, żeby normalnie zacząć funkcjonować po utracie kogoś bliskiego, bardzo bliskiego. Co nie znaczy, że nie będziemy pamiętać, że ból nie będzie wracał w czasie, kiedy do tego doszło mniej więcej, jak ta rocznica będzie się zbliżać. Natomiast ten grób to jest też miejsce leczenia tego bólu i ja właśnie chciałbym, żeby ktoś go traktował jak grób swojego dziecka, kogoś bliskiego. Nie tylko już chodzi o to, że ja nie będę musiał go wtedy sprzątać, bo ja też tam się angażuję, chodzę i sprzątam. Natomiast jeśli mama czy tata przychodzą jak na grób swojego dziecka i widzą suche kwiaty, widzą rozbity czy wypalony znicz, to jestem nawet bardzo wdzięczny, kiedy go też wezmą, wyniosą z taką troską, jak właśnie do grobu rodzinnego podejdą. I do tego zachęcam, żeby nie tylko tam nosić kwiaty, się modlić, zapalać znicze, ale żeby też go czasem sprzątnąć, coś poprawić, żeby był rzeczywiście piękny, bo on jest też piękną katechezą. Dla tych, którzy przychodzą na cmentarz, żegnają nieraz kogoś bliskiego, a nie są do końca przekonani, że człowiekiem jest się od poczęcia. Różne jest nasze społeczeństwo i różnie to wygląda. Różna dyskusja się też pani redaktor wie i słuchacze wiedzą, że się toczy ciągle w naszej ojczyźnie. Natomiast ja chciałem, żeby te groby były piękne, wysokie, duże, żeby zwracały właśnie uwagę kogoś, kto nie jest do końca przekonany, że człowiekiem jest się od poczęcia. Więc jeśli on przyjdzie, zobaczy coś pięknego, podejdzie, zobaczyć, co to za grób i przeczyta sobie, że jest to grób dziecka zmarłego przed narodzinami, to może da mu to trochę do myślenia, że jeżeli ktoś tu stoi i płacze, jeżeli ktoś zbudował taki grób, jeżeli są procedury, no to chyba nie płaczą tu po tkankach, przepraszam, po embrionie, tylko płaczą po kimś,
1: po dziecku,
2: prawda? Po kimś, kogo bardzo kochałem, kogo chciałem mieć od początku, za kim tęsknię cały czas. I być może ktoś wtedy też sobie pomyśli, może człowiekiem jest się jednak od poczęcia, skoro takie rzeczy robią.
1: Ale pokazują też, jak towarzyszyć rodzicom po stracie, czyli nie unieważniać, że nic nie stało. No właśnie stało się, jest grób, jest miejsce, gdzie można przyjść, pomodlić się, zapłakać, potargować się właśnie z Bogiem, wykrzyczeć Bogu, dlaczego, tak? Bo to jest też ten etap tej żałoby, więc pokazuje, też, żeby nie unieważniać straty dzieci.
2: Tak, żeby nie przemilczać. My nieraz nie wiemy, co powiedzieć, jak się wydarzy taka tragedia w domu, czy wśród przyjaciół, to nieraz stronimy, nie idziemy, nie wiemy, co powiedzieć. Szukamy słów nieraz pseudopociechy, jeszcze bardziej ranią te słowa. Lepiej nieraz po prostu być, pomóc, wysłuchać, wyręczyć w zakupach, zrobić herbatę, potrzymać za rękę, nawet nie próbować usprawiedliwiać Pana Boga, bo to też Jego będzie trzeba kiedyś zapytać, dlaczego nas takie doświadczenie trudne spotkało. Natomiast ważna jest po prostu nasza obecność, ta fizyczna, bliskość, miłość. Ważne, żeby być, pomóc, kiedy ktoś jest zrozpaczony i sobie po prostu nie radzi.
1: I też zapytanie czasem wprost, czego ci potrzeba? Czy, no bo mówimy, że ta żałoba może trwać rok, może trwać ból jeszcze dłużej, tak? No są w rodzinie dzieci, będą urodziny. No i teraz tak, ktoś zaprosi na te urodziny, może myśleć sobie, no będzie to może trudne doświadczenie dla osoby, która straciła dziecko. Z drugiej strony, jak nie zostanie zaproszona, to ta osoba pomyśli, jestem gdzieś pomijana w tej rodzinie. Myślę, że ważna jest taka otwartość, tak? No, nie oczywiście tydzień czy dwa tygodnie po takim zdarzeniu, ale już kilka miesięcy po prostu zapytać.
2: Tak, nie
1: jest. Będziemy cię tu widzieć bardzo chętnie, ale jeśli cię to będzie bolało, to po prostu nie przyjdź.
2: Ale właśnie, jak pani doktor mówi, być, zaprosić, porozmawiać, jak się nie da, to pobyć po prostu w ciszy, nie uciekać od tych osób, nie izolować się, bo nieraz ktoś tak mówi, nie, że właśnie jak wszystko jest pięknie i ładnie, to mam całe grono przyjaciół. Mhm. Jak mnie spotka coś trudnego, to nagle, gdzie są moi przyjaciele? Ja pamiętam mojego kolegę, któremu umarła żona. Ja też nie wiedziałem, jak mu towarzyszyć, nie wiedziałem, co mam powiedzieć, wiedziałem, na jaką chorobę choruję, że to zmierza w jednym kierunku. I też mówię, Panie Boże, po co mnie postawiłeś w tej relacji? Ja teraz nie wiem, jak mam tam być. Co ja mam powiedzieć, że będzie dobrze, kiedy ja wiem, że raczej dobrze nie będzie. Ale Pan Bóg dał mi taką siłę, żeby być przy tym człowieku, przy nich. Nie byłem do końca, siedziałem nawet na łóżku szpitalnym, kiedy on trzymał żonę za ręce, ja siedziałem obok, nie miałem nic do powiedzenia, ale sama obecność i pamiętam, jak on później powiedział, wszyscy się odwrócili, ty byłeś do końca. Ja naprawdę nie miałem nic mądrego też do powiedzenia wtedy, ale sama obecność była dla nich ważna i dlatego, czy to jest dziecko, czy to kogoś bliskiego, ktoś żegna męża, żonę, czy ktoś dorosły odchodzi, żeby w takich trudnych też sytuacjach być, żeby pójść, nawet nic nie mówić, ale po prostu być, to jest bardzo ważne, być przy człowieku, w czymś wyręczyć, pomóc, czy podać nawet właśnie tą chusteczkę do otarcia łez, to też jest bardzo dużo.
1: Dzisiaj w rodzinie mówi się o tym znacznie więcej, ale znam takie rodziny, w których 40-letni człowiek dowiaduje się, że no właśnie brat czy siostra, mama była w 6-7 miesiącu ciąży i brat czy siostra zmarł przed narodzeniem, tak? I gdzieś to się ciągnęło w tej rodzinie, bo ten mój znajomy mówi, ja pamiętam mamę milczącą gdzieś tam w lipcu, która się na 2 dni kładła i płakała. I on nie wiedział, o co chodzi. Gdzieś ta trauma nieprzepracowana, właśnie brak tej otwartości, powodowały też rany na całej rodzinie.
2: Tak, i podobne rozmowy, o jakich mówi pani redaktor, miałem przy grobie dzieci utraconych 1 listopada, kiedy tam jestem, parę godzin, bo ogłoszę też takie katechezy, nieraz ludzie właśnie mówią symboliczny grób, czy jakieś zadają pytania, więc po prostu się wtrącam i jeżeli chcą posłuchać, to mówię o tym grobie. I podobne pytania padają. Nieraz no właśnie wypieramy to nawet z pamięci, staramy się o tym nie mówić i ktoś dorosły dowiaduje się, że miał brata czy siostrę. To jest bardzo ważne, żeby rodzice wiedzieli i potrafili się tą wiedzą później podzielić, że nie jesteśmy rodzicami trójki dzieci, ale na przykład 4 dzieci, prawda? Że mieliśmy ich 4. Że no jesteś Jasiu i Marysiu, ale mieliśmy jeszcze Frania, który odszedł za wcześnie. Żeby ta świadomość wzrastała, żeby o tym mówić, żebyśmy byli świadomi, no bo jeśli o tym nie mówimy, wypieramy to gdzieś, czy ukrywamy, to troszeczkę no, tę godność tego dziecka, fakt jego zaistnienia też gdzieś negujemy, prawda? A ja cały czas chciałem, żeby były pogrzeby, żeby ksiądz był przy pogrzebie, żeby nie było pokropków w diecezji. Biskup Stefanek bardzo też radykalnie w tę stronę postępował, ponieważ wtedy deprecjonuje się godność tego człowieka. Jakiś pokropek zrobiony, a nie pogrzeb. To był to człowiek, czy nie był to człowiek, skoro taki malutki, byle jak, przepraszam za słowo, go pochowali. Nie, chcemy, żeby był pogrzeb, żeby były obrzędy, żeby był czas żałoby, żeby powstał grób, żeby pokazać, że mamy do czynienia od początku z człowiekiem. No i niestety, ktoś dożywa lat 80, a ktoś po prostu odchodzi bardzo wcześnie, jeszcze nawet przed narodzinami. Nie rozumiemy tego, dlaczego tak się stało, ale ten człowiek był, zaistniał i rodzice są, no właśnie, rodzicami też tego dziecka. Do tego nieraz pytają o zbawienie, prawda? To też jest temat, no bo przecież naucza Kościół chrzest jest do zbawienia koniecznie potrzebny, ale jak poczytamy sobie katechizm Kościoła katolickiego, czy jest taki dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej na temat zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu. I jeszcze jak słuchamy sobie ostatnich papieży i tego, co mówią, towarzysząc też rodzinom, to dowiadujemy się, że no, te dzieci polecamy Bożemu miłosierdziu, a Bóg nie byłby miłosierny, gdyby dziecka, które umiera bez własnej winy, bez winy czy kogokolwiek, bo to też nie jest wina mamy czy taty, po prostu poronienie samoistne. I gdyby Pan Bóg teraz takiego dziecka do nieba nie wpuścił, to jak można o nim mówić, że jest Bogiem miłosiernym, a miłosierdzie to jego największy przymiot. Więc skoro też Jezus chodził po świecie, brał dzieci na kolana, tulił je, brał w objęcia i nawet ganił apostołów, kiedy zabraniali dzieciom przychodzić do niego, no, chcieli, żeby trochę odpoczął. A Pan Jezus mówił, pozwólcie im do mnie przychodzić, bo właśnie do dzieci, a szczególnie do tych najmniejszych, bezbronnych, należy Królestwo Niebieskie.
1: U nas w diecezji powstanie kolejny grób dzieci utraconych?
2: Tak, jest szansa. To jest też inicjatywa księdza proboszcza Wojciecha Stefaniaka. Chodzi o łapy oczywiście. Bardzo się cieszę. Podejmujemy rozmowy. I no, jest plan, żeby zbudować kolejny grób dzieci utraconych. Jutro, 16 października, jadę na rozmowę z panią dyrektor szpitala. Będziemy o tym rozmawiać. No i to też będzie kolejna i katecheza dla mieszkańców łap, ale też będzie realna pomoc, jeśli uda się to zbudować, przejść przez procedurę. Będziemy i u pana burmistrza, więc jeżeli uda się to wszystko zrobić, to znów będzie to kolejny krok w kierunku realnej pomocy rodzicom, którzy cierpią po utracie dziecka.
1: Powiedział ksiądz o tym, że niektórzy rodzice celowo zostawiają szczątki swojego dziecka w szpitalu, wiedząc, że właśnie zostanie pochowane w tym grobie dzieci utraconych. Są też rodzice, którzy po prostu w tamtym momencie o tym nie myślą i być może później mają wyrzuty sumienia, że coś się stało z tym ciałem mojego dziecka. I tutaj ksiądz może uspokoić, że...
2: Tak, że dzisiaj wszystkie szczątki dzieci są zabezpieczane, że nikt ich nie niszczy. Ja kiedy rozpocząłem się interesować tym tematem, też od spotkania w poradni bardzo trudnego z rodzicami, którzy utracili kilka kilkoro dzieci. I kiedy przebrnąłem przez naszą patomorfologię, jeśli słucha nas dr Krzysztof Dach, to bardzo serdecznie go pozdrawiam. Bardzo dużo mi pomógł. I właśnie z rozmów z lekarzami wiem, że często oni sami, kiedy nawet prawo nie pozwalało jeszcze podchodzić do takiego dziecka utraconego jak do człowieka, bo decydowała o tym waga, czy na przykład czas ciąży. Mhm. Więc od 22 tygodnia mieliśmy do czynienia z człowiekiem, wcześniej tylko z jakimś płodem. To coś okropnego, jak tak popatrzy się wstecz. Natomiast lekarze mieli pewną wrażliwość i zabezpieczali ciała tych dzieci. Sami je nawet grzebali na cmentarzach. W Łomży na przykład myśmy symbolicznie przenieśli ziemię z grobu takiego do grobu dzieci utraconych, żeby też rodzice wiedzieli, ci, którzy dużo, dużo wcześniej utracili dzieci, że to też jest ich grób, że tamte dziecko ich też jest pogrzebane. Natomiast tak, dużo się zmieniło, ta świadomość jest większa i każdy, kto utracił też dziecko ileś lat wcześniej, nas dzisiaj słucha, kiedy jeszcze nie działały te wszystkie procedury, kiedy nie było też takiej może wiedzy, jakiejś dobrej woli, ja chciałbym powiedzieć i uspokoić te mamy czy tych tatusiów, że ich dzieci są zbawione, że Pan Bóg sobie ze wszystkim poradzi, że Pan Bóg no, jest wszechmocen i na pewno dzieci ich też zmartwychwstaną, że będą czy są rodzicami nie dwójki dzieci, a trojga i że Pan Bóg wszystkie dzieci przygarnia do siebie i chciała także zbawi i chciała także zmartwychwstaną.
1: Wiem, że ksiądz doskonale pamięta początek, bo już ksiądz nawet pamięta datę pierwszego pogrzebu dzieci utraconych, a jak ksiądz tak myśli sobie o tych początkach, to z czym się ksiądz spotykał? Ze zrozumieniem, czy może wręcz przeciwnie, z jakimś zdziwieniem?
2: Znaczy ja ogólnie w naszej diecezji chcę ją bardzo pochwalić i lekarzy, i włodarzy naszych miast, bo to są ludzie empatyczni i rzeczywiście potrafili zrozumieć, no, a tym bardziej, że sami są rodzicami i być może kogoś też taki temat spotkał, czy problem utraty dziecka. Natomiast ja ogólnie w szpitalach, w ratuszach miast spotykałem się z wielką życzliwością. Nieraz słyszałem za plecami, że ktoś mówi, po co rozdrapywać rany, a to było kiedyś, zostawmy, ten ksiądz Kotowski chodzi teraz i znów powoduje jakieś wyrzuty sumienia, czy pamięć wraca, znów łzy będą w oczach matek. Też takie tematy były. No już nie czytałem tego, co na forach internetowych pisano, bo często siedzi tam ktoś w ogóle sfrustrowany i wypisuje głupoty, więc żeby się tym nie przejmować, to w ogóle tego nie czytam i na to nie zerkałem. Natomiast było też różnie, ale ogólnie chcę podziękować wszystkim na przestrzeni lat i lekarzom właśnie, i burmistrzom, czy prezydentom miast, czy radnym nawet, ponieważ oni bardzo dużo mi pomogli. Pomogli przeprowadzić procedury, przyjęli specjalne uchwały. Dzisiaj mam nadzieję, że i personel medyczny w szpitalu jest bardzo empatyczny i przy takiej mamie potrafi stanąć, potrafi przekazać informacje, potrafi wziąć tą mamę za rękę, że takiej mamy, która no, czeka już niestety na zabieg, bo dziecko okazuje się, że jego serce nie żyje, że takiej mamy nie kładzie się w jednej sali z mamą, która czeka na szczęśliwe narodziny swojego dziecka, że tej empatii jest dzisiaj, mam nadzieję, więcej. I to, że właśnie ktoś zostawia w szpitalu to ciało swojego dziecka, to też jest ta informacja, że to też będzie godne rozwiązanie, dobre, że mama ma też taką możliwość, bo być może nawet nie ma jeszcze własnego grobu, gdzie takie dziecko mogłoby pochować. Po to budowaliśmy te groby, żeby służyły dzieciom, które niestety odeszły za wcześnie.
1: A w ilu miejscach naszej diecezji już są takie groby?
2: W tej chwili mamy 8 grobów, ja je wymienię, począwszy od Łomży, bo to był pierwszy grób dziecka utraconego, później Ostrołęka, następnie

0: mniej o tym mówi, bo nas mężczyzny się nieraz uczy, że no, nie powinieneś pokazać łez, nie powinieneś tego tak bardzo przeżywać, weź się w garść. Przecież żona to bardzo przeżywa, są pozostałe dzieci, ty musisz być silny. Ale jeśli rodzice tego nie przegadają ze sobą, jeśli o tym nie porozmawiają, jeśli no, nie ma tego dialogu między nimi, to często może dojść do jakiegoś poważniejszego kryzysu. I warto też towarzyszyć nie tylko mamom właśnie, ale i tatom, bo jak pani redaktor mówi, strata dotyczy ich obojga. I ten temat, no, trzeba przemówić. Może nieraz nie umiemy coś powiedzieć, może ktoś nieraz ucieka w pracę, na przykład mężczyzna często poza dom. No, pewna forma ucieczki przed tym, co przeżywam, nie umiem tego nazwać. Ale też, jeśli próbują nawet rozmawiać i nie umieją do końca nazwać swojego bólu, tego, co przeżywają, to żeby tego nie negować, żeby tego nigdy, broń Boże, nie wyśmiać, żeby nie mieć nigdy pretensji, ale zacząć o tym mówić i tak, jak to czuję, spróbować to nazwać. To jest też bardzo ważne, żeby pozwolić i tacie, i mamie, no, wypowiedzieć i przeżyć też ból po utracie dziecka.
1: A w duszpasterstwie rodzin tacy rodzice mogą znaleźć pomoc?
0: Spotykaliśmy takich rodziców, zapraszam na rozmowy takich rodziców, sam miałem niejednokrotnie jakieś rozmowy. One nieraz, te moje, dotyczyły bardziej zbawienia tego dziecka, czy ono będzie zbawione, jak się za nie mamy modlić, ale też na pierwszym etapie, bo już rodzice chyba trochę wiedzą, że ksiądz Kotowski towarzyszy tym rodzicom, więc to są telefony, gdzie nieraz mnie pytali właśnie, co mamy zrobić, gdzie teraz mamy się udać, jak przygotować pogrzeb tego dziecka, jakie dokumenty są potrzebne. I na tym etapie też towarzyszyłem i nawet jeżeli ktoś ma taką wiedzę, to proszę bardzo, nawet jeśli się zdarzy w rodzinie takie, czy wśród przyjaciół utrata dziecka, to nawet taka pomoc jest bardzo ważna, kiedy ktoś pomoże załatwić formalności, bo no też trzeba udać się czy do Urzędu Stanu Cywilnego, czy nieraz zbadać płeć dziecka, jeśli ktoś chce dostać zasiłek, bo no, warunkiem wydania zasiłku jest zaznaczona płeć dziecka na pierwszym etapie ciąży.
1: A czasem trzeba odwołać jakieś badania, a trudno jest powiedzieć coś,
0: właśnie,
1: bo już było zaplanowane.
0: Tak, czy ta koleżanka właśnie, czy ten kolega, bardzo są potrzebni przyjaciele, którzy staną na tym etapie, pomogą. I my w duszpasterstwie też staramy się w ten sposób pomagać. Natomiast kiedy też widzę, że mija rok czasu i ktoś na przykład z żałobą sobie nie radzi, że wręcz ten stan się coraz bardziej pogarsza, a powinien się po roku trochę wyciszać i człowiek powinien wrócić, taka mama, taki tata, do normalnego funkcjonowania, a tego ciągle nie widzę, to naprawdę zachęcam i proszę, żeby skorzystać z fachowej pomocy, czy to psychologa, czy nawet nieraz psychiatry, jeśli są leki potrzebne. Natomiast no, wszyscy ludzie w różnych zawodach, czy to ksiądz, czy to lekarz, czy pielęgniarka, czy właśnie ten psycholog, są po to, żeby pomóc i towarzyszyć. I Pan Bóg też ich po to stawia na naszej drodze. Sami nieraz sobie nie poradzimy. Potrzebna jest po prostu pomoc drugiego człowieka.
1: Już na koniec. Powiedział ksiądz, że przychodzą rodzice i pytają, jak się modlić za te dzieci. To jak się modlić?
0: Ja każę tak się modlić, jak mówił biskup Stanisław na pierwszym pogrzebie dzieci utraconych w Łomży, żeby modlić się przez wstawiennictwo tych dzieci, bo nawet beatyfikacja ostatniego dziecka rodziny Ulmów to była beatyfikacja całej rodziny, a dziecko przecież te Ulmów, to ostatnie, to było dziecko rodzące się. Na pewno nie było urodzone, jak mówią lekarze, i Kościół też je podniósł do rangi błogosławionego. Czyli jeżeli ktoś ma dziecko utracone, to nie ma aniołka w niebie, tak nieraz mówimy, mam czworo dzieci i aniołka w niebie. Nie, macie świętego w niebie. Takie dzieci, które umierają bez własnej winy, są kochane i chciane przez Pana Boga i one na pewno patrzą w Jego oblicze. I jeżeli teraz mam takie utracone dziecko, to mam po prostu świętego, które patrzy w oblicze Pana Boga. I dzieje się teraz coś w moim życiu trudnego. Nie wiem, mam kłopoty wychowawcze z pozostałymi dziećmi. Może ktoś zachorował, może brakuje nam pieniędzy. Może mam klasówkę z fizyki, a bardzo się boję. To wtedy po prostu, żeby modlić się. Nie wiem, Marysiu, Jaś, pomóż, bo dzieje się coś trudnego w naszej rodzinie. Idę do szkoły i wiem, że mam takiego braciszka, więc Jasiu, pomóż mi, bo się boję fizyki i nie jestem w tym najlepszy, więc poproś Pana Boga, żeby łatwiej mi poszło. Żeby mieć świadomość, że mam świętego w niebie i nie modlimy się już o Jego zbawienie, bo jest na pewno zbawione, modlimy się po prostu przez Jego wstawiennictwo. Nawet msze święte, które odprawiamy przy pogrzebach dzieci utraconych, jeśli rodzice są w stanie jeszcze myśleć, bo nieraz przeżywają tak ból, że może nie słyszą dokładnie tekstów, które ksiądz wypowiada, ale wszystkie oracje, te kolekty, które mówi ksiądz, dotyczą tak naprawdę rodziców przeżywających ból. Czyli Panie Boże, otocz ich troską, upewnij ich nadzieję, umocnij ich nadzieję, że dziecko, które opłakują, ogarnia Twoja ojcowska miłość, że dziecko, po którym płaczą, na pewno żyje. I te modlitwy dotyczą właśnie rodziców, bo my te dzieci możemy tylko Bożemu miłość

0: Śmierdziu polecić i tylko Panu Bogu. Natomiast my stajemy przy rodzicach i wtedy modlimy się, organizujemy pogrzeb, bo chcemy, żeby oni mogli łatwiej przez to wszystko przejść, łatwiej przeżyć, no i na ile mogą wrócić do normalnego funkcjonowania po takim trudnym doświadczeniu, jakim jest utrata dziecka.
1: Ksiądz Jacek Kotowski był naszym dzisiejszym gościem dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pani redaktor.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Oscar, ulica Trabutta 55, Ostrołęka.
3: Po reklamie.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości. Przedstawię je Katarzyna Polewko.
1: W wielu aptekach brakuje szczepionek przeciw grypie, alarmują farmaceuci. Papież Leon XIV dochodzi do siebie po wtorkowej operacji. W sobotę w Łomży praktyczny trening reagowania w sytuacjach zagrożenia. W wielu aptekach brakuje szczepionek przeciw grypie, alarmują farmaceuci. Aptekarze wskazują, że problemem są błędy w dystrybucji preparatów i kłopoty z uzupełnianiem zapasów, a liczba chętnych do szczepień rośnie.
2: To mamy październik, no ostatni dzwonek. Jeszcze można.
3: Mówi pani Ola i przyznaje, że w tym roku jeszcze nie szczepiła się przeciw grypie.
2: I żałuję, bo już w domu chorzy.
3: Poznanianka zapewnia, że spróbuje zapisać się na szczepienie. Liczy na to, że uda jej się to zrobić bez szukania terminów. Wojciech Bartkowiak z Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wskazuje, że są kłopoty z dostawami preparatów.
4: Szczepionki przyjechały znacznie później niż rok wcześniej. Ta machina dopiero rusza.
3: Farmaceuta liczy na to, że zgodnie z deklaracjami producentów szczepionek kłopoty z dostawami są przejściowe. Wyjaśnia też, dlaczego dostęp do szczepień powinien być prosty i szybki.
4: To musi być wejście do apteki. Często można to zrobić z marszu. Dużo osób podejmuje decyzję stojąc w kolejce, widząc, że inne chcą się szczepić.
3: Szczepienia przeciw grypie zmniejszają ryzyko zachorowania i chronią przed ciężkim przebiegiem infekcji.
1: Informację zebrał Maciej Szefer.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Papież Leon XIV dochodzi do siebie po wtorkowej operacji usunięcia dolnej części prawego płuca. Pierwszy dzień po zabiegu przebiegł zgodnie z planem.
6: Wyniki badań krwi są prawidłowe, a papież, jak przekazali lekarze, rozpoczął fizjoterapię oddechową i zaczął chodzić po pokoju. Wykonano mu również kontrolne prześwietlenie klatki piersiowej. Tymczasem w Mediolanie porzucony noworodek otrzyma imię Leone, takie samo jak papież. Chłopca znaleziono w poniedziałek w plastikowej torbie na ulicy w Cinisello Balsamo pod Mediolanem. Zauważyła go kobieta, która usłyszała płacz dziecka. Noworodek trafił do szpitala Niguarda. Jego stan jest dobry. Oddycha samodzielnie i jest karmiony butelką. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie porzucenia dziecka. Imię Leone zaproponował regionalny asesor do spraw opieki społecznej. Ma być życzeniem szybkiego powrotu do zdrowia dla papieża, a dla chłopca symbolem siły i nadziei.
1: O szczegółach mówiła Aleksandra Nietopiel.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Policja alarmuje, oszuści wrócili do metody na COVID. Grupy przestępcze wykorzystują sezon zachorowań i dzwonią do seniorów, podszywając się pod członków ich rodzin oraz pracowników szpitala. Tylko w ostatnim czasie swoje oszczędności, aby rzekomo ocalić zdrowie córki, oszustom przekazała 82-letnia kobieta. Policji udało się odzyskać część pieniędzy i zatrzymać jedną osobę. To już kolejne tego typu oszustwo w ostatnim czasie. Mówi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
7: Wygląda to tak, że do osoby starszej dzwoni osoba, która udaje członka rodziny. Opowiada, że zachorowała, została zakażona wirusem COVID-19 i pilnie potrzebuje leczenia, antidotum, szczepionki, która jest bardzo kosztowna. Tutaj nie ma podanej górnej granicy kwoty. No, ile senior ma, tyle musi przekazać, aby ratować życie najbliższego.
1: Policja i pracownicy NFZ przypominają, że osoby objęte ubezpieczeniem nie muszą dodatkowo płacić za żadne formy terapii w szpitalach, zwłaszcza w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. To będzie okazja do zdobycia praktycznych umiejętności, które mogą przydać się w sytuacji zagrożenia. Już w najbliższą sobotę w Parku Jana Pawła, papieża pielgrzyma, mieszkańcy Łomży będą mogli wziąć udział w Krajowym Dniu Treningowym Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jak wyjaśnia Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego w Łomży, trening organizują wspólnie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, a także Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.
8: Celem spotkania jest przygotowanie mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, rodziców i całych rodzin do właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia. Podczas wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące sygnałów alarmowych, bezpiecznych miejsc schronienia, alertów RCB oraz przygotowania rodzinnego planu na sytuacje kryzysowe. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu i wspólnego zdobywania wiedzy, która może pomóc zadbać o bezpieczeństwo własne i najbliższych.
1: Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 10 do 14.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 10 stopni pokazują teraz termometry w regionie, 12 do 13 to prognozowana temperatura maksymalna w drugiej części dnia i na to liczymy. Ma być więcej chwil ze słońcem. W nocy tylko 3 stopnie, jutro maksymalnie do 13 i według dzisiejszych prognoz sporo słońca.
5: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A przed nami audycja z cyklu Z Kulturą na Ty. Zapraszam jak co czwartek o 10.15 w imieniu Wiktorii Małż.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
9: Po reklamie.

0: kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
1: Wiktoria Małż, zapraszam.
2: Barwne stroje, skoczne rytmy i piękno polskiego folkloru. Tak zapowiada się Dzień Tańca Ludowego w Ostrołęce. Już w najbliższą niedzielę na scenie Ostrołęckiego Centrum Kultury zaprezentują się wszystkie grupy wiekowe zespołu Tańca Ludowego Ostrołęka. Koncert rozpocznie się o godzinie 11.00. A może odrobina kreatywności i sztuki? Muzeum Kultury Krupiowskiej w Ostrołęce zaprasza na rodzinne warsztaty tworzenia płóciennych toreb z motywami ostrołęckiej architektury. Spotkanie odbędzie się również w niedzielę o godzinie 12.00. A teraz coś dla miłośników ponadczasowych przebojów i muzycznych podróży w czasie. Już w najbliższą niedzielę w Śniadowie zabrzmią największe przeboje Mieczysława Foga. Koncert Odpukaj Pan przeniesie publiczność w klimat dwudziestolecia międzywojennego. Początek koncertu o godzinie 18.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Śniadowie. Są miejsca, które zniknęły z mapy miasta, ale wciąż żyją we wspomnieniach mieszkańców. To właśnie im poświęcone będzie kolejne spotkanie z cyklu Opowiem Ci o mojej Ostrowi. Tym razem seniorzy powrócą pamięcią do dawnych restauracji i jadłodajni Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 12.30 w Muzeum Dom Rodziny Pileckich. A gościem w audycji z kulturą na ty jest Katarzyna Sołtan-Młodożeniec, krajowa koordynatorka akcji Noc Bibliotek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Przed nami kolejna edycja Nocy Bibliotek. Dlaczego biblioteka się sprawdza? To hasło oczywiście tegorocznej akcji.
3: Biblioteka się sprawdza na bardzo wielu polach, a dodatkowo w tym roku również biblioteka sprawdza, bo mamy takie podwójne hasło. Uważamy, że biblioteki są doskonałym miejscem również do tego, żeby weryfikować informacje i być takim centrum właściwie walki z manipulacjami, dezinformacją i wszelkimi niepokojami związanymi z treściami, które do nas docierają.
2: To wydarzenie pokazuje również, że biblioteka to chyba znacznie więcej niż regały pełne książek.
3: Tak, książki są najważniejsze. Oczywiście czytanie, literatura to jest najważniejsze i tego nie porzucamy, o tym nie zapominamy. Ale tak, zdecydowanie biblioteki już nie przypominają tych dawnych wypożyczalni książek, które pełniły tylko właśnie taką funkcję. Choć podkreślmy zarazem, że sama idea pożyczania, a nie kupowania, nie nabywania, nie posiadania, tylko właśnie wymiany, wypożyczania jest przecież niezwykle współczesna, prawda? I niezwykle, jakby można powiedzieć, modna i potrzebna, pożyteczna w związku z ochroną klimatu i tymi wyzwaniami, z którymi się mierzymy. Natomiast biblioteki rzeczywiście pełnią mnóstwo różnych funkcji w tej chwili. My zawsze tak w poprzednich edycjach Nocy mówiliśmy o tym, że to jest taka nietypowa akcja, bo jest nietypowa pora, i się tak bardzo dużo dzieje właśnie w formie rozrywki, zabawy, ale coraz mocniej dostrzegamy też to, że właściwie powrót do takiej tradycyjnej roli biblioteki, czyli takiego miejsca, gdzie jest na przykład cicho, gdzie możemy odetchnąć, gdzie możemy w spokoju porozmawiać albo w spokoju po prostu oddać się lekturze, staje się na nowo bardzo aktualny i bardzo cenny. Także łączymy teraz bardzo różne aktywności, bo sama nocna pora sprawia, że rzeczywiście bardzo dużo się dzieje, jest bardzo dużo gier, zabaw literackich, które my sami przygotowujemy, do których zachęcamy biblioteki, które właśnie wiążą się z patronami roku, z hasłem. Na przykład w tym roku oczywiście jest mnóstwo się dzieje również w ramach Nocy Bibliotek wokół lalki Bolesława Prusa. Mogę o tym za chwilę więcej powiedzieć.
2: Oczywiście, natomiast, tak, do tego tak, też wrócimy.
3: Właśnie, ale równocześnie ta taka podstawowa rola biblioteki właśnie, czyli takiego miejsca, gdzie możemy się wyciszyć, gdzie możemy od tego zgiełku jakby codzienności znaleźć takie wytchnienie, nagle staje się właściwie super cenna, bardzo, bardzo ważna i cenna. Wracamy jakby do tego. Takim jest takie określenie szałas na hałas. Troszeczkę staje się takim szałasem, czyli mamy po prostu dodatkowo kolejną funkcję, którą już biblioteki od wieków pełniły, a teraz jakby wracają. No po prostu według mnie biblioteki są naprawdę instytucjami przyszłości, które najlepiej mogą odpowiadać na właśnie takie wyzwania świata wokół, które są trudne, które są nieprzewidywalne i fantastycznie, że blisko siebie, wszyscy blisko siebie, bo mamy w Polsce wyjątkowo gęstą sieć bibliotek, mamy takie miejsca, gdzie możemy pójść, gdzie możemy spotkać sąsiadów, gdzie możemy podzielić się różnymi swoimi wątpliwościami, jakimiś rozważyć po prostu to, co nas spotyka, ale też zwyczajnie, nie wiem, porozwiązywać jakieś lokalne problemy, porozmawiać o bardzo jakichś takich konkretnych sprawach, no i przede wszystkim budować taką sieć społeczną, czyli po prostu ludzi, sąsiadów, których znamy, na których możemy liczyć i to jest jakby to, co tą naszą społeczną odporność buduje, ale też osobistą.
2: Tak, biblioteka stała się też takim miejscem spotkań, miejscem integracji i wymiany doświadczeń.
3: Tak, zdecydowanie tak, działają przeróżne kluby, oczywiście począwszy od klubów książki i rozmów o książkach, ale też na przykład my zainicjowaliśmy wspólnie z Polskim Radiem w tym roku taką akcję klubów reportażu, słuchania, głośnego słuchania, można też w ciemności, szczególnie w ramach Nocy Bibliotek, reportaży nagradzanych w międzynarodowych konkursach i realizowanych przez reporterów radiowych. Właśnie rozmawiamy w radiu, więc tym bardziej warto to podkreślić, że radio jest też autorem wspaniałych takich właśnie opowieści, historii i tak jak się rozmawia o przeczytanych książkach, tak też można dyskutować, rozmawiać o odsłuchanych opowieściach. Więc wszelkiego rodzaju właśnie takie grupy, które się wymieniają i umiejętnościami, ale właśnie wiedzą, ale też właśnie po prostu opiniami o tym, co się przed chwilą przeczytało czy usłyszało, w bibliotekach działają, no i też przez to ludzi niezwykle łączą.
2: Noc Bibliotek to kolejna już edycja oczywiście. Czy zauważacie, że z roku na rok zainteresowanie tym wydarzeniem jest coraz większe, jest coraz bardziej też może popularne?
3: Tak, niewątpliwie. Może nie licząc przerwy pandemicznej, która była rzeczywiście no, takim regresem i też bardzo się obawiali, czy w ogóle Noc Bibliotek się odbędzie, ale udało się ją zorganizować bez żadnych przerw. No tak, już jest to 12. edycja i mamy właśnie dosłownie chwilę przed naszą rozmową przekroczyliśmy na liczniku 1800 bibliotek w całej Polsce. W ubiegłym roku było niewiele ponad 1600, więc no, zdecydowanie się rozwijamy i to jest nas niezwykle
2: Czyli
3: cieszy, że biblioteki nam ufają.
2: Kolejne miejsca, kolejne miejscowości, kolejne miasta dołączają z roku na rok, coraz
3: tak,
2: więcej.
3: Tak, dołączają, zdecydowanie dołączają i też mamy takie głębokie przekonanie, że jest też coraz więcej bibliotek z miejsc, które dotąd jakby no, na nasze zaproszenia też nie odpowiadały tak pozytywnie z tego względu, że na przykład no, jest wykluczenie komunikacyjne, trudniej coś zorganizować nocną porą po prostu, bo my oczywiście mamy świadomość, że to jest wyzwanie, że to się nie dzieje w dzień, tylko w nocy, to jest plus i minus, to jest jasne. Natomiast wydaje mi się, że już po tym, jak z naszym doświadczeniu trafiamy też lepiej z tymi propozycjami, już z konkretnymi materiałami i biblioteki znajdują dla siebie w tych naszych propozycjach sposób na zorganizowanie tego. Także jesteśmy z tego dumni.
2: Rozmawiałyśmy przed chwilą o tym, jak zmienia się rola biblioteki, że biblioteka jest miejscem przyszłości, a jak zmieniły się oczekiwania czytelników na przestrzeni tych ostatnich lat?
3: Tak, no myślę, że się szalenie zmieniły, a jeśli się nie zmieniły, to znaczy, że czytelnicy nie przekonali się jeszcze, jak wyglądają współczesne biblioteki, bo też są osoby, które nie do końca mają świadomość, jaka rewolucja nastąpiła w tych instytucjach i nie wiem, na przykład mówią, no ja czytam książki, ale kupuję je w księgarni, nie chodzę do biblioteki, a jakby osoby, które kupują książki, oczywiście powinny również korzystać z bibliotek, czytać online'owo, to jest po prostu jedno nie wyklucza zdecydowanie drugiego. Oczekiwania są takie, że to będzie na pewno miejsce piękne, blisko, otwarte na pomysły, potrzeby ludzi, którzy przychodzą i coś proponują, tak? No generalnie po prostu takie, które jest w pełni dostępne, nie przede wszystkim. Jest też również niekomercyjne i to też bardzo doceńmy, tak? Czyli po prostu no jednak świat wokół, udział w kulturze również jest, bywa wykluczający ze względów finansowych, a biblioteki są, przypomnijmy, całkowicie bezpłatne i cała oferta bibliotek jest całkowicie bezpłatna. Myślę, że to też są, to jest odpowiedź na takie no, wyzwania ekonomiczne, z którymi wiele osób się mierzy. Biblioteki odpowiadają, zapraszamy wszystkich, nikogo nie wykluczamy. Do tego są też takie bardzo międzypokoleniowe, czyli mają ofertę właściwie dla każdej grupy wiekowej. Nawet można powiedzieć, że przed narodzinami, bo na przykład w ramach w ramach bibliotek działają takie kluby mam, które w ciąży, które szyją sensoryczne książeczki dla swoich dzieci przyszłych. Więc po prostu można powiedzieć, że nawet przed narodzinami można już być użytkownikiem, użytkowniczką biblioteki, więc tutaj taka naprawdę otwartość na potrzeby w zasadzie wszystkich grup. No myślę, że jest mało takich miejsc i instytucji, które mogłyby się tym pochwalić.
1: Czy biblioteka może musi dziś konkurować z internetem i mediami społecznościowymi? Bo wiemy, jak nas wszystkie informacje i też możliwości zalewają z każdej strony.
3: Och, zdecydowanie konkuruje. Przede wszystkim wszyscy konkurujemy o czas, prawda? Wszystkie propozycje, które są wokół nas, walczą o nasz czas, o naszą uwagę i czasami w takim codziennym zabieganiu najłatwiej po prostu otworzyć ekran i się gdzieś ruszyć, więc tak, no to jest olbrzymie wyzwanie, szczególnie jeśli chodzi o młode pokolenie, szczególnie jeśli chodzi o chłopców na przykład, którzy w pewnym wieku według badań no, zdecydowanie przestają czytać. Dlatego tak ważne jest, żeby w bibliotekach działy się takie niekonwencjonalne rzeczy też, jak noc bibliotek właśnie, która bardzo często przyciąga właśnie osoby, które normalnie na co dzień nie bywają w bibliotekach, bo tylko raczej są zainteresowane czymś takim wyjątkowym. No i mamy nadzieję, że po poznaniu oferty i zasobów bibliotek właśnie w nocy wrócą do tych swoich lokalnych bibliotek również w dzień.
1: To skoro już o tym rozmawiamy, to zapytam, co będzie w takim razie największą atrakcją tegorocznej nocy bibliotek.
3: Tak, noc bibliotek to jest tak naprawdę zbiór mnóstwa wydarzeń i nie jest tak, że każda biblioteka robi to samo, prawda? Więc jakby my proponujemy, my inspirujemy, my mamy mnóstwo gotowych też gier, filmów, no i innych działań, które biblioteki wcielają. Natomiast najbardziej polecam, żeby każda osoba, która chce się wybrać na noc bibliotek, a liczę na to, że będzie tych osób dużo pośród tych, które nas słuchają, żeby wyszła na stronę nocbibliotek.pl i zlokalizowała się na mapie. Tam jest mapa Polski z zaznaczonymi wszystkimi bibliotekami właśnie już zgłoszonymi i przyjętymi do akcji. I po kliknięciu na daną bibliotekę otwiera się program wydarzeń. Na pewno wśród tych wydarzeń my możemy zaproponować i bardzo zachęcamy, żeby wziąć udział w seansach filmowych, w tym będzie to seans Lalki Wojciecha Jerzego Hasa, czyli filmu z 1968 roku dla wielu osób takiego ikonicznego, do którego się odwołują teraz przy tych nowych ekranizacjach głośnych. Będą gry, między innymi gra Nocny Chochoł, taka gra młodzieżowa, może być młodzieżowa, może być trochę międzypokoleniowa, w każdym razie z wykorzystaniem naszego dramatu Narodowego Wesela w wersji współczesnej. Rozmawiamy, bawimy się wokół tematu właśnie manipulacji, którym łatwo ulegamy, czyli trudny temat, wyzwanie, właśnie temat tegorocznej nocy, ale pokazany w taki bardzo, może rozrywkowy, to za dużo powiedziane, ale lekki, taki właśnie grywalizacyjny sposób. No a oprócz tego mnóstwo warsztatów, spotkań autorskich. My też jako organizatorzy Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek organizujemy takie coś jak Centralna Noc Bibliotek, która w tym roku odbywa się w Grodzisku Mazowieckim i stamtąd transmitujemy to, co się dzieje u nas na scenie w Grodzisku. Co roku jesteśmy gdzie indziej, ale w tym roku jesteśmy właśnie w bibliotece, w mediatece w Grodzisku i od 18 w zasadzie do 22 spotkania autorskie i koncert, więc jakby też w wielu bibliotekach będzie transmisja tego na ścianie, no ale na żywo się dzieje po prostu bardzo dużo, w każdej bibliotece co innego. No noc jest na szczęście długa, więc można połączyć i indywidualne pomysły i nasze propozycje, także generalnie jeszcze oprócz tego flirt z lalką, czyli taka nasza flagowa gra literacka, którą co roku opracowujemy, w tym roku no, musiała być z lalką, no umówmy się, więc ona może towarzyszyć filmowi, ponieważ to ona służy tak naprawdę do integracji osób, które spotykają się w bibliotece, a jeszcze się nie znają, mogą rozmawiać z cytatami z powieści, ponieważ ta gra, jak może część z Państwa pamięta, była modna właśnie w salonach mniej więcej w czasie, kiedy dzieje się lalka, przełom XIX i XX wieku, czyli dokładnie koniec XIX wieku i tam możemy sobie po prostu porozmawiać i to całkiem długo z wykorzystaniem naszych kart do gry.
1: Tak jak słyszymy, tych propozycji i program jest bardzo szeroki. Oczywiście Noc Bibliotek odbywa się również w naszym regionie, między innymi w Wysokim Mazowieckim, Ostrołęce czy Łomży i tak jak pani też wspomniała, wszystkie te informacje można znaleźć na waszej stronie internetowej.
3: Tak. wystarczy kliknąć zlokalizuj mnie i wtedy pokazują się na mapie najbliższe nam biblioteki, które biorą udział w nocy i można zobaczyć, co się dokładnie w nich dzieje.
1: A więc zasady są bardzo proste i oczywiście chyba nie pozostaje nam nic innego, jak na koniec rozmowy właśnie zaprosić na zbliżającą się noc bibliotek.
3: Tak, już w najbliższy piątek, 16 października, można powiedzieć od 15 w wielu bibliotekach, no tradycyjnie od jakiejś 17, 18. No często bywa, że do rana, a co najmniej do północy. W bibliotekach w całej Polsce bardzo dużo się dzieje, także bardzo serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w bibliotece.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
0: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.

0: Ruszył nabór zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu Łomżyński Społecznik Roku i Łomżyńska Inicjatywa Roku. Kandydatów do otrzymania nagród i wyróżnień od prezydenta miasta za działalność społeczną można zgłaszać do 30 października, więc jest jeszcze nieco ponad 2 tygodnie. O szczegółach konkursu mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
1: Kandydatów do nagrody można zgłaszać w 3 kategoriach. Pierwsza to Łomżyński Społecznik Roku, druga Łomżyński Społecznik Roku do lat 20 oraz trzecia Łomżyńska Inicjatywa Roku. Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, ale także spółdzielnie socjalne, osoby fizyczne, placówki oświatowe, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, jednostki świadczące opiekę medyczną oraz inne instytucje współpracujące z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi na terenie naszego miasta.
0: Aby zgłoszenie było ważne, potrzebne są 2 dokumenty.
1: Zgłoszenia są przyjmowane na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Wymagane są 2 egzemplarze, jeden podpisany przez wnioskodawcę, a drugi przez kandydata. Formularze dostępne są w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży przy ulicy Farnej 1 oraz można je pobrać na stronie www.lomza.pl w zakładce Organizacje pozarządowe. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy dostarczyć osobiście do punktu obsługi mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży.
0: Zgłoszenie można też przesłać tradycyjną pocztą na adres urzędu, wysyłając też skan wypełnionego formularza wraz z klauzulą na adres mailowy ngo@um.łomża.pl.

Papież dobrze spędził noc w szpitalu, wstał i zjadł śniadanie, tak przekazało dziś rano biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. To kolejna pozytywna wiadomość z Polikliniki Gemelli, gdzie Leon XIV przebywa od wtorku. Dzień wcześniej Watykan poinformował, że pierwsza noc po operacji przebiegła spokojnie. Najnowsza informacja wskazuje, że również druga noc upłynęła bez zgłoszonych niepokojących zdarzeń. We wtorek papież przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Zgodnie z opublikowanym po zabiegu biuletynem medycznym, oczywiście operacja zakończyła się pomyślnie, bez powikłań. Wczoraj po południu Leon XIV odprawił mszę świętą w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu na 10. piętrze Polikliniki, i poinformował rzecznik Stolicy Apostolskiej Mateo Bruni. Jak przekazał Ojciec Święty, jest w dobrym nastroju. Badania krwi i prześwietlenie klatki piersiowej potwierdziły prawidłowy przebieg rekonwalescencji. Papież odbył również fizjoterapię oddechową, zaczął chodzić po sali i wznowił regularne spożywanie posiłków. Według lekarzy rekonwalescencja Leona XIV przebiega zgodnie z planem.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

Jamie Callum na antenie Radia Nadzieja. Już za 3,5 minuty 11, a do 11 zaśpiewa jeszcze Bruno Mars. To propozycja z jego najnowszej płyty, a punktualnie o godzinie 11 u nas najnowsze wydanie wiadomości i prognoza pogody. Zostańcie Państwo z nami.

0: Jest 11. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię je Katarzyna Polewko.
1: Po niemal 60 latach ulica Sienkiewicza w Ostrołęce przejdzie gruntowną modernizację. Rząd przygotowuje nowy system ostrzegania obywateli. Będzie też o nietypowym odkryciu w Egipcie. Głowa Ramzesa znaleziona podczas prac w polu. Po niemal 60 latach ulica Sienkiewicza w Ostrołęce przejdzie gruntowną przebudowę. To informacja, na którą mieszkańcy czekali od dawna. Co dokładnie się zmieni, wyjaśnia Wojciech Zarzycki, przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki.
2: To bardzo dobra informacja dla mieszkańców osiedla Sienkiewicza i Łęczysk. Zakres planowanych robót to przebudowa nawierzchni na całej długości, pętla autobusowa, wymiana wodociągu, który w tej chwili jest azbestowo-cementowy, oraz kanalizacja deszczowa. Oczywiście ciągi pieszojezdne.
1: Jak przekazał prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu. Koszt modernizacji to ponad 7 milionów złotych.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Rewolucja w systemie ostrzegania obywateli. Ostrzeżenia będą wysyłane bezpośrednio do użytkowników telefonów komórkowych na obszarze zagrożenia, bez konieczności instalowania aplikacji czy wysyłania SMS-ów. System będzie kosztował ponad 100 milionów złotych. Ma działać za rok. List intencyjny w tej sprawie został podpisany z przedstawicielami operatorów sieci komórkowych.
4: Komunikaty będą przekazywane z nadajników na masztach komórkowych do wszystkich telefonów znajdujących się w ich zasięgu. W momencie zagrożenia telefon zamieni się w syrenę alarmową, będzie wibrował, będzie dawał sygnał dźwiękowy. Komunikaty będą wyświetlane na całym ekranie. Trudno będzie taki alarm przeoczyć, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
5: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
4: Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński powiedział, że system ruszy dokładnie za rok.
6: Ponieważ z zawodu jestem informatykiem, wiem, że projekty informatyczne zawsze mają swoją tolerancję na ten błąd czasowy, ale zrobimy wszystko, żeby to w ciągu roku zadziałało.
4: MSWiA na technologię Cell Broadcast przeznaczy blisko 100 milionów złotych ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
1: Informacje zebrała Sylwia Białek.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: 5 młodych artystów, 5 różnych spojrzeń na człowieka i otaczający go świat. W galerii pod Arkadami w Łomży można oglądać wystawę zatytułowaną Nowe pokolenie widzenia. Ekspozycja prezentuje prace dyplomowe absolwentów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży, mówi Kaja Kozon, kierownik galerii pod Arkadami.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie. Od zeszłego piątku w Galerii pod Arkadami w Łomży można oglądać niezwykłą intermedialną wystawę zbiorową pod tytułem Nowe pokolenie widzenia. Autorami prac pokazanych w przestrzeni galerii są absolwenci Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży: Wiktoria Cieśnicka, Zofia Chorosz, Błażej Rafałowski, Wiktoria Świątkowska oraz Elżbieta Tafelska.
1: Wystawę można oglądać do 1 listopada. I na koniec przypadkowe odkrycie w Egipcie. Mieszkaniec wioski na północy kraju znalazł kamień ze starożytnymi inskrypcjami, co doprowadziło archeologów do posągu głowy faraona Ramzesa II i kilku innych odkryć.
8: Khalid al-Shahad Khalil wykopał z ziemi kamień pokryty hieroglifami, pracując w polu. O odkryciu poinformował egipskie władze, które rozpoczęły wykopaliska. W ich wyniku archeolodzy znaleźli m.in. dobrze zachowaną 1,5-metrową kamienną głowę Ramzesa II w podwójnej koronie, symbolizującej zjednoczenie górnego i dolnego Egiptu. Pana Khalila odwiedził minister turystyki i starożytności, który w nagrodę podarował mężczyźnie i jego żonie wyjazd na pielgrzymkę do Mekki.
1: Ramzes II panował w Egipcie 1300 lat przed narodzeniem Chrystusa. Był jednym z najwybitniejszych i najdłużej panujących faraonów.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A z gorącego Egiptu wracamy do regionu, a tu dziś przelotne opady deszczu do południa mogą występować. Później ma być więcej słońca i więcej przejaśnień. Pogoda typowo jesienna, na termometrach maksymalnie dziś 12 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Jesienią na drodze liczy się nie tylko ostrożność, ale także widoczność. Coraz krótsze dni, szybko zapadający zmrok i trudniejsze warunki atmosferyczne sprawiają, że piesi i rowerzyści mogą być niemal niewidoczni dla kierowców, mówi dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży Robert Czerwiński.
1: Kierowca jest odpowiedzialny, jest osobą, która prowadzi pojazd. Powinien mieć odpowiednie oświetlenie, powinien zwolnić, bo wiadomo, że te warunki na drodze robią się gorsze, ale powinni też pamiętać piesi o tym, żeby nie wchodzić na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd, bo często w takiej szarówce tak zwanej, a piesi są przeważnie w takim okresie ubrani dość ciemno. Więc jeżeli już ubieramy się na ciemno, bo jest to wygodne, jest to modne, pamiętajmy o odblasku.
0: Jak podkreśla dyrektor WORD-u, nawet niewielki element odblaskowy może zdecydować o naszym bezpieczeństwie.
1: No właśnie nie spotykamy, nad czym bardzo ubolewam, ponieważ bardzo dużo odblasków różnego rodzaju, czy są to jakieś przywieszki do tornistrów, czy opaski na rękawy, rozdajemy dzieciom i młodzieży. Dziwi mnie to, że właśnie nie noszą tego. Wiem, że może to nie pasuje do ich tak zwanego wajpu, młodzieżowo mówiąc, no ale ratuje to życie.
0: A przypominamy, zgodnie z przepisami, każdy uczestnik ruchu drogowego poza obszarem zabudowanym ma obowiązek posiadania elementów odblaskowych w widocznym miejscu. Policja sugeruje, aby także na terenie zabudowanym takie odblaski nosić.

0: Przed nami badanie niedzielnych praktyk religijnych wśród Polaków, a więc tak zwane liczenie wiernych, które będzie miało w najbliższą niedzielę. Czemu służy takie badanie, mówi ksiądz dr Sylwester Zwolak.
1: 18 października w tym roku, jak każdego roku w tym czasie, odbędzie się na terenie całej Polski liczenie wiernych zorganizowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i będziemy liczyć wiernych. Dane pokazują pewną prawdę dotyczącą naszego kościoła tutaj w Polsce. Te badania są po to potrzebne, żeby czuwać, trzymać rękę na pulsie, prawda, i widzieć, jak wygląda sytuacja religijna w Polsce.
0: Każdego roku przy okazji liczenia wiernych Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zbiera dodatkowe dane, czego będą one dotyczyły tym razem.
1: Sprawdzane będą liczby bibliotek, które działają przy parafii, chociaż dzisiaj to już jest tak w znikomej chyba ilości, kiedyś tego było więcej. I oprócz tego jeszcze będą badane dane dotyczące wizyty duszpasterskiej, prawda, ile osób mieszka na terenie parafii, ile rodzin przyjmuje z wizytą duszpasterską i też pojawiło się tam pytanie związane z wizytą duszpasterską, jeżeli chodzi o obcokrajowców, prawda, czyli obcokrajowcy też przyjmują w czasie wizyty duszpasterskiej w swoich domach.
0: Księża proboszczowie później dostarczają takie dane poprzez wypełnianie elektronicznych ankiet, a powinni to zrobić do 26 października.

0: To będzie świetna okazja do zdobycia praktycznych umiejętności, które mogą przydać się w sytuacji zagrożenia. Już w najbliższą niedzielę w parku Jana Pawła II, papieża pielgrzyma, mieszkańcy Łomży będą mogli wziąć udział w Krajowym Dniu Treningowym Akademii Obrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jak wyjaśnia Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego w Łomży, trening organizują wspólnie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, a także Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.
1: Celem spotkania jest przygotowanie mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, rodziców i całych rodzin do właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia. Podczas wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące sygnałów alarmowych, bezpiecznych miejsc schronienia, alertów RCB oraz przygotowania rodzinnego planu na sytuacje kryzysowe. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu i wspólnego zdobywania wiedzy, która może pomóc zadbać o bezpieczeństwo własne i najbliższych.
0: A to wydarzenie zaplanowano w godzinach od 10 do 14.

35 minut po godzinie 11, to jest czwartkowe przedpołudnie z Radiem Nadzieja. Już za 7 minut spotkanie z językoznawcą, profesorem Jerzym Pralczykiem w audycji z cyklu Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Robert prosi o pomoc. Czy pisze, czy moja żona zasadzi, czy posadzi kwiaty? Jak jest poprawnie? Obie te formy są poprawne. Zasadniczo znaczą to samo, czyli wkopać tak w ziemię, żeby kwiaty rosły. Zasadziłem różę, posadziłem różę. No, jest to samo. I możemy powiedzieć, że w tych kontekstach te słowa są synonimami i że żona może i zasadzić, i posadzić. No ale dobrze wiemy też, że tkwi tu pewna zasadzka w takich słowach. I to nie to samo, co posadzka, jak to było w Kubusiu Puchatku, kiedy to tłumaczono Kubusiowi, że zasadzka to jest wtedy, kiedy ktoś z nienacka na ciebie wyskoczy. Kubuś powiedział, że kiedy się upadł, to posadzka na niego niechcąc znienacka wyskoczyła. Także przyrównał to oczywiście w tłumaczeniu Ireny Tuwim. Ale posadzić to można też kogoś na krześle, chociażby nie można go tak zasadzić. Ale z kolei zasadzić możemy kogoś do pracy jakiejś, do roboty, a nie posadzić. Zasadzić i to właśnie bywa czasami w takim użytym znaczeniu. A posadzić to może być też kogoś zamknąć. Posadzić na przykład do ciupy czy do kozy, no, czy do aresztu chociażby. No, było kiedyś posadzić kogoś na posadzie, usadowić go, czyli załatwić mu jakąś posadę. No ale to już dzisiaj raczej jakkolwiek czynność sama znana, to zastosowanie słowa posadzić już w tym znaczeniu rzadko się spotyka. Czyli jest właśnie tak, że bardzo często i zasadzić, i posadzić to jest to samo, ale czasami zasadzić to jest też co innego i posadzić co innego. Ale w przypadku kwiatów bardzo te słowa są zbliżone, także właściwie zasadniczo znaczeniem się nie różnią. Pana żona zasadzi kwiaty, ale można powiedzieć, że posadzi kwiaty.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek raczy im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Praca nad sobą. Praca ta ma na celu kształtowanie samego swego człowieczeństwa. O ile w życiu naszym przygotowujemy się do spełniania różnych prac i zadań w takim czy innym zawodzie, to ta jedyna praca zmierza do ukształtowania samego człowieka. Człowieka, jakim jest każdy z nas. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Stwierdzenie to, można powiedzieć, odkrycie, dokonuje się właśnie w młodości. To odkrycie jest ciekawe, wspaniałe, jest także czasem niepokojące. Wniosek praktyczny, mój kochany chłopcze, moja kochana dziewczyno, nie możesz zrezygnować z tego odkrycia. Nie możesz zrezygnować ze swojego wnętrza. To jest wielkie niebezpieczeństwo, które grozi człowiekowi zawsze. Łaską jest obudzenie człowieka wewnętrznego. Nie można go gasić. Praca nad sobą jest jak najbardziej osobistą współpracą z Jezusem Chrystusem na podobieństwo tej, jaka dokonała się w uczniach wybranych przez Niego, gdy zawezwał ich do swojej bliskości. Musicie myśleć o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Trabutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.
4: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Zawodowo bez barier. Cykliczna audycja radiowa poświęcona aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W każdy czwartek o godzinie 12:15.
1: Naszym kolejnym gościem w audycji Zawodowo bez barier jest pani Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej Dialog w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W pani przypadku z niepełnosprawnością trzeba było nauczyć się żyć, bo zachorowała pani jako młoda osoba.
2: Tak. Jako 26-letnia dziewczyna, teraz mam prawie 50, dowiedziałam się po trudnym okresie choroby, że choruję na stwardnienie rozsiane i na początku jakby chodziłam samodzielnie, funkcjonowałam samodzielnie, znaczy do tej pory samodzielnie funkcjonuję, tym niemniej dużo więcej jakby takich fizycznych problemów się ujawniało i neurologicznych, więc teraz troszeczkę gorzej fizycznie funkcjonuje, natomiast jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, przeżyciowe rzeczy, tak, dużo łatwiej mi jest jakby z tą chorobą żyć, ponieważ ją znam, ponieważ ją zaakceptowałam i ponieważ po prostu jest to jedyne życie, jakie mam i mogę je przeżyć albo dobrze, albo źle po prostu, więc wolę przeżyć szczęśliwie i wspaniale.
1: No właśnie, dzisiaj patrzy na to pani zupełnie inaczej, ale pewnie w tamtym momencie usłyszeć taką diagnozę i to jeszcze w wieku 26 lat, to tak jakby trochę świat runął na głowę, a może nawet nie trochę.
2: Zdecydowanie tak. Teraz mówi się o stwardnieniu rozsianym troszeczkę inaczej, ale wtedy to właściwie wyrok wózka i jakby niesamodzielności był wpisany w chorobę. To znaczy tak przedstawiali też lekarze tą chorobę. Teraz mówi się zupełnie inaczej. Też leki są takie, które spowalniają jej przebieg i też które jakby wyhamowują tą chorobę. W związku z tym jest... No nie ma też takiego przekazu dramatycznego na początku choroby, że no musisz wylądować na wózku, a wtedy właściwie to było takie oczywiste. Wszystko, co czytałam, każda broszura, którą dostałam od lekarzy na początku właśnie, to była związana też z tym, że będzie się pogłębiało, będzie go coraz gorzej. Więc to było bardzo trudne, tak.
1: Przyszedł ten moment, kiedy zaczęła pani zmieniać myślenie o swoim życiu, o swojej chorobie, o swojej niepełnosprawności?
2: Tak, no ale to po długim dosyć borykaniu się z różnymi, na przykład takim dramatycznym momentem w moim życiu było, jak tak przygnębiona właśnie tym, że zachorowałam, postanowiłam, dobrze, jestem chora, to leżę w łóżku i 2 tygodnie leżałam w łóżku i w ogóle prawie nie wstawałam, że to był taki bunt mój przeciwko temu wszystkiemu, jestem chora, to leżę, prawda? No ale źle się to dla mnie skończyło, ponieważ mięśnie szyi przestały działać i głowa mi zaczęła opadać, więc musiałam po prostu iść na rehabilitację, żeby to odpracować i zrozumiałam, że no, to nie jest, to nie ten sposób, żeby jakby z tą chorobą się układać. Natomiast jeżeli chodzi o takie całkowite przyjęcie choroby, to myślę, że minęło aż 6 lat tak naprawdę, jak zaczęłam się z nią no, dobrze czuć, w sensie takim, że no, nie kłócić, nie wyrzucać jej ze swojego życia, bo wiedziałam, że będzie to część mojego życia. Zaakceptowałam jak coś, co jest oczywiste i jak coś, co nie musi wcale być jakby szalonym ciężarem na ramionach, a może być też troszkę jakby... Bo dzięki doświadczeniom, które w tej chorobie zdobyłam, stałam się lepszym człowiekiem, wydaje mi się, że w ogóle zaczęłam inaczej myśleć o pewnych rzeczach, dostrzegać pewne rzeczy w innych osobach, bo jak ktoś idzie odrobinę nawet inaczej, to jak ja szłam w ten sposób na przykład, to ja wiem, co ja wtedy odczuwałam, że to było coś dramatycznego dla mnie, bo to było tak ciężkie, tak trudne, że na przykład to, co widać na zewnątrz, to jest jakby tylko taka mała przestrzeń, którą my zobaczymy w drugim człowieku. I to był jakby taki też moment, kiedy zaczęłam na nowo myśleć o sobie w sposób taki, że mogę być osobą z niepełnosprawnościami, ale szczęśliwą lub nieszczęśliwą. Więc po co być nieszczęśliwą, skoro mogę ewentualnie popracować nad tym, żeby być szczęśliwą. I tak też zdecydowałam.
1: Więc jak to jest z tym szczęściem w życiu pani Magdo? Jak to znaleźć mimo przeciwności losu?
2: No to długa terapeutyczna też droga. Myślę, że każdy ma do przepracowania różne rzeczy w swoim życiu. Od kilku lat czuję się szczęśliwą osobą. To znaczy, mam bardzo dużą rezerwę do tego, co widzę. To znaczy wiem, że widzę kawałeczek życia drugiej osoby i nie oceniam tak łatwo. Chociaż czasami, prawda, już człowiek chce oceniać, ale mówię, no, Madzia, co ty tutaj widzisz? Jakąś powierzchowność zupełnie nieistotną, która może jakby przez pryzmat własnych doświadczeń oczywiście, więc zupełnie może być to coś zupełnie innego niż mi się wydaje, że widzę. Więc no, staram się nie oceniać przede wszystkim, ale również pomyśleć sobie o drugim człowieku, który przeżywa różne rzeczy i który nie musi być... Znaczy, no, to, co widać, to jest tylko kawałeczek jego świata. To, co chcę pokazać, bo to, że człowiek się ładnie ubierze, pięknie umaluje, to nie znaczy, że w głębi jest szczęśliwy, że w głębi jest niecierpiący, tylko same superlatywy. No, no tak nie ma chyba.
1: W pani przypadku, tak jak już mówiłyśmy, ta niepełnosprawność jest nabyta i zawsze w życiu jest tak, że najlepiej rozumieją nas ci, którzy coś takiego przeżyli. Co dzisiaj powiedziałaby pani osobie, która być może właśnie usłyszała taką diagnozę?
2: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to minie, że te najgorsze momenty miną. Wszystko mija, więc to też minie po prostu. Trzeba... Jak się czuję, że trzeba krzyczeć, to trzeba krzyczeć. Jak się czuję, że trzeba płakać, to trzeba płakać. Jak się czuję, że trzeba wyjść na spacer i, nie wiem, pokrzyczeć w lesie, to też trzeba to zrobić. Ja bym proponowała mieć przyjaciela w postaci zwierzaka, bo to dużo, dużo jakby dobrego robi. Ja to w ogóle od kilku lat mam psa i on jest moim absolutnie najlepszym terapeutą. Na pewno trzeba... Po prostu tak jak w przypadku żałoby, tak? To jest żałoba chorobowa, bo coś tracę jednak, tracę zdrowie, tracę jakieś sprawności i tak dalej. Przy czym no, w niektórych, w mojej chorobie to ta żałoba cały czas trwa, bo coś tam tracę cały czas, pomalutku, nie za szybko, ale jednak. Ale to jest, trzeba wiedzieć, że są pewne etapy żałoby i trzeba je po prostu przeżyć. Jak to się już jakby zadzieje, no to wtedy można dopiero pójść do przodu, tak myślę. U mnie tak było. Nie jestem pewna, czy wszyscy w ten sposób przeżywają, ale bardzo, bardzo możliwe, bo jako ludzie jesteśmy bardzo do siebie podobni i pewne schematy po prostu tak funkcjonują.
1: Jest pani dowodem na to, że praca jest także dla osób z niepełnosprawnością. Jak to było w pani przypadku z tą aktywizacją zawodową?
2: Szukałam pracy, ponieważ no, co by nie mówić, to renta nie do końca jest wystarczająca, żeby przeżyć, więc szukałam innych możliwości zarobkowania, przy czym te takie przez internet różne zajęcia nie są dla mnie i ja to wiem po prostu, bo nie jestem osobą, która potrafi się tak zmobilizować w domu. Może się tego wstydzę, ale no cóż, no, nie jestem taką osobą. Każdy ma jakieś obciążenia i jakieś talenty, więc wolałam pracować niezdalnie, tylko chodzić do pracy. Chodzić to za dużo powiedziane. Jeżdżę skuterkiem elektrycznym, który jest mi na co dzień bardzo pomocny. Najpierw była to fundacja Ja i Ty w Kasi Kuklińskiej, świętej pamięci. No i tam zaktywizowałam się zawodowo. To znaczy zorientowałam się, że ja przecież mogę pracować, mogę funkcjonować, mogę żyć tak, jak chcę tak naprawdę. No i później, jak skończył się tamten projekt, też, no niestety, Kasia zmarła w pewnym momencie, ale ona mi mówiła, że właśnie tacy ludzie jak ona nie żyją zbyt długo. No myślę, że też nieoceniona postać w łomżyńskiej historii, przynajmniej dotyczącej te osób niepełnosprawnych, aktywizacji i jakby pokonywania barier, to na pewno. Poszukałam innej pracy po prostu. Okazało się, że jest możliwość pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej Fundacji Dialog. Tam aplikowałam, no i zaczęłam pracować. I okazało się, że to jest wymarzona praca dla mnie. Ja jestem troszkę taką uzdolnioną artystycznie, kompozycyjnie osobą, co jest wielkim darem, uważam. Oczywiście robiłam jakieś tam rzeczy związane z papierologią, czyli kadry w fundacji, no ale że nie ta fundacja, znaczy właściwie Zakład Aktywności Zawodowej nie jest tak duży, żeby na cały etat to robić, no to zaczęłam pomagać pani w szwalni, To znaczy wykroje na Pinterestie. Znalazłam jakieś tam wykroje kosmetyczek, zaadoptowałam je do naszych celów i z tego powstały nasze kosmetyczki. Okazało się, że ten projekt powiększony nieco świetnie nada się na kuferek. No i tak w ten sposób, no też jakby... Jeżeli nawet przestanę pracować w tym zakładzie aktywności zawodowej, no to kawałek mnie tam zostanie, bo zostaną projekty, zostaną, mam nadzieję, miłe po mnie wspomnienia.
1: Co zmieniła praca w pani życiu? Czy w ogóle coś zmieniła?
2: Dużo się zmieniło, bo ja potrzebuję... No właśnie tak rozwijać się artystycznie, cokolwiek artystycznie robić, żeby czuć się spełniona. No i właśnie też zaczęłam projektować pewne rzeczy i laserowo wycinamy ze sklejki różne rzeczy. No i zaczęłam szukać projektów, które moglibyśmy adoptować na nasze rzeczy. No i okazało się, że tych projektów jest bardzo dużo. Zaczęłam projektować karteczki na wszelkie okolicznościowe imprezy, czyli na święta, na urodziny, na wesela, na komunię i tak dalej, z czego jestem szalenie zadowolona. Na kubeczki różne, na takie naklejki. Mamy taką zgrzewarkę, która te kubeczki ozdabia, więc takie rzeczy projektuję, co daje mi ogromną siłę. W domu też zajmuję się czymś innym, bo kupiłam kilka pudełeczek, takich powiedzmy szkatułek, które ozdabiam. Drewniane szkatułki kupuję, najpierw je maluję na czarno, później ozdabiam złotorem, srebro, znaczy guziczkami najpierw je ozdabiam, żeby piękne jakieś wzory tworzyły, a później ozdabiam to kolorami różnymi, czy to złoto, czy to srebro, czy inne kolory, w zależności od potrzeb, od zamówienia również. Także moje życie, myślę, że znacząco nie różni się od życia osoby pełnosprawnej. No okej, fizycznie nie jestem może w stanie wszystkiego zrobić, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy jak praca dom, no to w pracy mam pracę, prawda, z której jestem bardzo zadowolona, bo cieszą mnie bardzo te projekty. A w domu mam inne zajęcia, oprócz tych zwyczajnych, czyli gotowanie, pranie, sprzątanie, co niestety niekoniecznie jest moje to nie są moje ulubione zajęcia, ale są po prostu. No zajmuję się również takim rękodziełem własnym.
1: Ma pani takie poczucie, że jest motywacją dla innych?
2: No mam taką nadzieję, że jeżeli zostawiam po sobie jakieś emocje, czy też cokolwiek, coś po mnie zostaje, to jest to coś dobrego i coś motywującego. Staram się, żeby na pewno motywować wszystkie osoby w moim otoczeniu, a nie deprymować jakoś. I też słyszałam wiele opinii, że bierze ze mnie przykład. Jeżeli to jest dobry przykład, to tylko się cieszyć. Mam nadzieję, że z żadnych takich, nie wiem, moich smutniejszych rzeczy nikt nie bierze przykładu, ale bo też trudniejsze chwile się zdarzają. Natomiast jeżeli uważają mnie za przykład w tym, co robię, no to mam nadzieję, że im coś dobrego z tego wyjdzie po prostu. Ja myślę, że wiele osób z niepełnosprawnościami ma dużo lęku w sobie. Dużo lęku przed oceną. Bo często na przykład z tą oceną się spotykały. Dużo lęku przed tym, że nie dadzą sobie rady, bo to nie jest proste, żeby w każdej sytuacji dać sobie radę. Zresztą w każdej sytuacji nie trzeba dawać sobie rady, ale no, mają dużo lęku w sobie i takie pokazanie, ale zobacz, no sama to zrobiłaś, czy sam to zrobiłeś. Masz prawo uważać, że masz talent, bo masz ten talent, skoro jesteś w stanie skomponować coś tak pięknego. No i wtedy te osoby naprawdę zaczynają się cieszyć. Ja też w ogóle uważam, że nie można sobie żałować uciechy, że tak powiem, z takich małych rzeczy, bo z tego składa się życie, umówmy się, tak? Jeżeli coś cieszy, no to niech cieszy taką cieszynkę.
1: I ostatnie już pytanie, czy wyobraża sobie pani swoje życie bez pracy?
2: Szczerze powiedziawszy, tak, ale wolałabym nie. W ogóle uważam, że pewnie w pewnym wieku, prawda, dochodzi się do życia, że mało jest warunków, w których nie da się żyć. I tak wyobrażam sobie, że nie mam tej pracy. Ale uszczupliłoby to moje zasoby szczęścia pewnie, moje zasoby uciechy i moje zasoby jakby, nie łudźmy się, pieniężne, co też ma znaczenie. Może nie są to szalone jakieś kwoty, prawda, ale jedno do drugiego, czyli renta plus to, to już jakby ja jestem człowiekiem, który jest samodzielnie wystarczający. Natomiast sama renta nie, może sprawić, że nie będę tak samodzielna ekonomicznie. Więc na pewno jest to dla mnie bardzo duże, bardzo dużo, że mogę pracować, że mogę zarabiać, że mogę być samodzielna.
1: Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej Dialog w Łomży, była naszym gościem w audycji Zawodowo Bez Barier. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję ślicznie. Do widzenia.
0: Zawodowo Bez Barier. Cykliczna audycja radiowa. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Przedstawiciele 31 państw odwiedzili województwo podlaskie, by poznać jego możliwości gospodarcze, bogactwo kulturowe oraz znaczenie dla bezpieczeństwa Europy. Jednym z głównych tematów spotkania była współpraca gospodarcza oraz możliwość wprowadzenia podlaskich produktów na kolejne zagraniczne rynki. Na znaczenie takich inicjatyw dla lokalnych producentów zwracał uwagę minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
2: Województwo podlaskie rolnictwem stoi żywnością wysokiej jakości, a moim celem jako ministra rolnictwa jest zdobywanie, otwieranie nowych rynków i każdą sposobność ku temu wykorzystujemy. To udział w wielu misjach handlowych, targach, ale też zaproszenie dyplomatów do województwa podlaskiego właśnie po to, by pokazać, jak wygląda nasze rolnictwo, jak wygląda nasza kultura, jak wygląda nasz region, jakie są nasze możliwości, jaki jest nasz potencjał. Wspólnie działamy po to, by otworzyć się jeszcze bardziej na Europę, na świat.
1: Wizyta była również okazją do promocji województwa podlaskiego i nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych, mówił marszałek Łukasz Prokorym.
3: Niezwykle ważne wydarzenie dla rozwoju naszego województwa. Jestem przekonany, że po tych spotkaniach powstanie wiele mostów współpracy pomiędzy naszymi przedsiębiorcami, samorządami, uczelniami. Wszystko po to, aby nasze województwo mogło się jeszcze lepiej rozwijać, by było więcej nowych pomysłów, nowych możliwości współpracy. To, co dla mnie jest niezwykle ważne w tej wizycie, że mamy dwóch bardzo ważnych ambasadorów. Mamy ambasadora Irlandii i ambasadora Litwy. Przyjmę Państwu, że to są dwa kraje, które obecnie Irlandia przewodniczy Unii Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej, a od stycznia do czerwca będzie państwo nasz sąsiad z Litwy.
1: Podczas wizyty dyplomaci odwiedzili m.in. Białystok oraz Kruszyniany, gdzie poznali wielokulturowe dziedzictwo regionu i tradycje polskich Tatarów. W programie znalazła się także prezentacja podlaskich przedsiębiorstw.
0: To jest radiowa kronika województwa podlaskiego.
1: Białystok ma być jeszcze bardziej mobilny. Miasto otrzymało niemal 45 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego na zakup 10 nowych autobusów elektrycznych, stworzenie ponad 5 kilometrów infrastruktury rowerowej, przebudowę węzła autobusowego przy ulicy Zielonogórskiej z parkingami Park and Ride oraz powstanie strefy Bike and Ride przy dworcu PKP. Marszałek Łukasz Prokorem chwali założenia projektu.
4: Ten, szanowni państwo, projekt pokazuje, co to jest nowoczesna mobilność. Nowoczesna mobilność, czyli możliwość dojazdu naszych mieszkańców do pracy, do lekarza, do teatru, do kina, ale też możliwość korzystania z różnych środków transportu. Dlatego oprócz inwestowania w nowoczesne autobusy, również te środki wspierają budowę infrastruktury Park and Ride oraz infrastruktury Bike and Ride.
1: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podkreślał, że miasto od dawna stawia na elektromobilność.
5: W tej chwili w Białymstoku mamy 50 autobusów elektrycznych. W następnym roku przyjedzie do nas, mamy zakontraktowaną, podpisaną umowę 60 autobusów. Dokładamy do tego 10, to będzie 120 autobusów elektrycznych. Nowoczesnych, tanich w eksploatacji, najtańszych ze wszystkich źródeł i mamy nowoczesny transport, ale oczywiście do tego inne przedsięwzięcia, no przede wszystkim Park and Ride, czyli z jednej strony ekologiczne autobusy, a z drugiej strony można będzie jeszcze bardziej ekologicznie dojechać rowerem do miejsca, które mamy na celu.
1: Całość projektu ma zostać ukończona do marca 2028 roku. Ponad 6 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027 otrzymało miasto Łomża na realizację projektu Edukacja Przyszłości. Program zajęć dodatkowych, nauki języków obcych czy wsparcia psychologicznego obejmie prawie 2,5 tysiąca uczniów. Członek zarządu Jacek Piorunek poinformował, że przyznane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
6: Trafią do 12 łomżyńskich szkół, a w jakim celu? No generalnie na podniesienie jakości kształcenia i chodzi tutaj nie tylko o uczniów, ale również i nauczycieli. Dotyczy to kompetencji kluczowych, umiejętności cyfrowych, nauki języków obcych, ale też doradztwa zawodowego. Także wiele grup tym wsparciem zostanie zagospodarowane.
1: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży Małgorzata Pietrusewicz oceniła, że projekt Edukacja Przyszłości może zainteresować każdego ucznia.
7: Ciągle nam potrzeba takich środków, zarówno na wsparcie dzieci, tych, które potrzebują tego wsparcia, jeżeli chodzi o uzupełnienie informacji, wiadomości, ale też i doposażenie, bo w tym projekcie na przykład mamy wspaniałe też wycieczki dla dzieci, ale mamy też kąciki takie relaksu, których nam do tej pory brakowało. pracowało, a bardzo się cieszymy z tego, że też w projekcie będziemy mogli doposażyć salę do tańca, a mamy grupę taneczną Piąteczka.
1: Łączna wartość projektu wyniesie około 7 milionów złotych.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest Województwo Podlaskie.
8: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
4: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
3: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
6: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11:15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
0: Po reklamie.
7: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Jest 13, czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: To już pewne. Od czerwca przyszłego roku do Warszawy z Łomży dojedziemy pociągiem. W wiadomościach powiemy też o czujnych seniorach, którzy tym razem nie dali się oszukać złodziejom. W diecezji łomżyńskiej powstanie kolejny grób dzieci utraconych. To już pewne. Od czerwca przyszłego roku mieszkańcy Łomży, Ostrołęki i regionu dojadą koleją do Warszawy. Do dyspozycji będzie 6 par pociągów. Podróż z Łomży zajmie około godziny i 45 minut, przekazuje Anna Zakrzewska z PKP Intercity.
2: Kolej Lokalnych Społeczności to program PKP Intercity, który zakłada przybliżenie kolei mieszkańcom małych i średnich miast. Od czerwca 2027 roku Łomża zyska bezpośrednie połączenia PKP Intercity z Warszawą przez Ostrołękę. Zaplanowano 6 par pociągów dziennie, które zapewnią mieszkańcom Łomży i Ostrołęki szybkie połączenia ze stolicą. Podróż z Łomży do Warszawy Wschodniej zajmie 1 godzinę i 43 minuty.
1: Nowe pociągi otrzymają nazwy nawiązujące do historii ziemi łomżyńskiej.
2: Lutosławski, Królowa Bona, Jelonek, Raginis, Krupianka i Narew.
1: Od czerwca 2027 roku łącznie z Łomży każdego dnia będzie kursować 8 par pociągów PKP Intercity, 6 par do Warszawy oraz 2 pary na trasie Białystok-Olsztyn.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: 33% Polaków ma negatywny stosunek do Ukraińców, 43% neutralny, a 24% pozytywny. Tak wynika z badań przeprowadzonych pod kierunkiem profesor Uniwersytetu Warszawskiego Dominiki Majson. Profesor wyjaśnia, że w porównaniu z wcześniejszymi pomiarami widać pewien wzrost negatywnych nastawień, ale nie jest on tak duży, jak można byłoby wnioskować z tego, co mówi się w mediach.
4: Więc ja też mówię, tutaj trzeba uważać na to, żeby też nie przesadzać, bo ta komunikacja powoduje to, że ponad połowa Polaków wierzy w to, że Polacy są negatywnie nastawieni do Ukraińców. Czyli zobaczmy, jaką mamy rozbieżność. Połowa Polaków uważa, że tak, inni Polacy są źle nastawieni do Ukraińców, a tych, którzy sami mówią, że są źle nastawieni, jest mniej. Czyli mamy do czynienia z takim stereotypem negatywnie nastawionego do Ukraińców Polaka. I tym trzeba uważać.
1: Profesor dodaje, że jest różnica w stosunku do Ukraińców, którzy są naszymi sąsiadami za granicą, czyli w swoim kraju, a tymi, którzy mieszkają w Polsce.
4: I niestety ten stosunek do tych tutaj w Polsce zrobił się trochę bardziej negatywny. I on narasta, to negatywne nastawienie. I to jest niepokojące, bo jeżeli mówimy o tych osobach za granicą, to jest bardziej kwestia politycznych ruchów. Natomiast jak mówimy o tych naszych tutaj w Polsce, no to już dochodzimy do pewnych społecznych mechanizmów, które mogą być różne, mogą być społecznych i psychologicznych tak naprawdę.
1: Badanie zostało przeprowadzone na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków. Badanie przeprowadzono drogą internetową.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Seniorzy z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego nie dali się oszukać. Mimo prób wyłudzenia pieniędzy metodą na policjanta i na prokuratora zachowali czujność i nie przekazali oszustom swoich oszczędności. W ostatnim czasie do ostrołęckiej policji wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczących podejrzanych telefonów, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
5: Dyżurny ostrołęckich policjantów odebrał kilka zgłoszeń dotyczących prób oszustwa metodą na policjanta i prokuratora. Dzwoniący informowali seniorów, że ich pieniądze są zagrożone albo że policjanci prowadzą tajną akcję wymierzoną w przestępców. W jednym przypadku oszuści namawiali do przelania oszczędności na tzw. konto techniczne, argumentując, że pieniądze na koncie seniorki są zagrożone. W innych próbowali nakłonić seniorów do przekazania gotówki pod pretekstem prowadzenia policyjnej akcji.
1: Mundurowi apelują o regularne rozmowy z bliskimi na temat metod działania oszustów. Dziś przypada Dzień Dziecka Utraconego. To szczególna data, która przypomina o dzieciach zmarłych przed narodzinami lub krótko po nich, a także o rodzicach, którzy każdego dnia mierzą się z bólem po ich stracie. Jak podkreśla ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej, to ważny moment, by otoczyć te rodziny pamięcią, zrozumieniem i wsparciem.
6: My nieraz nie wiemy, co powiedzieć, jak się wydarzy taka tragedia w domu. Czy wśród przyjaciół to nieraz stronimy, nie idziemy, nie wiemy, co powiedzieć. Szukamy słów nieraz pseudopociechy, jeszcze bardziej ranią te słowa. Lepiej nieraz po prostu być, pomóc, wysłuchać, wyręczyć w zakupach, zrobić herbatę, potrzymać za rękę, nawet nie próbować usprawiedliwiać Pana Boga, bo to też Jego będzie trzeba kiedyś zapytać, dlaczego nas takie doświadczenie trudne spotkało. Natomiast ważna jest po prostu nasza obecność, ta fizyczna bliskość, miłość.
1: Szczególnym miejscem pamięci o dzieciach, które zmarły przed narodzinami, są groby dzieci utraconych, które dla każdego z nas mogą być ważną lekcją, dodaje ksiądz Kotowski.
6: Chciałbym, żeby te groby były piękne, wysokie, duże, żeby zwracały właśnie uwagę kogoś, kto nie jest do końca przekonany, że człowiekiem jest się od poczęcia. Więc jeśli on przyjdzie, zobaczy coś pięknego, podejdzie, zobaczyć, co to za grób i przeczyta sobie, że jest to grób dziecka zmarłego przed narodzinami, to może da mu to trochę do myślenia, że jeżeli ktoś tu stoi i płacze, jeżeli ktoś zbudował taki grób, jeżeli są procedury, no to chyba nie płaczą tu po embrionie, tylko płaczą po kimś,
0: po dziecku,
6: prawda? Po kimś, kogo bardzo kochałem, kogo chciałem mieć od początku, za kim tęsknię cały czas. I być może ktoś wtedy też sobie pomyśli, może człowiekiem jest się jednak od poczęcia, skoro takie rzeczy robią.
1: Na terenie diecezji łomżyńskiej znajduje się 8 grobów dzieci utraconych. W planach jest powstanie kolejnego w Łapach.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody, tak jak zapowiadaliśmy. W drugiej części dnia przejaśnienia się pojawiają. Widzimy błękit nieba, jest szansa na słońce do wieczora. 13 stopni na termometrach, ale jest też szansa na mgłę, drodzy Państwo. Obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowaną mgłą, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. W nocy temperatura spadnie do 3 stopni, jutro 13 i słonecznie.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.

0: w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

Mrozu na antenie Radia Nadzieja. Oczywiście to był Mrozu, pewnie Państwo doskonale rozpoznają ten głos i świetną muzykalność tego artysty. O godzinie 13.15 w Radiu Nadzieja w czwartek audycja Pamięć Narodu.

0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji historycznej Pamięć Narodu, którą realizujemy we współpracy z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Ja nazywam się Paweł Majewski, moim gościem jest dzisiaj pan Jacek Kryniewicki z Biura Identyfikacji i Poszukiwań oddziału IPN w Białymstoku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, a więc temat naszej audycji. Myślę, że słuchacze już się domyślają, jaki będzie. Porozmawiamy sobie o poszukiwaniach oraz o późniejszej identyfikacji naszych polskich bohaterów, ofiar terroru komunistycznego, żołnierzy wyklętych, ale pewnie też nie tylko, również tych, którzy walczyli podczas II wojny światowej. I może właśnie na początku porozmawiajmy o tym, jak to wygląda od takiej strony technicznej, praktycznej, jak wygląda proces przeprowadzania poszukiwań szczątek zmarłych osób, bohaterów naszej ojczyzny.
2: Przede wszystkim zaczynamy od założenia sprawy. Sprawę poszukiwań danej osoby czy szeregu osób, jeżeli jest to historia na przykład jakiegoś zabójstwa zbiorowego, prawda, czy za okresu okupacji, czy okresu stalinizmu, zaczynamy na dwa sposoby. Albo po prostu prowadzimy własną kwerendę i zdobywamy informacje, albo świadkowie, tudzież rodziny osób zaginionych, zamordowanych, zgłaszają się do Biura Poszukiwań i Identyfikacji i po prostu przekazują nam informacje, że poszukują danej osoby i ich członka rodziny, czy po prostu mają informacje o tym, że na przykład na danym terenie ich zdaniem znajduje się jakiś nieoznaczony grób. Czyli można powiedzieć, otrzymujemy różne rodzaje informacji. Albo ktoś mówi nam o jakimś miejscu i pyta się nas, byśmy sprawdzili, kto może tam spoczywać, prawda? Albo zgłaszają się ludzie, którzy szukają swoich bliskich, ale nie znają ich miejsca pochówku, więc...
1: Te osoby, które się do was zgłaszają i pokazują jakiś pochówek, jest bezimienny, albo jakieś szczątki, to wy musicie najpierw zweryfikować, kto to w ogóle, czy to mógł być właśnie osoba poszukiwana przez was, tak? Której szczątki są poszukiwane. Jak długo trwa taka weryfikacja?
2: Każda sprawa jest inna. To w zależności od dostępności dokumentów, tudzież zakresu danego tematu, może to trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Niektóre sprawy trwają też latami, jeżeli są złożone, dotyczą większej liczby ofiar, więc ja bym tutaj nie rozróżniał. To nie da się określić, które sprawy są mogą zostać opracowane szybciej, inne w dłuższym terminie, ponieważ to wymaga dokładnego sprawdzenia wszystkich aspektów i nie możemy też działać w pośpiechu, by po prostu też rodzinom, prawda, nie przekazać informacji zbyt szybko, ponieważ musimy mieć na uwadze ich odczucia, by niepotrzebnie im nie zrobić nadziei, a później, gdy przyjdzie do kolejnej weryfikacji, by się nie okazało, że informacja była niewłaściwa, więc tutaj musimy być bardzo ostrożni w przekazywaniu takich informacji, więc nie działamy w zbytnim pośpiechu, by po prostu uszanować też uczucia rodzin.
1: A jeżeli rodzina się do was zgłasza, tak jak pan mówił wcześniej, szukająca swoich przodków, ale nie mająca pojęcia, gdzie ten przodek może być pochowany, gdzie mogą być jego szczątki, to wtedy rozumiem, że ta weryfikacja pewnie trwa jeszcze dłużej.
2: To znaczy, to zależy wszystko od dostępności dokumentów. Jakby zasób wiedzy danej rodziny nie jest ani rozszerzający, ani ograniczający, jeśli chodzi o perspektywę rozwiązania danej sprawy. To dzieje się w zależności od tego, jakie informacje uda nam się zdobyć, więc tutaj każda sprawa jest unikalna. Trudno poszczególne sprawy zaszeregować na łatwiejsze, trudniejsze. Każda jest, ma swój jakby unikatowy wymiar. Zależy wszystko od dokumentów, od ilości informacji, które możemy zdobyć, którą przekażą nam świadkowie, więc to wszystko się jakby układa w puzzle, się zazębia i wtedy możemy ocenić, na ile zestaw danych informacji skłania ku przejściu do dalszego etapu, czyli odbycia na przykład wizji lokalnej w danym miejscu, jeżeli ktoś nam jakieś podejrzane miejsce, które może być grobem, wskazuje, czy też rodziny, do których się udajemy, by zebrać ich relacje, też takie osoby mogą się zgłosić i do oddziału IPN-u i my też się z nimi spotykamy w ich miejscach zamieszkania, więc i tam też pobieramy materiał genetyczny od rodzin w miejscu ich zamieszkania, by po prostu, bo ponieważ bez materiału genetycznego nie będziemy w stanie zidentyfikować odnalezionych szczątków, prawda?
1: Jasne. Więc nie porównacie po prostu, to będzie taki materiał porównawczy DNA, tak?
2: Tak, bo musimy porównać materiał genetyczny od osoby, od której pobraliśmy DNA, z materiałem genetycznym pobranym z kości, z odnalezionego grobu.
1: Więc, oczywiście.
2: Więc to musi być jakby z dwóch stron, musi być te informacje genetyczne muszą się ze sobą spotkać, by móc to po prostu porównać i określić, na ile te DNA się pokrywa ze sobą i na ile ta osoba odnaleziona w grobie jest spokrewniona z tą osobą jeszcze żyjącą, która się do nas zgłosiła.
1: Jasne, czyli teraz jest zgłoszenie, jest weryfikacja. Ta weryfikacja, zakładamy, jest pozytywna. No i po tym, jak rozumiem, ruszają prace, tak?
2: Tak, w zależności od zebranych informacji, danych z dokumentów, też ze zdjęć lotniczych, z danych geologicznych, jeżeli jesteśmy w stanie zawęzić jakoś teren poszukiwań, to przystępujemy do prac archeologicznych. Instytut Pamięci Narodowej ma w swoim składzie wykwalifikowanych archeologów, którzy przybywają na miejsce, również antropologów, czyli badaczy, którzy zajmują się kośćmi, więc w sytuacji, gdy dochodzi do odnalezienia szczątków i antropolog pojawia się na miejscu i zaczyna analizowanie tych kości in situ, czyli na miejscu, są wstępne oględziny takich szczątków, które oczywiście później są podejmowane z takiego grobu, to nawet trudno nazwać wtedy grobem, no bo okupanci czy komuniści nie grzebali tych osób w godnych miejscach, tylko to są takie, można powiedzieć, doły śmierci, z których po prostu podejmowane są te szczątki, które są często w przypadku grobu zbiorowego splecone ze sobą, więc te kości antropolog musi troszeczkę tak jakby rozplątać, by ocenić, które kości do której osoby należą, ponieważ to są jakby szczątki zeszkieletowane bardzo zawsze.
1: To jest bardzo żmudny proces tego, co
2: tak,
1: pan
2: tak.
1: mówi. Ile trwają przeciętnie, gdybyśmy mogli tak powiedzieć, ile trwają takie prace właśnie poszukiwawcze na cmentarzach albo w jakichś innych miejscach, gdzie może być ten pochowany bohater, albo niekoniecznie nawet bohater, ale jakaś osoba, której poszukujecie.
2: To jest tak, że w zależności od liczby typowanych ofiar, które możemy znaleźć w danym miejscu, czy też liczby osób, których w danej sprawie poszukujemy, na tej podstawie jest jakby taki ramowy plan sporządzany. Zwykle wstępnie, w zależności od tego, czy się szczątki odnajdą, czy nie, prace są planowane na okres jednego tygodnia. Jeżeli dana sprawa jest bardziej złożona, to na przykład 2 tygodnie. Ale mieliśmy często takie sytuacje, że poszukiwaliśmy od poniedziałku prac, szczątków, które zaczynały się w poniedziałek, i na przykład odnajdywaliśmy szczątki w piątek, gdzie termin już prac miał się zakończyć, a przy znalezieniu szczątków, no niestety, trzeba te prace wydłużyć na przykład o kolejny tydzień, prawda, żeby te szczątki móc podjąć, no bo szczątków się nie da podjąć w ciągu paru godzin, jeżeli na przykład to jest kilkanaście osób.
1: A kto wydaje zgodę na te prace poszukiwawcze? To samorządy lokalne, czy jak to wygląda?
2: To wygląda w ten sposób, że jeśli pracujemy na konkretnej działce, no to wydaje zgodę właściciel terenu, czy to jest osoba prywatna, czy samorząd, czy gmina, czy powiat. Natomiast zgodę na ekshumację wydaje prezes Instytutu Pamięci Narodowej na takie przeprowadzenie prac. Też dochodzi też kwestie pozwoleń konserwatora zabytków przy okazji. Więc to jest jakby no szereg biurokracji musi zostać wykonany i zebrania dokumentacji, zyskania pozwoleń.
1: A porozmawiajmy chwilkę o konkretnych przykładach, bo pan jakby brał udział w zespole poszukiwawczym, który chociażby pracował na terenie Łomży, czy na terenie Wysokiego Mazowieckiego, więc w terenach, powiedzmy, bliskich tutaj Radiu Nadzieja, no bo to nasza diecezja. Gdybyśmy mogli tak w kilku zdaniach powiedzieć o tych poszukiwaniach, jak one wyglądały, kogo szukaliście, czy udało się kogoś odnaleźć?
2: To znaczy, to jest tak, jeśli chodzi o Łomżę, no to myślę, że też w takiej świadomości też mieszkańców samego miasta, no to siłą rzeczy narzuca się dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy Nowogrodzkiej. No tam mamy też do czynienia z kamienicą, w której piwnicach są przejmujące wyryte napisy na ścianach, gdzie osoby aresztowane były przetrzymywane, które tam często podają informacje, kto tam był przetrzymywany, czy też inwokacje do Pana Boga, by wyratował ich z tego miejsca. Więc to są przejmujące historie, no, które no, są nierozerwalnie związane z ulicą Nowogrodzką. Generalnie jest tak, że praktycznie w każdym mieście powiatowym lokalni mieszkańcy zwracają uwagę instytutowi, że przy obszarach, prawda, tych urzędów mogły być osoby zamordowane tam grzebane. My też weryfikujemy te informacje. Tutaj jeśli chodzi o Łomżę, no to mieliśmy takie informacje, że też przy Nowogrodzkiej też i wykonywano wyroki śmierci sądów doraźnych, też i poprzez rozstrzelanie, też nawet powieszenie, więc też często mówiono o bezczeszczeniu zwłok w dołach kloacznych, więc taki zestaw informacji, który musiał być zweryfikowany, ale to tego typu informacje pojawiają się przy szeregu miastach powiatowych, więc to się powtarza. Generalnie też, gdy w kolejnych dekadach teren się zmieniał, prawda, przy powiatowym urzędzie, ponieważ w późniejszych latach były informacje, i to co w zasadzie dotyczy wszystkich miast powiatowych również, że teren był zmieniany, pojawiały się kolejne zabudowania i że podczas budowy kolejnych budynków w kolejnych dekadach pojawiały się szczątki i my musimy, no ale to były oczywiście czasy jeszcze komunistyczne, nawet jeżeli to były lata 60., 70., gdzie było, nie było jeszcze tego takiego, można powiedzieć, twardego stalinizmu, ale jednak był to system komunistyczny, o poszukiwania żadnych nie było mowy.
3: Oczywiście.
2: Z przyczyn oczywistych politycznych, więc wówczas były te relacje, no które było, nie można było zweryfikować, że pojawiają się szczątki, więc w momencie, gdy powstał Instytut Pamięci Narodowej i Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, no to nasz zespół się musi poruszać wokół tych obszarów, które nie zostały zabudowane jeszcze. Więc ten teren oczywiście względem obszarów z okresu stalinizmu, siedzib urzędu się troszeczkę zmniejszyły, nawet
1: no mniej lub bardziej.
2: Tak, mniej lub bardziej, więc my możemy jakby z przyczyn technicznych no, ograniczać się do tego terenu, który pozostał niezabudowany.
1: I tak samo było w Wysokim Mazowieckim, podejrzewam, tak?
2: Tak, więc tutaj jakby to się powtarza, jest to powtarzalne, więc jeśli chodzi o tutaj o okolice ulicy Nowogrodzkiej, no to tutaj nie udało się odnaleźć szczątków ludzkich, potwierdzić tych relacji o zakopywanych szczątkach, natomiast tak jak mówię, może te szczątki, o których relacje wspominały, zostały już zniszczone przy zmienianiu terenu we wcześniejszych dekadach, więc to jakby można powiedzieć, no instytut, powiedzmy sobie, powstał zbyt późno, by odnaleźć
1: te
2: szczątki. Tak, tak, ale to, co zostało możliwe do przekopania, no to sprawdzamy, weryfikujemy w miarę możliwości. Nie każde poszukiwania mogą się zakończyć sukcesem. To wszystko w zależności od tego, co jest w ziemi, tak? No to
1: oczywiście.
2: Nie przewidzimy tego, co skrywa ziemia, tak?
1: Ja jeszcze zapytam już tak na koniec naszej rozmowy o pozytywne przykłady tych prac, o takie przykłady, kiedy tutaj w naszym województwie podlaskim, na terenie działania waszego oddziału, udało się odnaleźć szczątki poszczególnych osób. Czy moglibyśmy jakieś przykłady podać osób, które właśnie zostały odnalezione, no i potem pochowane godnie?
2: Tutaj mamy taką przejmującą historię dwóch braci, Zygmunta i Lucjana Marchelów, którzy w grudniu 1946 roku zostali w okolicach miejscowości Wojtkowice Glinne rozstrzelani w akcie w ramach wyroku sądu doraźnego, praktycznie bez żadnego procesu, w trybie doraźnym tak zwanym. Oni zostali oskarżeni o przynależność do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, wspomaganie też podziemia i co istotne, do ich egzekucji doszło w sposób publiczny w tej miejscowości, głównie po to, żeby zastraszyć miejscową ludność. Ich szczątki zostały później pochowane na cmentarzu w Ciechanowcu i instytutowi udało się na tym cmentarzu te szczątki obu braci odnaleźć. Oni byli w jednym grobie wrzuceni i tak naprawdę to wyglądało w ten sposób, jakby oni leżeli w takim uścisku wspólnie objęci, więc to było takie przejmująca historia. I oni zostali obaj zidentyfikowani, rodziny otrzymały ich noty identyfikacyjne, więc tutaj bracia Marchelowie jakby zostali przywróceni pamięci. Jeśli chodzi też o taki wątek ofiary kobiety, pani świętej pamięci Maria Nazaru, która, to był już rok 50., więc owszem, okres stalinizmu, ale powiedzmy, że te prześladowania powoli zaczęły wówczas na początku lat 50. troszeczkę zmniejszać swoją skalę, choć oczywiście jak się zdarzały, to oczywiście były brutalne. Maria Nazaru nie należała tak formalnie, można powiedzieć, ściśle do podziemia, nie była łączniczką. Przede wszystkim sprzeciwiała się kolektywizacji wsi, czyli można powiedzieć...
1: Była wrogiem ideologicznym.
2: Była wrogiem ideologicznym i żyła wrogą propagandę. Ona została aresztowana w styczniu 1950 roku przez PUBP w Bielsku Podlaskim i tam według oficjalnej wersji Urzędu Bezpieczeństwa miała popełnić samobójstwo. A te przykłady o rzekomym popełnianiu samobójstwa najczęściej wiązały się z tym, że to była przykrywka, by ukryć fakt, że dana osoba przesłuchiwana po prostu zmarła w trakcie przesłuchania, została zakatowana czy po prostu zamordowana przez funkcjonariuszy.
1: I tak się tutaj okazało, jak rozumiem.
2: Tak, tak. Więc tutaj Marię Nazaruk nasz zespół odnalazł na cmentarzu w Bielsku Podlaskim i również została zwrócona rodzinie. Materiał genetyczny potwierdził, że to odnaleźliśmy panią Marię Nazaruk.
1: No i tymi przykładami pozytywnymi prac poszukiwawczych musimy postawić kropkę w naszej dzisiejszej audycji. Rozmawialiśmy o poszukiwaniach ofiar komunizmu i nie tylko przez białostocki oddział IPN-u. Moim gościem w tym temacie był pan Jacek Hryniewicki z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Noce pełne szaleństwa wciąż pamiętam, nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żar.

0: Piękny duet muzyczny na antenie Radia Nadzieja. Michał Bajor i Ania Dąbrowska. Już za 20 minut, godzina 14, my zaglądamy do Ostrołęki. Po niemal 60 latach ulica Sienkiewicza przejdzie gruntowną przebudowę. To informacja, na którą mieszkańcy czekali od dawna. Co dokładnie się zmieni, wyjaśnia Wojciech Zarzycki, przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki.
1: To bardzo dobra informacja dla mieszkańców osiedla Sienkiewicza i Łęczysk. Zakres planowanych robót to przebudowa nawierzchni na całej długości, pętla autobusowa, wymiana wodociągu, który w tej chwili jest azbestowo-cementowy, oraz kanalizacja deszczowa. Oczywiście ciągi pieszojezdne.
0: A jak przekazał prezydent Paweł Niewiadomski, przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu. Koszt modernizacji to ponad 7 milionów złotych.

0: Rzecznik finansowy zachęca konsumentów do polubownego rozwiązywania sporów. Okazją jest przypadający dziś Światowy Dzień Mediacji. Rzecznik finansowy Michał Ziemiak mówi, że dzięki mediacji często można załatwić sprawę szybciej i taniej niż tocząc spór sądowy. Dziś na ten temat można dowiedzieć się więcej, korzystając z telefonicznej porady eksperta.
1: W godzinach od 9 do 14 eksperci będą odpowiadać na pytania tak naprawdę dotyczące tego postępowania polubownego. Jak ono wygląda, jak prawidłowo wypełnić wniosek, tak żeby na przykład nie zawierał błędów formalnych. Czyli będą wprowadzać tak naprawdę osoby zainteresowane w świat tego postępowania polubownego i to w jaki sposób szybko i sprawnie doprowadzić do tego, żeby to postępowanie się odbyło.
0: Michał Ziemiak mówi, że osoby mające konkretne problemy mogą zapytać, czy w ich przypadku mediacja będzie pomocna.
1: Będzie mógł także dowiedzieć się tego, w jaki sposób swoją sprawę w tym postępowaniu poprowadzić i tutaj eksperci Biura Rzecznika Finansowego będą udzielać wszelkich niezbędnych informacji.
0: Można jeszcze dzwonić niecały kwadrans pod numer telefonu 22 i dalej, uwaga, 333 7333.

Sporo mamy dziś tych ważnych uroczystości, ważnych dni. I tak dziś Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. O czym więcej i przypomnijmy paniom o badaniach, powiemy w wiadomościach o godzinie 14:00.

0: Na zegarach 14:00 czas na wiadomości przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Ukraina zniszczyła 6 rosyjskich bombowców. Polacy coraz chętniej biorą kredyty hipoteczne. Dziś Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Ukraińcy zniszczyli 6 rosyjskich samolotów myśliwsko-bombowych Su-34. Dowództwo ukraińskiej marynarki wojennej przekazało, że udało się tego dokonać za pomocą ukraińskich rakiet Neptun.
2: Ukraińskie Neptuny trafiły w lotnisko w Borisoglebsku w rosyjskim obwodzie Woroneskim, około 300 km od granic z Ukrainą. Jak czytamy, oprócz 6 samolotów Su-34M zniszczyły również zaplecze techniczne niezbędne do zabezpieczenia lotów. Su-34 to maszyny wykorzystywane przez Rosjan do ataków na Ukrainę, m.in. za pomocą kierowanych bomb lotniczych. Rakiety Neptun, których użyli Ukraińcy, to pociski jeszcze przed pełnoskalową wojną skonstruowane do rażenia okrętów, następnie dostosowane do uderzeń w cele naziemne.
1: O szczegółach z Ukrainy mówił Paweł Buszko.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Bankowcy spodziewają się, że w tym roku może paść kolejny rekord na rynku kredytów hipotecznych. W ubiegłym roku banki udzieliły ich ponad 250 tysięcy. Wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka mówiła podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, że sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych wygląda bardzo dobrze.
4: Notujemy tak naprawdę od początku roku dwucyfrowe wzrosty, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu nowej produkcji kredytów, ale też pamiętajmy, że część z tych nowych kredytów to jest refinansowanie już wcześniej zaciągniętych kredytów, więc nie wszystkie są na nabycie nowych mieszkań, ale nawet odejmując te refinansowania, wciąż mamy dobre, dodatnie wzrosty, więc widzimy, że tych kredytów nam dzisiaj przybywa, nawet pomimo tego, że nie mamy programu rządowego, który by dzisiaj wspierał nabywanie nieruchomości.
1: Agnieszka Wachnicka dodaje, że widać też systematyczny wzrost, jeśli chodzi o kwotę przeciętnego kredytu hipotecznego.
4: Ona już dzisiaj oscyluje powyżej 520 tysięcy złotych. Kredyty się średnio zaciąga dzisiaj na 23-25 lat, natomiast z naszych danych wynika, że przeciętny kredyt hipoteczny spłaca się w okolicach 9-10 lat.
1: W ubiegłym roku wartość zaciągniętych kredytów hipotecznych przekroczyła ponad 100 miliardów złotych.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Październik to miesiąc świadomości raka piersi. W tym czasie szczególnie dużo mówi się o profilaktyce, regularnych badaniach i wczesnym wykrywaniu nowotworów. Specjaliści przypominają, że rak piersi wykryty we wczesnym stadium daje znacznie większe szanse na skuteczne wyleczenie. A czy kobiety pamiętają o regularnych badaniach? To o to pytaliśmy z mikrofonem Radia Nadzieja.
5: Tak, miałam robione USG co pół roku.
6: Kobiety są bardzo osobami zabieganymi i pamiętają o wszystkich innych, tylko nie o sobie.
7: Oczywiście, że się badam. Ostatnio na wakacjach wykonuję USG.
8: No po prostu chcę być zdrowa, chcę wiedzieć, co ze mną będzie.
9: Pomaga wykryć raka na wczesnym stadium. Na pewno mammografia, która też zajmuje mało czasu.
10: Jest to ten wiek, kiedy szczególnie to właśnie dotyczy kobiet w dużej mierze w starszym wieku.
1: Dziś przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka. Kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą korzystać z bezpłatnej mammografii w ramach programu profilaktycznego NFZ. To będzie okazja do zdobycia praktycznych umiejętności, które mogą przydać się w sytuacji zagrożenia. Już w najbliższą sobotę w Parku Jana Pawła mieszkańcy Łomży będą mogli wziąć udział w Krajowym Dniu Treningowym Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. O szczegółach mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
11: Celem spotkania jest przygotowanie mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, rodziców i całych rodzin do właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia. Podczas wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące sygnałów alarmowych, bezpiecznych miejsc schronienia, alertów RCB oraz przygotowania rodzinnego planu na sytuacje kryzysowe. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu i wspólnego zdobywania wiedzy, która może pomóc zadbać o bezpieczeństwo własne i najbliższych.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 14.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na wieczór i noc synoptycy prognozują dla naszego regionu mgły. Mogą występować mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Do tego czasu zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, 13 stopni na termometrach. W nocy temperatura spadnie do 3, jutro od 13 do 14 i sporo słońca.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
12: Twoje Radio Nadzieja. codziennie w dobrym nastroju.

0: Już pewno od czerwca przyszłego roku mieszkańcy Łomży, Ostrołęki i regionu dojadą koleją do Warszawy. Do dyspozycji będzie 6 par pociągów. Podróż z Łomży zajmie godzinę i 43 minuty, przekazuje Anna Zakrzewska z PKP Intercity.
1: Kolej Lokalnych Społeczności to program PKP Intercity, który zakłada przybliżenie kolei mieszkańcom małych i średnich miast. Od czerwca 2027 roku Łomża zyska bezpośrednie połączenia PKP Intercity z Warszawą przez Ostrołękę. Zaplanowano 6 par pociągów dziennie, które zapewnią mieszkańcom Łomży i Ostrołęki szybkie połączenia ze stolicą. Podróż z Łomży do Warszawy Wschodniej zajmie 1 godzinę i 43 minuty.
0: Nowe pociągi otrzymają nazwy, które nawiązują do historii ziemi łomżyńskiej.
1: Lutosławski, Królowa Bona, Jelonek, Raginis, Krupianka i Narew.
0: Od czerwca przyszłego roku łącznie z Łomży każdego dnia będzie kursowało 8 par pociągów Intercity, 6 par do Warszawy, a także 2 pary na trasie Białystok-Olsztyn.

0: 15 października obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. To szczególna data, która przypomina o dzieciach zmarłych przed narodzinami albo krótko po nich, a także o rodzicach, którzy każdego dnia mierzą się z bólem po ich stracie. Jak podkreślał dziś w dzisiejszej rozmowie w ramach gościa dnia ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej, to ważny moment, aby otoczyć te rodziny pamięcią, zrozumieniem i wsparciem.
1: My nieraz nie wiemy, co powiedzieć, jak się wydarzy taka tragedia w domu, czy wśród przyjaciół, to nieraz stronimy, nie idziemy, nie wiemy, co powiedzieć. Szukamy słów nieraz pseudopociechy, jeszcze bardziej ranią te słowa. Lepiej nieraz po prostu być, pomóc, wysłuchać, wyręczyć w zakupach, zrobić herbatę, potrzymać za rękę, nawet nie próbować usprawiedliwiać Pana Boga, bo to też Jego będzie trzeba kiedyś zapytać, dlaczego nas takie doświadczenie trudne spotkało. Natomiast ważna jest po prostu nasza obecność, ta fizyczna bliskość, miłość.
0: Szczególnym miejscem pamięci o dzieciach, które zmarły przed narodzinami, są groby dzieci utraconych, które mogą być dla każdego z nas ważną lekcją.
1: Chciałem, żeby te groby były piękne, wysokie, duże, żeby zwracały właśnie uwagę kogoś, kto nie jest do końca przekonany, że człowiekiem jest się od poczęcia. Więc jeśli on przyjdzie, zobaczy coś pięknego, podejdzie, zobaczyć, co to za grób i przeczyta sobie, że jest to grób dziecka zmarłego przed narodzinami, to może da mu to trochę do myślenia, że jeżeli ktoś tu stoi i płacze, jeżeli ktoś zbudował taki grób, jeżeli są procedury, no to chyba nie płaczą tu po embrionie, tylko płaczą po kimś,
0: po dziecku,
1: prawda? Po kimś, kogo bardzo kochałem, kogo chciałem mieć od początku, za kim tęsknię cały czas. I być może ktoś wtedy też sobie pomyśli, może człowiekiem jest się jednak od poczęcia, skoro takie rzeczy robią.
0: Dla osób wierzących ważnym elementem przeżywania straty jest też modlitwa. W jaki sposób modlić się za dzieci, które nie przyszły na świat, wyjaśnia ksiądz Jacek Kotowski.
1: Jeżeli ktoś ma dziecko utracone, to nie ma aniołka w niebie. Tak nieraz mówimy, mam czworo dzieci i aniołka w niebie. Nie, macie świętego w niebie. Takie dzieci, które umierają bez własnej winy, są kochane i chciane przez Pana Boga i one na pewno patrzą w Jego oblicze. Jeżeli teraz mam takie utracone dziecko, to mam po prostu świętego, które patrzy w oblicze Pana Boga i dzieje się teraz coś w moim życiu trudnego. Mam kłopoty wychowawcze z pozostałymi dziećmi, może ktoś zachorował, może brakuje nam pieniędzy, może mam klasówkę z fizyki, a bardzo się boję, to wtedy po prostu, żeby modlić się, nie wiem, Marysiu, Jasiu, pomóż, bo dzieje się coś trudnego w naszej rodzinie. Idę do szkoły i wiem, że mam takiego braciszka, więc Jasiu, pomóż mi, bo się boję fizyki, nie jestem w tym najlepszy, więc poproś Pana Boga, żeby łatwiej mi poszło, żeby mieć świadomość, że mam świętego w niebie i nie modlimy się już o Jego zbawienie, bo jest na pewno zbawione, modlimy się po prostu przez Jego wstawiennictwo. Nawet msze święte, które odprawiamy przy pogrzebach dzieci utraconych, jeśli rodzice są w stanie jeszcze myśleć, bo nieraz przeżywają tak ból, że może nie słyszą dokładnie tekstów, które ksiądz wypowiada, ale wszystkie oracje, te kolekty, które mówi ksiądz, dotyczą tak naprawdę rodziców przeżywających ból.
0: Na terenie diecezji łomżyńskiej znajduje się 8 grobów dzieci utraconych, a w planach jest powstanie kolejnego w Łapach.

Odpowiedzialni za leczenie Leona XIV lekarza przekazali dziś kilkanaście minut temu, że rekonwalescencja papieża po operacji płuca przebiega prawidłowo. Dziś po godzinie 14 przekazano dziennikarzom taki komunikat. Lekarze przekazują następujące informacje dotyczące przebiegu rekonwalescencji. Dziś rano Ojciec Święty przeszedł rutynowe badania kontrolne, których wyniki mieściły się w normie. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykazało, że operowane płuco dobrze się goi. Ojciec Święty samodzielnie wykonywał codzienne czynności. Podczas sesji fizjoterapii przeprowadzono pełen zestaw ćwiczeń ruchowych. Ogólnie rzecz biorąc, rekonwalescencja pooperacyjna Leona XIV przebiegła prawidłową. Taką informację przekazali kilkanaście minut temu dziennikarzom lekarze Ojca Świętego.

0: now. Seniorzy z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego nie dali się oszukać mimo prób wyłudzenia pieniędzy metodą na policjanta i na prokuratora. Zachowali czujność, nie przekazali oszustom swoich oszczędności. W ostatnim czasie do ostrołęckiej policji wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczących podejrzanych telefonów, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
1: Dyżurny ostrołęckich policjantów odebrał kilka zgłoszeń dotyczących prób oszustwa metodą na policjanta i prokuratora. Dzwoniący informowali seniorów, że ich pieniądze są zagrożone albo że policjanci prowadzą tajną akcję wymierzoną w przestępców. W jednym przypadku oszuści namawiali do przelania oszczędności na tak zwane konto techniczne, argumentując, że pieniądze na koncie seniorki są zagrożone. W innych próbowali nakłonić seniorów do przekazania gotówki pod pretekstem prowadzenia policyjnej akcji.
0: A funkcjonariusze przypominają, że nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani przelewanie oszczędności na wskazane konta. Mundurowi apelują także o regularne rozmowy z bliskimi na temat metod działania oszustów.

0: najbliższa niedziela będzie niedzielą misyjną. Święto ustanowione przez papieża Piusa XI jest okazją, aby przypomnieć znaczenie działalności misyjnej Kościoła, a także do wspierania misjonarzy i misjonarek. Zamysłem niedzieli misyjnej jest zaangażowanie wszystkich wierzących, podkreślał podczas dzisiejszej konferencji w sekretariacie Episkopatu Polski ksiądz Michał Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych.
1: Wielu z nas wydaje się tylko, że to powołanie jest specjalnym powołaniem. Oczywiście są polscy misjonarze, oni są naszą ozdobą Kościoła, ale Niedziela Misyjna w zamyśle Ojca Świętego Piusa XI była świętem wszystkich nas, odpowiedzialności modlitewnej i odpowiedzialności materialnej za misję.
0: Doświadczeniem wspierania misji, comiesięcznego przyjmowania we własnym domu misjonarzy dzielili się Agnieszka i Wojciech Amaro.
2: Co my możemy zrobić, skoro przeważnie nasza misyjność czy nasza wiedza o misjach właśnie jest ograniczona do tego, że to ktoś wędruje na drugi koniec świata, możemy go wspierać modlitwą, możemy go wspierać finansowo.
3: Dzisiaj nie mogę się doczekać tych poniedziałków, ponieważ tak to Pan Bóg zawsze układa, że my coś dajemy od siebie, ale bardzo dużo też dostajemy. I rzeczywiście od 4 lat spotykamy się z kapłanami w naszym domu.
0: Hasłem tegorocznej niedzieli misyjnej będą słowa jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. A to jest czwartkowe popołudnie. Spędzają je Państwo z Radiem Nadzieja za 23 minuty 15.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, w jaką przez tę hostię przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś przyszła do mnie jedna z sióstr i mówi mi: proszę siostry, ja dziwnie czuję, coś jakby mi mówiła, aby przyjść do siostry i polecić siostrze swoje różne sprawy, nim siostra umrze. Że siostra może mi to uprościć i załatwić u Pana Jezusa, jak mi wciąż coś mówi, że siostra może mi to uprościć. Odpowiedziałam jej też szczerze, że tak. Czuję to w duszy, że po śmierci więcej będę mogła u Pana Jezusa uprosić niż teraz. Będę pamiętać o siostrze przed Jego tronem. Kiedy weszłam na chwilę do sypialni sąsiedniej, aby odwiedzić chore siostry, jedna z sióstr powiedziała: siostro, jak siostra umrze, nic się siostry nie będę bała. Niech siostra do mnie przyjdzie po śmierci, bo mam siostrze powiedzieć jedną tajemnicę duszy, aby siostra u Pana Jezusa mi to załatwiła. Ja wiem, że siostra może mi to u Pana Jezusa uprosić. Ponieważ mówiła publicznie, więc odpowiedziałam jej w ten sposób: Pan Jezus jest bardzo dyskretny, a więc jakie ma tajemnice, które są pomiędzy Nim a duszą, nie zdradza nikomu ich.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Godzina wiary.
1: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi. Powołałem cię z jej stron najdalszych i rzekłem ci: sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie trwóż się, bo ja twoim Bogiem. Umacniam cię jeszcze i wspomagam. Podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. 15 października przypada Dzień Dziecka Utraconego. To szczególna data, która przypomina o dzieciach zmarłych przed narodzinami lub krótko po nich, a także o rodzicach, którzy każdego dnia mierzą się z bólem po ich stracie. Jak podkreśla ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej, to ważny moment, by otoczyć te rodziny pamięcią, zrozumieniem i wsparciem.
2: My nieraz nie wiemy, co powiedzieć, jak się wydarzy taka tragedia w domu czy wśród przyjaciół, to nieraz stronimy, nie idziemy, nie wiemy, co powiedzieć. Szukamy słów nieraz pseudopociechy, jeszcze bardziej ranią te słowa. Lepiej nieraz po prostu być, pomóc, wysłuchać, wyręczyć zakupach, zrobić herbatę, potrzymać za rękę, nawet nie próbować usprawiedliwiać Pana Boga, bo to też Jego będzie trzeba kiedyś zapytać, dlaczego nas takie doświadczenie trudne spotkało. Natomiast ważna jest po prostu nasza obecność, ta fizyczna, bliskość, miłość.
1: Szczególnym miejscem pamięci o dzieciach, które zmarły przed narodzinami, są groby dzieci utraconych, które dla każdego z nas mogą być ważną lekcją, mówi ksiądz Jacek Kotowski.
2: Chciałem, żeby te groby były piękne, wysokie, duże, żeby zwracały właśnie uwagę kogoś, kto nie jest do końca przekonany, że człowiekiem jest się od poczęcia. Więc jeśli on przyjdzie, zobaczy coś pięknego, podejdzie, zobaczyć, co to za grób i przeczyta sobie, że jest to grób dziecka zmarłego przed narodzinami, to może da mu to trochę do myślenia, że jeżeli ktoś tu stoi i płacze, jeżeli ktoś zbudował taki grób, jeżeli są procedury, no to chyba nie płaczą tu po embrionie, tylko płaczą po kimś...
3: Po dziecku,
2: prawda? Po kimś, kogo bardzo kochałem, kogo chciałem mieć od początku, za kim tęsknię cały czas. I być może ktoś wtedy też sobie pomyśli, może człowiekiem jest się jednak od poczęcia, skoro takie rzeczy robią.
1: Dla osób wierzących ważnym elementem przeżywania straty jest również modlitwa. W jaki sposób modlić się za dzieci, które nie przyszły na świat, wyjaśnia ksiądz Jacek Kotowski.
2: Jeżeli ktoś ma dziecko utracone, to nie ma aniołka w niebie. Tak nieraz mówimy, mam czworo dzieci i aniołka w niebie. Nie, macie świętego w niebie. Takie dzieci, które umierają bez własnej winy, są kochane i chciane przez Pana Boga i one na pewno patrzą w Jego oblicze. Jeżeli teraz mam takie utracone dziecko, to mam po prostu świętego, które patrzy w oblicze Pana Boga. I dzieje się teraz coś w moim życiu trudnego. Mam kłopoty wychowawcze z pozostałymi dziećmi. Może ktoś zachorował, może brakuje nam pieniędzy. Może mam klasówkę z fizyki, a bardzo się boję. To wtedy po prostu, żeby modlić się. Nie wiem, Marysiu, Jasiu, pomóż, bo dzieje się coś trudnego w naszej rodzinie. Idę do szkoły i wiem, że mam takiego braciszka, więc Jasiu, pomóż mi, bo się boję fizyki i nie jestem w tym najlepszy, więc poproś Pana Boga, żeby łatwiej mi poszło. Żeby mieć świadomość, że mam świętego w niebie i nie modlimy się już o Jego zbawienie, bo jest na pewno zbawione. Modlimy się po prostu przez Jego wstawiennictwo. Nawet msze święte, które odprawiamy przy pogrzebach dzieci utraconych, jeśli rodzice są w stanie jeszcze myśleć, bo nieraz przeżywają tak ból, że może nie słyszą dokładnie tekstów, które ksiądz wypowiada, ale wszystkie oracje, te kolekty, które mówi ksiądz, dotyczą tak naprawdę rodziców przeżywających ból.
1: Na terenie diecezji łomżyńskiej znajduje się 8 grobów dzieci utraconych. W planach jest powstanie kolejnego w Łapach.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Papież Leon XIV dochodzi do siebie po wtorkowej operacji usunięcia dolnej części prawego płuca. Pierwszy dzień po zabiegu przebiegł zgodnie z planem.
4: Wyniki badań krwi są prawidłowe, a papież, jak przekazali lekarze, rozpoczął fizjoterapię oddechową i zaczął chodzić po pokoju. Wykonano mu również kontrolne prześwietlenie klatki piersiowej. Tymczasem w Mediolanie porzucony noworodek otrzyma imię Leone, takie samo jak papież. Chłopca znaleziono w poniedziałek w plastikowej torbie na ulicy w Cinisello Balsamo pod Mediolanem. Zauważyła go kobieta, która usłyszała płacz dziecka. Noworodek trafił do szpitala Niguarda. Jego stan jest dobry. Oddycha samodzielnie i jest karmiony butelką. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie porzucenia dziecka. Imię Leone zaproponował regionalny asesor do spraw opieki społecznej. Ma być życzeniem szybkiego powrotu do zdrowia dla papieża, a dla chłopca symbolem siły i nadziei.
1: Relacjonowała Aleksandra Nietopiel.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Potem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, których została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy chcieli wejść. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie.
2: Czyhali przy tym, by go pochwycić na jakimś słowie. Tak to święty Łukasz pokazuje nam w dzisiejszym tekście Ewangelii prawdę o prawdziwym celu, w jakim stawiali Chrystusowi pytania jego przeciwnicy. Tak określa przysłuchiwanie się Jezusowym słowom. Nie słuchali z wiarą, nie słuchali, by poznać Jego naukę, zastanawiając się nad jej treścią i przyjąć ją jako wskazanie dla codziennego życia. Oni słuchali, by zrobić z tego zły użytek, by odnaleźć wśród Jego słów coś, co mogłoby się stać powodem do oskarżenia Go. A my? Dlaczego słuchamy Jezusa? Łatwo powiedzieć. Słuchamy, bo wierzymy, że jest Synem Bożym. Wierzymy, że On ma słowa życia wiecznego. Jego nauka może służyć naszemu prawdziwemu dobru. Czy tak odpowiadamy? Ale czy rzeczywistość dnia codziennego potwierdza tę odpowiedź? Warto się zastanowić, czy rzeczywiście słuchamy Chrystusa, czy dobrze się wsłuchujemy w Jego naukę, czy w Jego słowach staramy się odnaleźć drogę dla własnego życia. On kieruje do nas ciągle, wytrwale, słowa swej Ewangelii. Czyni to w czasie liturgii mszalnej. Czyni to przez słowa zapisane na kartach Biblii. Przez nauczanie Kościoła Świętego. Czyni to w ciszy serca, w czasie naszej osobistej modlitwy. Czy jednak i jak słuchamy Chrystusa, mówiącego do nas? A pokażemy, że Go słuchamy tak naprawdę wtedy, kiedy według Jego słów będziemy się starali żyć.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zaczynamy. To już pewne. Od czerwca przyszłego roku mieszkańcy Łomży, Ostrołęki i regionu dojadą koleją do Warszawy. Do dyspozycji będzie 6 par pociągów. Podróż z Łomży do stolicy zajmie około godziny i 45 minut. Przekazuje Anna Zakrzewska z PKP Intercity.
2: Kolej lokalnych społeczności to program PKP Intercity, który zakłada przybliżenie kolei mieszkańcom małych i średnich miast. Od czerwca 2027 roku Łomża zyska bezpośrednie połączenia PKP Intercity z Warszawą przez Ostrołękę. Zaplanowano 6 par pociągów dziennie, które zapewnią mieszkańcom Łomży i Ostrołęki szybkie połączenia ze stolicą. Podróż z Łomży do Warszawy Wschodniej zajmie 1 godzinę i 43 minuty.
1: Nowe pociągi otrzymają nazwy nawiązujące do historii ziemi łomżyńskiej.
2: Lutosławski, Królowa Bona, Jelonek, Raginis, Krupianka i Narew.
1: Od czerwca przyszłego roku łącznie z Łomży każdego dnia będzie kursować 8 par pociągów PKP Intercity, 6 par do Warszawy, a także 2 pary na trasie Białystok-Olsztyn. Obecnie dostępne są połączenia z Łomży do Białegostoku, Ostrołęki i Olsztyna. Po niemal 60 latach ulica Sienkiewicza w Ostrołęce przejdzie gruntowną przebudowę. To informacja, na którą mieszkańcy czekali od dawna. Co dokładnie się zmieni, wyjaśnia Wojciech Zarzycki, przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki.
3: To bardzo dobra informacja dla mieszkańców osiedla Sienkiewicza i Łęczysk. Zakres planowanych robót to przebudowa nawierzchni na całej długości, pętla autobusowa, wymiana wodociągu, który w tej chwili jest azbestowo-cementowy, oraz kanalizacja deszczowa. Oczywiście ciągi pieszojezdne.
1: Jak przekazuje prezydent Paweł Niewiadomski, przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu. Koszt modernizacji to ponad 7 milionów złotych. Zatrzymujemy się jeszcze na moment w Ostrołęce, bo mieszkańcy miasta i powiatu nie dali się oszukać. Mimo prób wyłudzenia pieniędzy metodą na policjanta i prokuratora, zachowali czujność i nie przekazali oszustom swoich oszczędności. W ostatnim czasie do ostrołęckiej policji wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczących podejrzanych telefonów, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej komendy.
4: Dyżurny ostrołęckich policjantów odebrał kilka zgłoszeń dotyczących prób oszustwa metodą na policjanta i prokuratora. Dzwoniący informowali seniorów, że ich pieniądze są zagrożone albo że policjanci prowadzą tajną akcję wymierzoną w przestępców. W jednym przypadku oszuści namawiali do przelania oszczędności na tzw. konto techniczne, argumentując, że pieniądze na koncie seniorki są zagrożone. W innych próbowali nakłonić seniorów do przekazania gotówki pod pretekstem prowadzenia policyjnej akcji.
1: Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani przelewanie oszczędności na wskazane konta. Apelują również o regularne rozmowy z bliskimi na temat metod działania oszustów. To okazja do zdobycia praktycznych umiejętności, które mogą przydać się w sytuacji zagrożenia. Już w najbliższą sobotę w Parku Jana Pawła mieszkańcy Łomży będą mogli wziąć udział w Krajowym Dniu Treningowym Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jak wyjaśnia Łukasz Czech z ratusza, wydarzenie organizują wspólnie Łomżyńska Straż Pożarna, a także Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.
5: Celem spotkania jest przygotowanie mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, rodziców i całych rodzin, do właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia. Podczas wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące sygnałów alarmowych, bezpiecznych miejsc schronienia, alertów RCB oraz przygotowania rodzinnego planu na sytuacje kryzysowe. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu i wspólnego zdobywania wiedzy, która może pomóc zadbać o bezpieczeństwo własne i najbliższych.
1: Wydarzenie rozpocznie się o 10 i potrwa do 14. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. W tym czasie szczególnie dużo mówi się o profilaktyce, regularnych badaniach, a także wczesnym wykrywaniu nowotworów. Specjaliści przypominają, że rak piersi wykryty we wczesnym stadium daje znacznie większe szanse na skuteczne wyleczenie. A czy kobiety pamiętają o regularnych badaniach i znajdują czas, aby zadbać o swoje zdrowie? O to pytaliśmy dziś z mikrofonem Radia Nadzieja.
6: Tak, miałam robione USG co pół roku.
7: Kobiety są bardzo osobami zabieganymi i pamiętają o wszystkich innych, tylko nie o sobie.
8: Oczywiście, że się badam.
9: Ostatnio na wakacjach wykonuję USG.
10: No po prostu chcę być zdrowa, chcę wiedzieć, co ze mną będzie.
11: Pomaga wykryć raka na wczesnym stadium. Na pewno mam mammografia, która też zajmuje mało czasu.
12: Jest to ten wiek, kiedy szczególnie to właśnie dotyczy kobiet w dużej mierze w starszym wieku.
1: Dziś przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka. Kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą korzystać z bezpłatnej mammografii w ramach programu profilaktycznego NFZ.
0: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
4: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
5: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: A dzisiejszym gościem dnia jest ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor i pozdrawiam radiosłuchaczy.
1: 15 października to jest Dzień Dziecka Utraconego. U nas w diecezji w okolicach tego dnia odbywają się pogrzeby dzieci utraconych. Tak było też w ten weekend.
2: Pogrzeby odbyły się w wielu miastach naszej diecezji. Dzień bardzo smutny, pełen zadumy, pełen towarzyszenia rodzicom, którzy przeżywają ból, ale dla mnie to jest taki dzień też, pani redaktor, pełen satysfakcji, jakiejś wewnętrznej radości, że duszpasterstwo rodzin od 2012 roku stoi blisko rodziców, którzy przeżywają ból po utracie dziecka. Pierwszy bowiem pogrzeb dzieci utraconych w naszym mieście odbył się 9 czerwca 2012 roku i pamiętam, że byliśmy jedną z pierwszych diecezji, która zajęła się tym tematem i zaczęła go porządkować. I dzisiaj z pełną satysfakcją to mówię, że tam, gdzie mamy szpital, tam, gdzie mamy rodziców przeżywających ból po utracie dziecka, tam, gdzie mamy ratusze miast, udało się wszystko uporządkować i to, o czym pani mówi, te pogrzeby, które się odbyły, one odbywają się już co roku. Jest już pewien mechanizm, pewna formuła wypracowana i satysfakcja dla mnie, że poprzez prawo zabezpieczyliśmy godność tych dzieci, ale także poprzez ekonomię, bo miasta angażują się w pogrzeb takich dzieci utraconych. Natomiast w szpitalach są też specjalne procedury postępowania z mamą po poronieniu. I jest to pewna radość, bo przez tyle lat właśnie w wielu miastach naszej diecezji udało się stanąć przy rodzicach przeżywających ból po utracie dziecka.
1: A kto bierze udział w tych pogrzebach? Bo to jest bardzo liczne grono ludzi.
2: Tak, ja chciałem w okolicach tego dnia zrobić też pewne sympozja, pewne spotkania. Robiliśmy pielgrzymki rodziców po utracie dziecka do sanktuariów naszej diecezji. Nie cieszą się one wtedy, przyznam szczerze, zbytnim zainteresowaniem. Na pierwszych pogrzebach dzieci utraconych, kiedy robimy dużą kampanię informacyjną, wtedy jest sporo osób, bo ktoś utracił ostatnio na przestrzeni roku, a ktoś być może utracił dziecko nawet z 20 lat temu i przyszedł teraz je pożegnać. Natomiast na pogrzebach są przeważnie ci rodzice, którzy na przestrzeni jednego roku utracili dziecko. Bo przypominam, że jeśli dojdzie do poronienia, do niestety utraty dziecka samoistnego, niezawinionego przez nikogo, więc to już by żadna mama się, broń Boże, nie obwiniała, bo często i medycyna nie potrafi tego wyjaśnić. Natomiast kiedy dojdzie, już niestety do utraty dziecka, to wtedy taka mama dostaje informację w szpitalu, że może to dziecko zostawić i będzie pochowane według pogrzebu rzymskokatolickiego na cmentarzu w najbliższym mieście, czyli tam, gdzie w parafii, gdzie cmentarz jest obsługiwany, powiedzmy, przez miasto czy powiat. Natomiast taka mama też dostaje informację, że może i sama zabrać to dziecko i pochować w grobie rodzinnym. Z reguły mamy zostawiają swoje dzieci i to jest też bardzo dobra droga. Są one grzebane w tych grobach i później ten grób staje się właśnie miejscem spoczynku tego dziecka, gdzie mama, tata mogą przyjść, się modlić, zapalić znicze, zostawić kwiaty, pokłócić się nawet z Panem Bogiem, dlaczego nas to spotkało. Natomiast są to rodzice, którzy na przestrzeni właśnie roku utracili dziecko i oni wiedzą, że to będzie zawsze sobota przed 15 października. Będzie to taka i taka parafia, takie i takie miasto i możemy wtedy przyjść, uczestniczyć w pogrzebie naszego dziecka.
1: I to jest bardzo ważne, kiedy mijamy grób dzieci utraconych, że to nie jest symboliczny grób.
2: Tak, bo nawet ostatnio sprzątałem pogrzeb dziecka utraconego tu w Łomży, na ulicy Przykoszarowej, na cmentarzu i też zatrzymywały się mamy, widząc, że ktoś sprząta, ktoś wynosi suche kwiaty, więc też mnie pytały i ciągle pada to pytanie, że to symboliczny grób jest. Nie, rzeczywiście to, co mamy w naszej diecezji, to są prawdziwe groby, tam są rzeczywiście złożone dzieci, które umarły za wcześnie, na które rodzice bardzo czekali, może już mieli nawet jakieś plany, marzenia. Natomiast odeszły zbyt wcześnie i to są realne groby, tam są złożone rzeczywiście ciała dzieci zmarłych przed narodzinami.
1: I wiem, że zachęca ksiądz, żeby traktować te miejsca jako grób kogoś bliskiego, tak jak idziemy na grób, nie wiem, mamy, taty, męża, brata, po prostu
2: tak.
1: Jako grób.
2: Tak, jako grób swojego dziecka, kogoś mi bardzo bliskiego, ponieważ jak pamiętam z wykładu z psychologii, że nawet taki grób, czy nawet cały pogrzeb, on jest bardzo potrzebny potrzebny w przeżywaniu żałoby, w leczeniu tego bólu po utracie dziecka. Nawet jak ten pogrzeb się odbędzie, no to już tacy rodzice nie mogą zaprzeczać, że nic się nie stało, że wcale nic nie było. Później jest ten etap gniewu, jakiejś złości. My nieraz boimy się, ktoś nawet na Pana Boga bardzo źle mówi i boimy się towarzyszyć, nie wiemy co powiedzieć. Natomiast w przeżywaniu żałoby to jest potrzebne. Później przychodzi ten etap targowania się. No później, jeśli sobie nie radzimy z tą żałobą, to może być nawet depresja, więc trzeba i fachowej pomocy u terapeuty. Natomiast mniej więcej roku potrzebujemy do tego, żeby normalnie zacząć funkcjonować po utracie kogoś bliskiego, bardzo bliskiego. Co nie znaczy, że nie będziemy pamiętać, że ból nie będzie wracał w czasie, kiedy do tego doszło mniej więcej, jak ta rocznica będzie się zbliżać. Natomiast ten grób to jest też miejsce leczenia tego bólu i ja właśnie chciałbym, żeby ktoś go traktował jak grób swojego dziecka, kogoś bliskiego. Nie tylko już chodzi o to, że ja nie będę musiał go wtedy sprzątać, bo ja też tam się angażuję, chodzę i sprzątam. Natomiast jeśli mama czy tata przychodzą jak na grób swojego dziecka i widzą suche kwiaty, widzą rozbity czy wypalony znicz, to jestem nawet bardzo wdzięczny, kiedy go też wezmą, wyniosą z taką troską, jak właśnie do grobu rodzinnego podejdą. I do tego zachęcam, żeby nie tylko tam nosić kwiaty, się modlić, zapalać znicze, ale żeby też go czasem sprzątnąć, coś poprawić, żeby był rzeczywiście piękny, bo on jest też piękną katechezą. Dla tych, którzy przychodzą na cmentarz, żegnają nieraz kogoś bliskiego, a nie są do końca przekonani, że człowiekiem jest się od poczęcia. Różne jest nasze społeczeństwo i różnie to wygląda. Różna dyskusja się też pani redaktor wie i słuchacze wiedzą, że się toczy ciągle w naszej ojczyźnie. Natomiast ja chciałem, żeby te groby były piękne, wysokie, duże, żeby zwracały właśnie uwagę kogoś, kto nie jest do końca przekonany, że człowiekiem jest się od poczęcia. Więc jeśli on przyjdzie, zobaczy coś pięknego, podejdzie, zobaczyć, co to za grób i przeczyta sobie, że jest to grób dziecka zmarłego przed narodzinami, to może da mu to trochę do myślenia, że jeżeli ktoś tu stoi i płacze, jeżeli ktoś zbudował taki grób, jeżeli są procedury, no to chyba nie płaczą tu po tkankach, przepraszam, po embrionie, tylko płaczą po kimś...
1: Po dziecku,
2: prawda? Po kimś, kogo bardzo kochałem, kogo chciałem mieć od początku, za kim tęsknię cały czas. I być może ktoś wtedy też sobie pomyśli, może człowiekiem jest się jednak od poczęcia, skoro takie rzeczy robią.
1: Ale pokazują też, jak towarzyszyć rodzicom po stracie, czyli nie unieważniać, że nic nie stało. No właśnie stało się, jest grób, jest miejsce, gdzie można przyjść, pomodlić się, zapłakać, potargować się właśnie z Bogiem, wykrzyczeć Bogu, dlaczego, tak? Bo to jest też ten etap tej żałoby, więc pokazuje, żeby nie unieważniać straty dzieci.
2: Tak, żeby nie przemilczać. My nieraz nie wiemy, co powiedzieć, jak się wydarzy taka tragedia w domu, czy wśród przyjaciół, to nieraz stronimy, nie idziemy, nie wiemy, co powiedzieć. Szukamy słów nieraz pseudopociechy, jeszcze bardziej ranią te słowa. Lepiej nieraz po prostu być, pomóc, wysłuchać, wyręczyć w zakupach, zrobić herbatę, potrzymać za rękę, nawet nie próbować usprawiedliwiać Pana Boga, bo to też Jego będzie trzeba kiedyś zapytać, dlaczego nas takie doświadczenie trudne spotkało. Natomiast ważna jest po prostu nasza obecność, ta fizyczna, bliskość, miłość. Ważne, żeby być, pomóc, kiedy ktoś jest zrozpaczony i sobie po prostu nie radzi.
1: I też pytanie czasem wprost, czego ci potrzeba? Czy, no bo mówimy, że ta żałoba może trwać rok, może trwać ból jeszcze dłużej, tak? No są w rodzinie dzieci, będą urodziny. No i teraz tak, ktoś zaprosi na te urodziny, może myśleć sobie, no będzie to może trudne doświadczenie dla osoby, która straciła dziecko. Z drugiej strony, jak nie zostanie zaproszona, to ta osoba pomyśli, jestem gdzieś pomijana w tej rodzinie. Myślę, że ważna jest taka otwartość, tak? No nie oczywiście tydzień czy dwa tygodnie po takim zdarzeniu, ale już kilka miesięcy po prostu zapytać.
2: Tak, nie jest.
1: Będziemy cię tu widzieć bardzo chętnie, ale jeśli cię to będzie bolało, to po prostu nie przyjdź.
2: Tak, ale właśnie jak pani lektor mówi, być, zaprosić, porozmawiać, jak się nie da, to pobyć po prostu w ciszy, nie uciekać od tych osób, nie izolować się, bo nieraz ktoś tak mówi, nie, że właśnie jak wszystko jest pięknie i ładnie, to mam całe grono przyjaciół. Mhm. Jak mnie spotka coś trudnego, to nagle gdzie są moi przyjaciele? Ja pamiętam mojego kolegę, któremu umarła żona. Ja też nie wiedziałem, jak mu towarzyszyć, nie wiedziałem, co mam powiedzieć, wiedziałem, na jaką chorobę choruję, że to zmierza w jednym kierunku i też mówię, Panie Boże, po co mnie postawiłeś w tej relacji? Ja teraz nie wiem, jak mam tam być. Co ja mam powiedzieć, że będzie dobrze, kiedy ja wiem, że raczej dobrze nie będzie. Ale Pan Bóg dał mi taką siłę, żeby być przy tym człowieku, przy nich. Nie byłem do końca, siedziałem nawet na łóżku szpitalnym, kiedy on trzymał żonę za ręce, ja siedziałem obok, nie miałem nic do powiedzenia, ale sama obecność i pamiętam, jak on później powiedział, wszyscy się odwrócili, ty byłeś do końca. Ja naprawdę nie miałem nic mądrego też do powiedzenia wtedy, ale sama obecność była dla nich ważna i dlatego, czy to jest dziecko, czy to kogoś bliskiego, ktoś żegna męża, żonę, czy ktoś dorosły odchodzi, żeby w takich trudnych też sytuacjach być, żeby pójść, nawet nic nie mówić, ale po prostu być, to jest bardzo ważne, być przy człowieku, w czymś wyręczyć, pomóc, czy podać nawet właśnie tą chusteczkę do otarcia łez, to też jest bardzo dużo.
1: Dzisiaj w rodzinie mówi się o tym znacznie więcej, ale znam takie rodziny, w których 40-letni człowiek dowiaduje się, że no właśnie brat czy siostra, mama była w 6-7 miesiącu ciąży i brat czy siostra zmarł przed narodzeniem, tak? I gdzieś to się ciągnęło w tej rodzinie, bo ten mój znajomy mówi, ja pamiętam mamę milczącą gdzieś tam w lipcu, która się na 2 dni kładła i płakała. I on nie wiedział, o co chodzi. Gdzieś ta trauma nieprzepracowana, właśnie brak tej otwartości powodowały też rany na całej rodzinie.
2: Tak, i podobne rozmowy, o jakich mówi pani redaktor, miałem przy grobie dzieci utraconych 1 listopada, kiedy tam jestem parę godzin, bo głoszę też takie katechezy, nieraz ludzie właśnie mówią symboliczny grób, czy jakieś zadają pytania, więc po prostu się wtrącam i jeżeli chcą posłuchać, to mówię o tym grobie i podobne pytania padają. Nieraz no właśnie wypieramy to nawet z pamięci, staramy się o tym nie mówić i ktoś dorosły dowiaduje się, że miał brata czy siostrę. To jest bardzo ważne, żeby rodzice wiedzieli i potrafili się tą wiedzą później podzielić, że nie jesteśmy rodzicami trójki dzieci, ale na przykład 4 dzieci, prawda? Że mieliśmy ich 4. Że no jesteś Jasiu i Marysiu, ale mieliśmy jeszcze Frania, który odszedł za wcześnie. Żeby ta świadomość wzrastała, żeby o tym mówić, żebyśmy byli świadomi, no bo jeśli o tym nie mówimy, wypieramy to gdzieś, czy ukrywamy, to troszeczkę no, tę godność tego dziecka, fakt jego zaistnienia też gdzieś negujemy, prawda? A ja cały czas chciałem, żeby były pogrzeby, żeby ksiądz był przy pogrzebie, żeby nie było pokropków w diecezji. Biskup Stefanek bardzo też radykalnie w tę stronę postępował, ponieważ wtedy deprecjonuje się godność tego człowieka. Jakiś pokropek zrobiony, a nie pogrzeb. To był to człowiek, czy nie był to człowiek, skoro taki malutki, byle jak, przepraszam za słowo, go pochowali. Nie, chcemy, żeby był pogrzeb, żeby były obrzędy, żeby był czas żałoby, żeby powstał grób, żeby pokazać, że mamy do czynienia od początku z człowiekiem. No i niestety, ktoś dożywa lat 80, a ktoś po prostu odchodzi bardzo wcześnie, jeszcze nawet przed narodzinami. Nie rozumiemy tego, dlaczego tak się stało, ale ten człowiek był, zaistniał i rodzice są, no właśnie, rodzicami też tego dziecka. Do tego nieraz pytają o zbawienie, prawda? To też jest temat, no bo przecież naucza Kościół chrzest, jest do zbawienia koniecznie potrzebny, ale jak poczytamy sobie katechizm Kościoła katolickiego, czy jest taki dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej na temat zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu. I jeszcze jak słuchamy sobie ostatnich papieży i tego, co mówią, towarzysząc też rodzinom, to dowiadujemy się, że no, te dzieci polecamy Bożemu miłosierdziu, a Bóg nie byłby miłosierny, gdyby dziecka, które umiera bez własnej winy, bez winy czy kogokolwiek, bo to też nie jest wina mamy czy taty, po prostu poronienie samoistne. I gdyby Pan Bóg teraz takiego dziecka do nieba nie wpuścił, to jak można o nim mówić, że jest Bogiem miłosiernym, a miłosierdzie to jego największy przymiot. Więc skoro też Jezus chodził po świecie, brał dzieci na kolana, tulił je, brał w objęcia i nawet ganił apostołów, kiedy zabraniali dzieciom przychodzić do niego, no, chcieli, żeby trochę odpoczął. A Pan Jezus mówił, pozwólcie im do mnie przychodzić, bo właśnie do dzieci, a szczególnie do tych najmniejszych, bezbronnych, należy Królestwo Niebieskie.
1: U nas w diecezji powstanie kolejny grób dzieci utraconych?
2: Tak, jest szansa. To jest też inicjatywa księdza proboszcza Wojciecha Stefaniaka. Chodzi o łapy oczywiście. Bardzo się cieszę. Podejmujemy rozmowy. I no, jest plan, żeby zbudować kolejny grób dzieci utraconych. Jutro, 16 października, jadę na rozmowę z panią dyrektor szpitala. Będziemy o tym rozmawiać. No i to też będzie kolejna i katecheza dla mieszkańców łap, ale też będzie realna pomoc, jeśli uda się to zbudować, przejść przez procedurę. Będziemy i u pana burmistrza, więc jeżeli uda się to wszystko zrobić, to znów będzie to kolejny krok w kierunku realnej pomocy rodzicom, którzy cierpią po utracie dziecka.
1: Powiedział ksiądz o tym, że niektórzy rodzice celowo zostawiają szczątki swojego dziecka w szpitalu, wiedząc, że właśnie zostanie pochowane w tym grobie dzieci utraconych. Są też rodzice, którzy po prostu w tamtym momencie o tym nie myślą i być może później mają wyrzuty sumienia, że coś się stało z tym ciałem mojego dziecka. I tutaj ksiądz może uspokoić, że...
2: Tak, że dzisiaj wszystkie szczątki dzieci są zabezpieczane, że nikt ich nie niszczy. Ja kiedy rozpocząłem się interesować tym tematem, też od spotkania w poradni bardzo trudnego z rodzicami, którzy utracili kilka kilkoro dzieci. I kiedy przebrnąłem przez naszą patomorfologię, jeśli słucha nas dr Krzysztof Dach, to bardzo serdecznie go pozdrawiam. Bardzo dużo mi pomógł. I właśnie z rozmów z lekarzami wiem, że często oni sami, kiedy nawet prawo nie pozwalało jeszcze podchodzić do takiego dziecka utraconego jak do człowieka, bo decydowała o tym waga, czy na przykład czas ciąży. Więc od 22 tygodnia mieliśmy do czynienia z człowiekiem, wcześniej tylko z jakimś płodem. To coś okropnego, jak tak popatrzy się wstecz. Natomiast lekarze mieli pewną wrażliwość i zabezpieczali ciała tych dzieci. Sami je nawet grzebali na cmentarzach. W Łomży na przykład myśmy symbolicznie przenieśli ziemię z grobu takiego do grobu dzieci utraconych, żeby też rodzice wiedzieli, ci, którzy dużo, dużo wcześniej utracili dzieci, że to też jest ich grób, że tamte dziecko ich też jest pogrzebane. Natomiast tak, dużo się zmieniło, ta świadomość jest większa i każdy, kto utracił też dziecko ileś lat wcześniej, nas dzisiaj słucha, kiedy jeszcze nie działały te wszystkie procedury, kiedy nie było też takiej może wiedzy, jakiejś dobrej woli. Ja chciałbym powiedzieć i uspokoić te mamy czy tych tatusiów, że ich dzieci są zbawione, że Pan Bóg sobie ze wszystkim poradzi, że Pan Bóg no, jest wszechmocen i na pewno dzieci ich też zmartwychwstaną, że będą czy są rodzicami, nie dwójki dzieci, a trojga, i że Pan Bóg wszystkie dzieci przygarnia do siebie, ich ciała także zbawi, ich ciała także zmartwychwstaną.
1: Wiem, że ksiądz doskonale pamięta początek, bo już ksiądz nawet pamięta datę pierwszego pogrzebu dzieci utraconych, a jak ksiądz tak myśli sobie o tych początkach, to z czym się ksiądz spotykał? Ze zrozumieniem, czy może wręcz przeciwnie, z jakimś zdziwieniem?
2: Znaczy ja ogólnie w naszej diecezji chcę ją bardzo pochwalić i lekarzy, i włodarzy naszych miast, bo to są ludzie empatyczni i rzeczywiście potrafili zrozumieć, no a tym bardziej, że sami są rodzicami i być może kogoś też taki temat spotkał, czy problem utraty dziecka. Natomiast ja ogólnie w szpitalach, w ratuszach miast spotykałem się z wielką życzliwością. Nieraz słyszałem za plecami, że ktoś mówi, po co rozdrapywać rany, a to było kiedyś, zostawmy, ten ksiądz Kotowski chodzi teraz i znów powoduje jakieś wyrzuty sumienia, czy pamięć wraca, znów łzy będą w oczach matek. Też takie tematy były. No już nie czytałem tego, co na forach internetowych pisano, bo często siedzi tam ktoś w ogóle sfrustrowany i wypisuje głupoty, więc żeby się tym nie przejmować, to w ogóle tego nie czytam i na to nie zerkałem. Natomiast było też różnie, ale ogólnie chcę podziękować wszystkim na przestrzeni lat, i lekarzom właśnie, i burmistrzom, czy prezydentom miast, czy radnym nawet, ponieważ oni bardzo dużo mi pomogli. Pomogli przeprowadzić procedury, przyjęli specjalne uchwały. Dzisiaj mam nadzieję, że i personel medyczny w szpitalu jest bardzo empatyczny i przy takiej mamie potrafi stanąć, potrafi przekazać informacje, potrafi wziąć tą mamę za rękę, że takiej mamy, która no, czeka już niestety na zabieg, bo dziecko okazuje się, że jego serce nie żyje, że takiej mamy nie kładzie się w jednej sali z mamą, która czeka na szczęśliwe narodziny swojego dziecka, że tej empatii jest dzisiaj, mam nadzieję, więcej. I to, że właśnie ktoś zostawia w szpitalu to ciało swojego dziecka, to też jest ta informacja, że to też będzie godne rozwiązanie, dobre, że mama ma też taką możliwość, bo być może nawet nie ma jeszcze własnego grobu, gdzie takie dziecko mogłoby pochować. Po to budowaliśmy te groby, żeby służyły dzieciom, które niestety odeszły za wcześnie.
1: A w ilu miejscach naszej diecezji już są takie groby?
2: W tej chwili mamy 8 grobów, ja je wymienię, począwszy od Łomży, bo to był pierwszy grób dziecka utraconego, później Ostrołęka, następnie Wyszków, Ostrów Mazowiecka, Kolno, Grajewo, Zambrów, Wysokie Mazowieckie. I teraz to będzie kolejne miasto, gdzie powstanie grób dziecka utraconego, to będą Łapy.
1: Wydaje mi się też bardzo ważne w kontekście dzieci utraconych, żeby mówić, że to jest strata obojga rodziców, bo oczywiście skupiamy się na kobiecie, na mamach. Też ci ojcowie muszą być silni, muszą być przy żonie, często fizycznie ona się źle czuje i gdzieś ta ich strata jest pychana troszeczkę na bok. I o mężczyznach, którzy tracą dzieci, mówimy mniej, a to jest też ich strata i warto o tym mówić.
2: Tata też na swój sposób przeżywa taką utratę dziecka. Może mniej o tym mówi, bo nas mężczyzny się nieraz uczy, że no, nie powinieneś pokazać łez, nie powinieneś tego tak bardzo przeżywać, weź się w garść. Przecież żona to bardzo przeżywa, są pozostałe dzieci, ty musisz być silny, ale jeśli rodzice tego nie przegadają ze sobą, jeśli o tym nie porozmawiają, jeśli no, nie ma tego dialogu między nimi, to często może dojść do jakiegoś poważniejszego kryzysu. I warto też towarzyszyć nie tylko mamom właśnie, ale i tatom, bo jak pani redaktor mówi, strata dotyczy ich obojga i ten temat no, trzeba przemówić. Może nieraz nie umiemy coś powiedzieć, może ktoś nieraz ucieka w pracę, na przykład mężczyzna często poza dom. No, pewna forma ucieczki przed tym, co przeżywam, nie umiem tego nazwać, ale też jeśli próbują nawet rozmawiać i nie umieją do końca nazwać swojego bólu, tego, co przeżywają, to żeby tego nie negować, żeby tego nigdy, broń Boże, nie wyśmiać, żeby nie mieć nigdy pretensji, ale zacząć o tym mówić i tak jak to czuję, spróbować to nazwać. To jest też bardzo ważne, żeby pozwolić i tacie, i mamie wypowiedzieć i przeżyć też ból po utracie dziecka.
1: A w duszpasterstwie rodzin tacy rodzice mogą znaleźć pomoc?
2: Spotykaliśmy takich rodziców, zapraszam na rozmowy takich rodziców, sam miałem niejednokrotnie jakieś rozmowy. One nieraz, te moje, dotyczyły bardziej zbawienia tego dziecka, czy ono będzie zbawione, jak się za nie mamy modlić, ale też na pierwszym etapie, bo już rodzice chyba trochę wiedzą, że ksiądz Kotowski towarzyszy tym rodzicom, więc to są telefony, gdzie nieraz mnie pytali właśnie, co mamy zrobić, gdzie teraz mamy się udać, jak przygotować pogrzeb tego dziecka, jakie dokumenty są potrzebne i na tym etapie też towarzyszyłem i nawet jeżeli ktoś ma taką wiedzę, to proszę bardzo, nawet jeśli się zdarzy w rodzinie takie, czy wśród przyjaciół utrata dziecka, to nawet taka pomoc jest bardzo ważna, kiedy ktoś pomoże załatwić formalności, bo no też trzeba udać się czy do Urzędu Stanu Cywilnego, czy nieraz zbadać płeć dziecka, jeśli ktoś chce dostać zasiłek, bo warunkiem wydania zasiłku jest zaznaczona płeć dziecka na pierwszym etapie ciąży.
1: A czasem trzeba odwołać jakieś badania, a trudno jest powiedzieć coś,
2: właśnie,
1: bo już było zaplanowane.
2: Tak, czy ta koleżanka właśnie, czy ten kolega, bardzo są potrzebni przyjaciele, którzy staną na tym etapie, pomogą i my w duszpasterstwie też staramy się w ten sposób pomagać, natomiast kiedy też widzę, że mija rok czasu i ktoś na przykład z żałobą sobie nie radzi, że wręcz ten stan się coraz bardziej pogarsza, a powinien się po roku trochę wyciszać i człowiek powinien wrócić, taka mama, taki tata, do normalnego funkcjonowania, a tego ciągle nie widzę, to naprawdę zachęcam i proszę, żeby skorzystać z fachowej pomocy, czy to psychologa, czy nawet nieraz psychiatry, jeśli są leki potrzebne. Natomiast wszyscy ludzie w różnych zawodach, czy to ksiądz, czy to lekarz, czy pielęgniarka, czy właśnie ten psycholog, są po to, żeby pomóc i towarzyszyć. I Pan Bóg też ich po to stawia na naszej drodze. Sami nieraz sobie nie poradzimy. Potrzebna jest po prostu pomoc drugiego człowieka.
1: Już na koniec. Powiedział ksiądz, że przychodzą rodzice i pytają, jak się modlić za te dzieci. To jak się modlić?
2: Ja każę tak się modlić, jak mówił biskup Stanisław na pierwszym pogrzebie dzieci utraconych w Łomży, żeby modlić się przez wstawiennictwo tych dzieci, bo nawet beatyfikacja ostatniego dziecka rodziny Ulmów, to była beatyfikacja całej rodziny, a dziecko przecież te Ulmów, to ostatnie, to było dziecko rodzące się. Na pewno nie było urodzone, jak mówią lekarze. I Kościół też je podniósł do rangi błogosławionego. Czyli jeżeli ktoś ma dziecko utracone, to nie ma aniołka w niebie. Tak nieraz mówimy, mam czworo dzieci i aniołka w niebie. Nie, macie świętego w niebie. Takie dzieci, które umierają bez własnej winy, są kochane i chciane przez Pana Boga i one na pewno patrzą w Jego oblicze. I jeżeli teraz mam takie utracone dziecko, to mam po prostu świętego, które patrzy w oblicze Pana Boga. I dzieje się teraz coś w moim życiu trudnego. Nie wiem, mam kłopoty wychowawcze z pozostałymi dziećmi. Może ktoś zachorował, może brakuje nam pieniędzy. Może mam klasówkę z fizyki, a bardzo się boję. To wtedy po prostu, żeby modlić się. Nie wiem, Marysiu, Jasiu, pomóż, bo dzieje się coś trudnego w naszej rodzinie. Idę do szkoły i wiem, że mam takiego braciszka, więc Jasiu, pomóż mi, bo się boję fizyki. Nie jestem w tym najlepszy. Więc poproś Pana Boga, żeby łatwiej mi poszło. Żeby mieć świadomość, że mam świętego w niebie i nie modlimy się już o Jego zbawienie, bo jest na pewno zbawione. Modlimy się po prostu przez Jego wstawiennictwo. Nawet msze święte, które odprawiamy przy pogrzebach dzieci utraconych, jeśli rodzice są w stanie jeszcze myśleć, bo nieraz przeżywają tak ból, że może nie słyszą dokładnie tekstów, które ksiądz wypowiada, ale wszystkie oracje, te kolekty, które mówi ksiądz, dotyczą tak naprawdę rodziców przeżywających ból. Czyli Panie Boże, otocz ich troską, upewnij ich nadzieję, umocnij ich nadzieję, że dziecko, które opłakują, ogarnia Twoja ojcowska miłość, że dziecko, po którym płaczą, na pewno żyje. I te modlitwy dotyczą właśnie rodziców, bo my te dzieci możemy tylko Bożemu miłosierdziu polecić. I tylko Panu Bogu. Natomiast my stajemy przy rodzicach i wtedy modlimy się, organizujemy pogrzeb, bo chcemy, żeby oni mogli łatwiej przez to wszystko przejść, łatwiej przeżyć, i na ile mogą wrócić do normalnego funkcjonowania po takim trudnym doświadczeniu, jakim jest utrata dziecka.
1: Ksiądz Jacek Kotowski był naszym dzisiejszym gościem dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pani redaktor.
0: Nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zaczynamy. To już pewne. Od czerwca przyszłego roku mieszkańcy Łomży, Ostrołęki i regionu dojadą koleją do Warszawy. Do dyspozycji będzie 6 par pociągów. Podróż z Łomży do stolicy zajmie około godziny i 45 minut. Przekazuje Anna Zakrzewska z PKP Intercity.
2: Kolej lokalnych społeczności to program PKP Intercity, który zakłada przybliżenie kolei mieszkańcom małych i średnich miast. Od czerwca 2027 roku Łomża zyska bezpośrednie połączenia PKP Intercity z Warszawą przez Ostrołękę. Zaplanowano 6 par pociągów dziennie, które zapewnią mieszkańcom Łomży i Ostrołęki szybkie połączenia ze stolicą. Podróż z Łomży do Warszawy Wschodniej zajmie 1 godzinę i 43 minuty.
1: Nowe pociągi otrzymają nazwy nawiązujące do historii ziemi łomżyńskiej.
2: Lutosławski, Królowa Bona, Jelonek, Raginis, Krupianka i Narew.
1: Od czerwca przyszłego roku łącznie z Łomży każdego dnia będzie kursować 8 par pociągów PKP Intercity, 6 par do Warszawy, a także 2 pary na trasie Białystok-Olsztyn. Obecnie dostępne są połączenia z Łomży do Białegostoku, Ostrołęki i Olsztyna. Po niemal 60 latach ulica Sienkiewicza w Ostrołęce przejdzie gruntowną przebudowę. To informacja, na którą mieszkańcy czekali od dawna. Co dokładnie się zmieni, wyjaśnia Wojciech Zarzycki, przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki.
3: To bardzo dobra informacja dla mieszkańców osiedla Sienkiewicza i Łęczysk. Zakres planowanych robót to przebudowa nawierzchni na całej długości, pętla autobusowa, wymiana wodociągu, który w tej chwili jest azbestowo-cementowy, oraz kanalizacja deszczowa. Oczywiście ciągi pieszojezdne.
1: Jak przekazuje prezydent Paweł Niewiadomski, przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu. Koszt modernizacji to ponad 7 milionów złotych. Zatrzymujemy się jeszcze na moment w Ostrołęce, bo mieszkańcy miasta i powiatu nie dali się oszukać. Mimo prób wyłudzenia pieniędzy metodą na policjanta i prokuratora, zachowali czujność i nie przekazali oszustom swoich oszczędności. W ostatnim czasie do ostrołęckiej policji wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczących podejrzanych telefonów, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej komendy.
4: Dyżurny ostrołęckich policjantów odebrał kilka zgłoszeń dotyczących prób oszustwa metodą na policjanta i prokuratora. Dzwoniący informowali seniorów, że ich pieniądze są zagrożone albo że policjanci prowadzą tajną akcję wymierzoną w przestępców. W jednym przypadku oszuści namawiali do przelania oszczędności na tzw. konto techniczne, argumentując, że pieniądze na koncie seniorki są zagrożone. W innych próbowali nakłonić seniorów do przekazania gotówki pod pretekstem prowadzenia policyjnej akcji.
1: Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani przelewanie oszczędności na wskazane konta. Apelują również o regularne rozmowy z bliskimi na temat metod działania oszustów. To okazja do zdobycia praktycznych umiejętności, które mogą przydać się w sytuacji zagrożenia. Już w najbliższą sobotę w Parku Jana Pawła mieszkańcy Łomży będą mogli wziąć udział w Krajowym Dniu Treningowym Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jak wyjaśnia Łukasz Czech z ratusza, wydarzenie organizują wspólnie Łomżyńska Straż Pożarna, a także Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.
5: Celem spotkania jest przygotowanie mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, rodziców i całych rodzin, do właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia. Podczas wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące sygnałów alarmowych, bezpiecznych miejsc schronienia, alertów RCB oraz przygotowania rodzinnego planu na sytuacje kryzysowe. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzenia i wspólnego zdobywania wiedzy, która może pomóc zadbać o bezpieczeństwo własne i najbliższych.
1: Wydarzenie rozpocznie się o 10 i potrwa do 14. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. W tym czasie szczególnie dużo mówi się o profilaktyce, regularnych badaniach, a także wczesnym wykrywaniu nowotworów. Specjaliści przypominają, że rak piersi wykryty we wczesnym stadium daje znacznie większe szanse na skuteczne wyleczenie. A czy kobiety pamiętają o regularnych badaniach i znajdują czas, aby zadbać o swoje zdrowie? O to pytaliśmy dziś z mikrofonem Radia Nadzieja.
6: Tak, miałam robione USG. Co pół roku.
7: Kobiety są bardzo osobami zabieganymi i pamiętają o wszystkich innych, tylko nie o sobie.
8: Oczywiście, że się badam. Ostatnio na wakacjach wykonuję USG.
9: No po prostu chcę być zdrowa, chcę wiedzieć, co ze mną będzie.
10: Pomaga wykryć raka na wczesnym stadium. Na pewno mammografia, która też zajmuje mało czasu.
11: Jest to ten wiek, kiedy szczególnie to właśnie dotyczy kobiet w dużej mierze w starszym wieku.
1: Dziś przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka. Kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą korzystać z bezpłatnej mammografii w ramach programu profilaktycznego NFZ.
0: Flash regionu.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.

0: tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Trabutta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Glimmer of Hope, to znaczy brzeżek nadziei. Tak nazywa się ta kompozycja perkusisty Grzegorza Pałki, którą również słuchaliśmy przed tygodniem. Powiedziałem wtedy, że jest ona z lekkim zacięciem rockowym. Ale kto pamięta tamtą audycję, raczej muzykę z płyty Heartbeats, którą prezentowałem, przyzna, że nie jest łatwo określić jednoznacznie styl muzyki prezentowanej na niej. Chyba pierwsze określenie, jakie przyszło mi do głowy po wysłuchaniu tej płyty, to modern jazz. Ale szybko doszedłem do wniosku, że byłoby to spore uproszczenie, ponieważ mamy tu do czynienia z trójką lub w przypadku czterech nagrań z kwartetem muzyków o silnym rysie indywidualności muzycznej. I to wyraźnie słychać. Jednocześnie muzycy, mimo tych indywidualnych różnic, potrafią tworzyć jednolity kolektyw, gdzie jest miejsce na solową wypowiedź każdego, na wspaniałe dialogi, zwłaszcza gitarzysty z pianistą, nad czym czuwa niezwykle muzykalny lider perkusista. To świadczy o muzycznej dojrzałości tych stosunkowo młodych jeszcze artystów. Co charakterystyczne w składzie formacji Heartbeats, to brak instrumentu basowego. To rzadkość, ale nie wyjątek. Chociażby można przypomnieć dwukrotnie występującą na Novum Jazz Festival formację Quantum Trio. W przypadku obydwu tych zespołów absolutnie nie odczuwa się braku basu. Nawet przeciwnie, słychać pewną wyjątkowość. Muzycy rekompensują brak instrumentu basowego poprzez płynne, aktywne wymienianie się frakcjami harmonicznymi, liniami melodycznymi. Oczywiście fortepian z gitarą. Perkusja nie ogranicza się do pulsu, a wypełnia przestrzeń. O tym wszystkim można było przekonać się w wybrzmiałej kompozycji Grzegorza Pałki Glimmer of Hope, jednej z czterech na płycie zrealizowanej z udziałem wybitnego amerykańskiego saksofonisty Dana Stevensa, który wystąpił jako gość specjalny. Natomiast trzon grupy stanowią lider Grzegorz Pałka, perkusja, kompozycję, Mateusz Pałka, fortepian, kompozycję, Szymon Mika, gitara, FX, kompozycję. Przed tygodniem zdążyliśmy wysłuchać z płyty Heartbeats z pięciu pierwszych nagrań. Oto następne, szóste. Jest to kompozycja Mateusza Pałki, Tonal Fugue, fuga tonalna. Nie muszę dodawać, że utrzymana w wspaniałym, barokowym klimacie.

Następne nagranie może być przykładem mistrzostwa aranżacyjnego i brzmieniowego grupy, jeśli ktoś dotąd nie zwrócił na to uwagi. To jedyny na płycie utwór, którego kompozytorem nie jest członek zespołu Heartbeats. To legendarna, chyba można tak powiedzieć, piosenka Eleanor Rigby, legendarnej spółki John Lennon, Paul McCartney. Nieustanna wymiana ról między akompaniamentem a partiami solowymi, właściwie ten podział niemalże zanika. Tak samo trudno oddzielić to, co było zaplanowane, od tego, co słyszymy jako efekt spontanicznej improwizacji. Zwrócicie z pewnością uwagę na cudowne, krótkie dopowiedzenia gitary Szymona Miki w czasie sola fortepianu Mateusza Pałki, jakby mini kontrapunkty. Albo na rolę perkusji od cudownego brzmienia talerzy, nieregularnych uderzeń w werbel, po płynne przejście do kulminacji zdecydowanego, mocnego rytmu z przestrzenną, elektryczną gitarą. No i jak różni się ta wersja jazzowa Eleanor Rigby od piosenki Beatlesów? Już nie mówiąc o dodaniu dominantowych akordów. W oryginale usłyszeć można wyraźny puls kwartetu smyczkowego. Tutaj jest to rozproszone, przynajmniej na początku. Fragmenty tematu zarysowane, ukazane naprzemiennie przez fortepian i gitarę.

Przeczytam Państwu teraz, jaki wpis zamieścili wewnątrz okładki tej płyty muzycy formacji Heartbeats. Cytuję. Nasza muzyka jest szczerym przekazem naszych doświadczeń życiowych, ukształtowanych przez prawdziwe emocje i wewnętrzne napięcia. To nieustanne poszukiwanie sposobów wyrażania własnej tożsamości i perspektyw, nie tylko poprzez dźwięk, ale także poprzez ideę bliskości i głębię relacji międzyludzkich. Każdy element ma w sobie znaczenie emocjonalne, które jest zarówno osobiste, jak i wspólne. Na całym albumie granice między improwizacją a skrupulatnie przygotowanymi aranżacjami nieustannie zacierają się. Spontaniczna żywiołowość przeplata się z przemyślanymi wyborami kompozycyjnymi, pozwalając intuicji i strukturze współistnieć. W ten sposób powstaje żywa forma muzyki, otwarta, szczera, napędzona pragnieniem połączenia słuchania i bycia obecnym w chwili. Dziękujemy za słuchanie naszej muzyki i mamy nadzieję, że ta muzyka do Was dotrze. Miłość. Grzegorz, Mateusz, Szymon i Dejna. Tekst w wolnym tłumaczeniu. Mam nadzieję, że sens oddany. Następny, przedostatni już utwór na płycie jest jedyną wspólną kompozycją muzyków tria, czyli Grzegorza Pałki, Mateusza Pałki i Szymona Miki. Nazywa się Sketches, szkice. Tytuł adekwatny. Brak wyraźnego tematu, zamiast tego impresjonistyczne dźwiękowe plamy i mniej lub bardziej rozwijane motywy. Wyraźnym solistą jest tu lider, perkusista Grzegorz Pałka. Na tle owych plam dźwiękowych i motywów również elektronicznych wypowiedź Grzegorza jest dynamiczna, z wyczuwalnym pierwiastkiem dramaturgii.

To była wspólna kompozycja Grzegorza Pałki, Mateusza Pałki i Szymona Miki zatytułowana Sketches. Przedostatnia na płycie Heartbeats. Słuchając razem z Państwem tego utworu, uzmysłowiłem sobie, że lekko pomyliłem się, mówiąc na samym początku obecnego naszego spotkania, że w ubiegłym tygodniu słuchaliśmy pierwszych 5 utworów z tej płyty. Otóż zdążyliśmy wtedy wysłuchać 6, bo zupełnie zapomniałem, że rozpoczął tamtą audycję utwór, który zamyka album Heartbeats. Mimo to chciałbym go dzisiaj powtórzyć. Wcześniej jednak przypomnę, że album ten jest debiutem autorskim perkusisty Grzegorza Pałki, nagrany 23 i 24 listopada ubiegłego roku. Premiera jego odbyła się 10 lipca, a wydała firma Music Corner Records. I jeszcze warto powiedzieć, że nagrań zarejestrowano w Monochrome Studio, zaś miksu i masteringu nagrań dokonał światowej sławy inżynier Dave Darlington, zdobywca wielu nagród Grammy. W poprzedniej audycji mówiłem, jakim między innymi sławą dokonywał on miksu i masteringu Wayne Shorter, Herbie Hancock, Sting, George Benson i wielu, wielu innych. W sumie grubo ponad 1000 albumów różnych gatunków muzycznych realizował ten mistrz. Darlington jest również muzykiem i pewien jestem, że podobał mu się materiał dostarczony przez Grzegorza Pałkę. W poprzedniej audycji starałem się przybliżyć postać gościa specjalnego występującego na płycie. Pora, aby przybliżyć co nieco osobowość lidera, Grzegorza Pałkę. Jak mówiłem, płyta Heartbeats jest jego autorskim debiutem, ale jako sideman ma na koncie kilkanaście albumów, z których 3 uzyskały nominację do nagrody Fryderyk. Wszystkie one zrealizowane zostały z wieloma naszymi znajomymi z Novum Jazz Festival. W ubiegłym roku Grzegorz Pałka uzyskał stopień doktora nauk muzycznych z wyróżnieniem na Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 2024-2025 prowadził klasę perkusji jazzowej oraz zespół European Jazz Ensemble na Uniwersytecie w Quito w Ekwadorze. Warto nadmienić, że uniwersytet ten jest globalnym partnerem słynnego Berklee College of Music. Jest laureatem bardzo wielu konkursów jazzowych. Mogę z samych zagranicznych wymienić Jazz Ahead, London Jazz Festival, Palejsza Jazz Festival, Nine Gets Jazz Festival, to w Pekinie, Ubud Village Jazz Festival, ten z kolei na Bali, czy festiwal w Quito w Ekwadorze. Naprawdę wymieniłem tylko część konkursów i festiwali, gdzie nagrodzono Grzegorza Pałkę. Płytę Heartbeats zamyka kompozycja Szymona Miki Wetlina. Przed tygodniem wymówiłem ten tytuł jako Wetlina. Nie, żadna to Wetlina. Dzisiaj już wiem, że ten tytuł odnosi się do uroczej turystycznej miejscowości Wetlina w Bieszczadach, w pobliżu słowackiej granicy. Piękna miejscowość, stąd wyraźna melancholia, spokój i przestrzeń w melodyce tematu kompozycji. Idealnie do tego pasuje liryczny ton saksofonu Dana Stevensa, jak i też brzmienie klasycznej gitary Szymona Miki.

Tak kończy się płyta Heartbeats, Bicie Serca. Przypominam skład. Lider Grzegorz Pałka, perkusja, kompozycje, Mateusz Pałka, fortepian, kompozycje, Szymon Mika, gitara, FX, kompozycje i gość specjalny, amerykański saksofonista Dana Stevens. Na płycie grał na tenorze, wystąpił w 4 nagraniach. A teraz chciałbym zaanonsować Państwu 2 wydarzenia. Jedno na szczeblu naszym, lokalnym, drugie ogólnopolskim, chociaż chyba śmiało można powiedzieć, że międzynarodowym. Obydwa określam jako szczególne w swoich kategoriach. Najpierw to pierwsze. Otóż zupełnie dla mnie niespodziewanie zawita do Łomży artysta światowego formatu, pianista izraelski Tal Cohen. Uwaga, żeby nie pomylić, wystąpi on w Regionalnym Ośrodku Kultury, tym razem nie w MDK DŚT. Koncert 23 października, ale już kupujcie bilety. Tal Cohen jest laureatem nagrody Grammy, między innymi zwycięzca Narodowego Konkursu imienia Barry'ego Harrisa, czy prestiżowego Friedman Fellowship opery w Sydney. Występował na całym świecie, między innymi z Terence'em Blanchardem, Gregiem Osbym, Joe Lovano, Ignacio Barroą. Jego występ u nas jest, proszę Państwa, naprawdę gratką. Regionalny Ośrodek Kultury Małachowskiego 4, 23 października, godzina 19. Drugie wydarzenie, które zaliczyłem na miarę międzynarodowych, to jest ukazanie się płyty The Soul of Soil formacji RGG. A dokładniej mam na myśli zawartość tego albumu. Muzyka, którą muzycy RGG zarejestrowali, jest nieprzeciętna. Nie na darmo rozpisują się o tej płycie zagraniczne portale jak European Jazz Network czy niemiecki Jazzfan. Proszę Państwa, warto mieć tę płytę, warto mieć tę muzykę. The Soul of Soil w domu, warto to mieć. Ona jeszcze bardziej wyostrzy nasze apetyty na występ RGG na Novum Jazz Festival. Całą płytę The Soul of Soil oczywiście zaprezentuję niebawem. Dzisiaj z niej 2 nagrania. Najpierw etiuda Esmol op. 10, nr. 6, oczywiście Fryderyk Chopin.

0: bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Łukasz Ojdana, fortepian, Maciej Garbowski, kontrabas, Krzysztof Gradziuk, perkusja i tak zwane zabawki, czyli grupa RGG, która obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Z tej właśnie okazji wydana została przez Music Corner Records ich płyta The Soul of Soyal. Premiera albumu odbyła się 18 września. Niebawem zaprezentuję go w całości. No i nie mogę doczekać się, jak zabrzmią te i inne utwory na żywo podczas występu grupy RGG na 19. Novum Jazz Festival. Szczegóły jazz.radionadzieja.pl. I pamiętajcie o koncercie Tala Cohena 23 października. Teraz jeszcze z albumu The Soul of Soyal, Dusza Gleby, Mazurek Amol, opus 67, numer 4 Fryderyka Chopina. To było 1285 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. 15 października przypada Dzień Dziecka Utraconego. To szczególna data, która przypomina o dzieciach zmarłych przed narodzinami lub krótko po nich, a także o rodzicach, którzy każdego dnia mierzą się z bólem po ich stracie. Jak podkreśla ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej, to ważny moment, by otoczyć te rodziny pamięcią, zrozumieniem i wsparciem.
2: My nieraz nie wiemy, co powiedzieć, jak się wydarzy taka tragedia w domu czy wśród przyjaciół, to nieraz stronimy, nie idziemy, nie wiemy, co powiedzieć. Szukamy słów nieraz pseudopociechy, jeszcze bardziej ranią te słowa. Lepiej nieraz po prostu być, pomóc, wysłuchać, wyręczyć zakupach, zrobić herbatę, potrzymać za rękę, nawet nie próbować usprawiedliwiać Pana Boga, bo to też Jego będzie trzeba kiedyś zapytać, dlaczego nas takie doświadczenie trudne spotkało. Natomiast ważna jest po prostu nasza obecność, ta fizyczna bliskość, miłość.
1: Szczególnym miejscem pamięci o dzieciach, które zmarły przed narodzinami, są groby dzieci utraconych, które dla każdego z nas mogą być ważną lekcją, mówi ksiądz Jacek Kotowski.
2: Chciałem, żeby te groby były piękne, wysokie, duże, żeby zwracały właśnie uwagę kogoś, kto nie jest do końca przekonany, że człowiekiem jest się od poczęcia. Więc jeśli on przyjdzie, zobaczy coś pięknego, podejdzie, zobaczyć, co to za grób i przeczyta sobie, że jest to grób dziecka zmarłego przed narodzinami, to może da mu to trochę do myślenia, że jeżeli ktoś tu stoi i płacze, jeżeli ktoś zbudował taki grób, jeżeli są procedury, no to chyba nie płaczą tu po embrionie, tylko płaczą po kimś,
3: po dziecku,
2: prawda? Po kimś, kogo bardzo kochałem, kogo chciałem mieć od początku, za kim tęsknię cały czas. I być może ktoś wtedy też sobie pomyśli, może człowiekiem jest się jednak od poczęcia, skoro takie rzeczy robią.
1: Dla osób wierzących ważnym elementem przeżywania straty jest również modlitwa. W jaki sposób modlić się za dzieci, które nie przyszły na świat, wyjaśnia ksiądz Jacek Kotowski.
2: Jeżeli ktoś ma dziecko utracone, to nie ma aniołka w niebie. Tak nieraz mówimy, mam czworo dzieci i aniołka w niebie. Nie, macie świętego w niebie. Takie dzieci, które umierają bez własnej winy, są kochane i chciane przez Pana Boga i one na pewno patrzą w Jego oblicze. Jeżeli teraz mam takie utracone dziecko, to mam po prostu świętego, które patrzy w oblicze Pana Boga i dzieje się teraz coś w moim życiu trudnego. Mam kłopoty wychowawcze z pozostałymi dziećmi. Może ktoś zachorował, może brakuje nam pieniędzy, może mam klasówkę z fizyki, a bardzo się boję. To wtedy po prostu, żeby modlić się. Nie wiem, Marysiu, Jasiu, pomóż, bo dzieje się coś trudnego w naszej rodzinie. Idę do szkoły i wiem, że mam takiego braciszka, więc Jasiu, pomóż mi, bo się boję fizyki. Nie jestem w tym najlepszy. Więc poproś Pana Boga, żeby łatwiej mi poszło. Żeby mieć świadomość, że mam świętego w niebie i nie modlimy się już o Jego zbawienie, bo jest na pewno zbawione. Modlimy się po prostu przez Jego wstawiennictwo. Nawet msze święte, które odprawiamy przy pogrzebach dzieci utraconych, jeśli rodzice są w stanie jeszcze myśleć, bo nieraz przeżywają tak ból, że może nie słyszą dokładnie tekstów, które ksiądz wypowiada, ale wszystkie oracje, te kolekty, które mówi ksiądz, dotyczą tak naprawdę rodziców przeżywających ból.
1: Na terenie diecezji łomżyńskiej znajduje się 8 grobów dzieci utraconych. W planach jest powstanie kolejnego w Łapach.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Papież Leon XIV dochodzi do siebie po wtorkowej operacji usunięcia dolnej części prawego płuca. Pierwszy dzień po zabiegu przebiegł zgodnie z planem.
4: Wyniki badań krwi są prawidłowe, a papież, jak przekazali lekarze, rozpoczął fizjoterapię oddechową i zaczął chodzić po pokoju. Wykonano mu również kontrolne prześwietlenie klatki piersiowej. Tymczasem w Mediolanie porzucony noworodek otrzyma imię Leone, takie samo jak papież. Chłopca znaleziono w poniedziałek w plastikowej torbie na ulicy w Cinisello Balsamo pod Mediolanem. Zauważyła go kobieta, która usłyszała płacz dziecka. Noworodek trafił do szpitala Niguarda. Jego stan jest dobry. Oddycha samodzielnie i jest karmiony butelką. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie porzucenia dziecka. Imię Leone zaproponował regionalny asesor do spraw opieki społecznej. Ma być życzeniem szybkiego powrotu do zdrowia dla papieża, a dla chłopca symbolem siły i nadziei.
1: Relacjonowała Aleksandra Nietopiel.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Maryjo, choć nie widziałaś tego na własne oczy, radowałaś się, gdy Ojciec ogłosił: to jest mój Syn umiłowany. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Cud w Kanie Galilejskiej. Maryjo, na weselu w Kanie Galilejskiej zauważyłaś brak wina i powiedziałaś: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Maryjo, towarzyszyłaś Jezusowi w Jego misji, gdy głosił: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Przemienienie Jezusa na górze Tabor. Maryjo, choć nie byłaś tam ciałem, Twoje serce radowało się blaskiem chwały Jezusa. Ojciec znów powiedział: słuchajcie Go. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Maryjo, byłaś przy ostatniej wieczerzy, gdy Jezus dał nam siebie pod postaciami chleba i wina. To jest ciało moje, to jest krew moja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: A dzisiejszym gościem dnia jest ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor i pozdrawiam radiosłuchaczy.
1: 15 października to jest Dzień Dziecka Utraconego. U nas w diecezji w okolicach tego dnia odbywają się pogrzeby dzieci utraconych. Tak było też w ten weekend.
2: Pogrzeby odbyły się w wielu miastach naszej diecezji. Dzień bardzo smutny, pełen zadumy, pełen towarzyszenia rodzicom, którzy przeżywają ból. Ale dla mnie to jest taki dzień też, pani redaktor, pełen satysfakcji, jakiejś wewnętrznej radości, że duszpasterstwo rodzin od 2012 roku stoi blisko rodziców, którzy przeżywają ból po utracie dziecka. Pierwszy bowiem pogrzeb dzieci utraconych w naszym mieście odbył się 9 czerwca 2012 roku i pamiętam, że byliśmy jedną z pierwszych diecezji, która zajęła się tym tematem i zaczęła go porządkować. I dzisiaj z pełną satysfakcją to mówię, że tam, gdzie mamy szpital, tam, gdzie mamy rodziców przeżywających ból po utracie dziecka, tam, gdzie mamy ratusze miast, udało się wszystko uporządkować i to, o czym pani mówi, te pogrzeby, które się odbyły, one odbywają się już co roku, jest już pewien mechanizm, pewna formuła wypracowana i satysfakcja dla mnie, że poprzez prawo zabezpieczyliśmy godność tych dzieci, ale także poprzez ekonomię, bo miasta angażują się w pogrzeb takich dzieci utraconych. Natomiast w szpitalach są też specjalne procedury postępowania z mamą po poronieniu. I jest to pewna radość, bo przez tyle lat właśnie w tych wielu miastach naszej diecezji udało się stanąć przy rodzicach przeżywających ból po utracie dziecka.
1: A kto bierze udział w tych pogrzebach? Bo to jest bardzo liczne grono ludzi.
2: Tak, ja chciałem w okolicach tego dnia zrobić też pewne sympozja, pewne spotkania. Robiliśmy pielgrzymki rodziców po utracie dziecka do sanktuariów naszej diecezji. Nie cieszą się one wtedy, przyznam szczerze, zbytnim zainteresowaniem. Na pierwszych pogrzebach dzieci utraconych, kiedy robimy dużą kampanię informacyjną, wtedy jest sporo osób, bo ktoś utracił ostatnio na przestrzeni roku, a ktoś być może utracił dziecko nawet z 20 lat temu i przyszedł teraz je pożegnać. Natomiast na pogrzebach są przeważnie ci rodzice, którzy na przestrzeni jednego roku utracili dziecko. Bo przypominam, że jeśli dojdzie do poronienia, do niestety utraty dziecka samoistnego, niezawinionego przez nikogo, więc to już by żadna mama się, broń Boże, nie obwiniała, bo często i medycyna nie potrafi tego wyjaśnić. Natomiast kiedy dojdzie, już niestety do utraty dziecka, to wtedy taka mama dostaje informację w szpitalu, że może to dziecko zostawić i będzie pochowane według pogrzebu rzymskokatolickiego na cmentarzu w najbliższym mieście, czyli tam, gdzie w parafii, gdzie cmentarz jest obsługiwany, powiedzmy, przez miasto czy powiat. Natomiast taka mama też dostaje informację, że może i sama zabrać to dziecko i pochować w grobie rodzinnym. Z reguły mamy zostawiają swoje dzieci i to jest też bardzo dobra droga. Są one grzebane w tych grobach i później ten grób staje się właśnie miejscem spoczynku tego dziecka, gdzie mama, tata mogą przyjść, się modlić, zapalić znicze, zostawić kwiaty, pokłócić się nawet z Panem Bogiem, dlaczego nas to spotkało. Natomiast są to rodzice, którzy na przestrzeni właśnie roku utracili dziecko i oni wiedzą, że to będzie zawsze sobota przed 15 października. Będzie to taka i taka parafia, takie i takie miasto i możemy wtedy przyjść, uczestniczyć w pogrzebie naszego dziecka.
1: I to jest bardzo ważne, kiedy mijamy grób dzieci utraconych, że to nie jest symboliczny grób.
2: Tak, bo nawet ostatnio sprzątałem pogrzeb dziecka utraconego tu w Łomży, na ulicy Przykoszarowej, na cmentarzu i też zatrzymywały się mamy, widząc, że ktoś sprząta, ktoś wynosi suche kwiaty, więc też mnie pytały i ciągle pada to pytanie, że to symboliczny grób jest. Nie, rzeczywiście to, co mamy w naszej diecezji, to są prawdziwe groby, tam są rzeczywiście złożone dzieci, które umarły za wcześnie, na które rodzice bardzo czekali, może już mieli nawet jakieś plany, marzenia. Natomiast odeszły zbyt wcześnie i to są realne groby, tam są złożone rzeczywiście ciała dzieci zmarłych przed narodzinami.
1: I wiem, że zachęca ksiądz, żeby traktować te miejsca jako grób kogoś bliskiego, tak jak idziemy na grób, nie wiem, mamy, taty, męża, brata, po prostu jako grób.
2: Tak, jako grób swojego dziecka, kogoś mi bardzo bliskiego, ponieważ jak pamiętam z wykładu z psychologii, że nawet taki grób, czy nawet cały pogrzeb, on jest bardzo potrzebny w przeżywaniu żałoby, w leczeniu tego bólu po utracie dziecka. Nawet jak ten pogrzeb się odbędzie, to już tacy rodzice nie mogą zaprzeczać, że nic się nie stało, że wcale nic nie było. Później jest ten etap gniewu, jakiejś złości. My nieraz boimy się, ktoś nawet na Pana Boga bardzo źle mówi i boimy się towarzyszyć. Nie wiemy, co powiedzieć, natomiast w przeżywaniu żałoby to jest potrzebne. Później przychodzi ten etap targowania się. No później, jeśli sobie nie radzimy z tą żałobą, to może być nawet depresja, więc trzeba i fachowej pomocy u terapeuty. Natomiast mniej więcej roku potrzebujemy do tego, żeby normalnie zacząć funkcjonować po utracie kogoś bliskiego, bardzo bliskiego. Co nie znaczy, że nie będziemy pamiętać, że ból nie będzie wracał w czasie, kiedy do tego doszło mniej więcej, jak ta rocznica będzie się zbliżać. Natomiast ten grób to jest też miejsce leczenia tego bólu i ja właśnie chciałbym, żeby ktoś go traktował jak grób swojego dziecka, kogoś bliskiego. Nie tylko już chodzi o to, że ja nie będę musiał go wtedy sprzątać, bo ja też tam się angażuję, chodzę i sprzątam. Natomiast jeśli mama czy tata no, przychodzą jak na grób swojego dziecka i widzą suche kwiaty, widzą rozbity czy wypalony znicz, to jest nawet bardzo wdzięczny, kiedy go też wezmą, wyniosą z taką troską, jak właśnie do grobu rodzinnego podejdą. I do tego zachęcam, żeby nie tylko tam nosić kwiaty, się modlić, zapalać znicze, ale żeby też go czasem sprzątnąć, coś poprawić, żeby był rzeczywiście piękny, bo on jest też piękną katechezą. Dla tych, którzy przychodzą na cmentarz, żegnają nieraz kogoś bliskiego, a nie są do końca przekonani, że człowiekiem jest się od poczęcia. Różne jest nasze społeczeństwo i różnie to wygląda. Różna dyskusja się też pani redaktor wie i słuchacze wiedzą, że się toczy ciągle w naszej ojczyźnie. Natomiast no, ja chciałem, żeby te groby były piękne, wysokie, duże, żeby zwracały właśnie uwagę kogoś, kto nie jest do końca przekonany, że człowiekiem jest się od poczęcia. Więc jeśli on przyjdzie, zobaczy coś pięknego, podejdzie, zobaczyć, co to za grób i przeczyta sobie, że jest to grób dziecka zmarłego przed narodzinami, to może da mu to trochę do myślenia, że jeżeli ktoś tu stoi i płacze, jeżeli ktoś zbudował taki grób, jeżeli są procedury, no to chyba nie płaczą tu po tkankach, przepraszam, po embrionie, tylko płaczą po kimś...
1: Po dziecku,
2: prawda? Po kimś, kogo bardzo kochałem, kogo chciałem mieć od początku, za kim tęsknię cały czas. I być może ktoś wtedy też sobie pomyśli, może człowiekiem jest się jednak od poczęcia, skoro takie rzeczy robią.
1: Ale pokazują też, jak towarzyszyć rodzicom po stracie, czyli nie unieważniać, że nic nie stało. No właśnie stało się, jest grób, jest miejsce, gdzie można przyjść, pomodlić się, zapłakać, potargować się właśnie z Bogiem, wykrzyczeć Bogu dlaczego, tak? Bo to tak. Jest też ten etap tej żałoby, więc no pokazuje, też, żeby nie unieważniać straty
2: tak,
1: dzieci.
2: Tak, żeby nie przemilczeć. My nieraz nie wiemy, co powiedzieć, jak się wydarzy taka tragedia w domu, czy wśród przyjaciół, to nieraz stronimy, nie idziemy, nie wiemy, co powiedzieć. Szukamy słów nieraz pseudopociechy, jeszcze bardziej ranią te słowa. Lepiej nieraz po prostu być, pomóc, wysłuchać, wyręczyć w zakupach, zrobić herbatę, potrzymać za rękę, nawet nie próbować usprawiedliwiać Pana Boga, bo to też Jego będzie trzeba kiedyś zapytać, dlaczego nas takie doświadczenie trudne spotkało. Natomiast ważna jest po prostu nasza obecność, ta fizyczna, bliskość, miłość. Ważne, żeby być, pomóc, kiedy ktoś no, jest zrozpaczony i sobie po prostu nie radzi.
1: I też zapytanie czasem wprost, czego ci potrzeba, czy, no bo mówimy, że ta żałoba może trwać rok, może trwać ból jeszcze dłużej, tak? No są w rodzinie tak, dzieci, będą tak. Urodziny. No i teraz tak, ktoś zaprosi na te urodziny, może myśleć sobie, no będzie to może trudne doświadczenie dla osoby, która straciła dziecko. Z drugiej strony, jak nie zostanie zaproszona, to ta osoba pomyśli, jestem gdzieś pomijana w tej rodzinie. Myślę, że ważna jest taka otwartość, tak? Tak. No nie oczywiście tydzień czy dwa tygodnie po takim zdarzeniu, ale już kilka miesięcy po prostu zapytać.
2: Tak, nie jest.
1: Będziemy cię tu widzieć bardzo chętnie, ale jeśli cię to będzie bolało, to po prostu nie przyjdź.
2: Tak, ale właśnie, jak pani lektor mówi, być, zaprosić, porozmawiać, jak się nie da, to pobyć po prostu w ciszy, nie uciekać od tych osób, nie izolować się, bo nieraz ktoś tak mówi, nie, że właśnie jak wszystko jest pięknie i ładnie, to mam całe grono przyjaciół. Mhm. Jak mi spotka coś trudnego, to nagle, gdzie są moi przyjaciele? Ja pamiętam mojego kolegę, któremu umarła żona. Ja też nie wiedziałem, jak mu towarzyszyć, nie wiedziałem, co mam powiedzieć, wiedziałem, na jaką chorobę choruję, że to zmierza w jednym kierunku i też mówię, Panie Boże, po co mnie postawiłeś w tej relacji? Ja teraz nie wiem, jak mam tam być. Co ja mam powiedzieć, że będzie dobrze, kiedy ja wiem, że raczej dobrze nie będzie. Ale Pan Bóg dał mi taką siłę, żeby być przy tym człowieku, przy nich. I byłem do końca, siedziałem nawet na łóżku szpitalnym, kiedy on trzymał żonę za ręce, ja siedziałem obok, nie miałem nic do powiedzenia, ale sama obecność. I pamiętam, jak on później powiedział, wszyscy się odwrócili, ty byłeś do końca. Ja naprawdę nie miałem nic mądrego też do powiedzenia wtedy, ale sama obecność była dla nich ważna. I dlatego, czy to jest dziecko, czy to kogoś bliskiego, ktoś żegna męża, żonę, czy ktoś dorosły odchodzi, żeby w takich trudnych też sytuacjach być, żeby pójść, nawet nic nie mówić, ale po prostu być. To jest bardzo ważne, być przy człowieku, w czymś wyręczyć, pomóc, czy podać nawet właśnie tą chusteczkę do otarcia, bo jest to też jest bardzo dużo.
1: Dzisiaj w rodzinie mówi się o tym znacznie więcej, ale znam takie rodziny, w których 40-letni człowiek dowiaduje się, że no właśnie brat czy siostra, mama była w 6-7 miesiącu ciąży i brat czy siostra zmarł przed narodzeniem, tak? I gdzieś to się ciągnęło w tej rodzinie, bo ten mój znajomy mówi, ja pamiętam mamę milczącą gdzieś tam w lipcu, która się na 2 dni kładła i płakała. I on nie wiedział, o co chodzi. Gdzieś ta trauma nieprzepracowana, właśnie brak tej otwartości, powodowały też rany na całej rodzinie.
2: Tak, i podobne rozmowy, o jakich mówi pani redaktor, miałem przy grobie dzieci utraconych 1 listopada, kiedy tam jestem, parę godzin, bo ogłoszę też takie katechezy, nieraz ludzie właśnie mówią symboliczny grób, czy jakieś zadają pytania, więc po prostu się wtrącam i jeżeli chcą posłuchać, to mówię o tym grobie. I podobne pytania padają. Nieraz no właśnie wypieramy to nawet z pamięci, staramy się o tym nie mówić i ktoś dorosły dowiaduje się, że miał brata czy siostrę. To jest bardzo ważne, żeby rodzice wiedzieli i potrafili się tą wiedzą później podzielić, że nie jesteśmy rodzicami trójki dzieci, ale na przykład 4 dzieci, prawda? Że mieliśmy ich 4. Że no jesteś Jasiu i Marysiu, ale mieliśmy jeszcze Frania, który odszedł za wcześnie. Żeby ta świadomość wzrastała, żeby o tym mówić, żebyśmy byli świadomi, no bo jeśli o tym nie mówimy, wypieramy to gdzieś, czy ukrywamy, to troszeczkę no, tę godność tego dziecka, fakt jego zaistnienia też gdzieś negujemy, prawda? A ja cały czas chciałem, żeby były pogrzeby, żeby ksiądz był przy pogrzebie, żeby nie było pokropków w diecezji. Biskup Stefanek bardzo też radykalnie w tę stronę postępował, ponieważ wtedy deprecjonuje się godność tego człowieka. Jakiś pokropek zrobiony, a nie pogrzeb. To był to człowiek, czy nie był to człowiek, skoro taki malutki, byle jak, przepraszam za słowo, go pochowali. Nie, chcemy, żeby był pogrzeb, żeby były obrzędy, żeby był czas żałoby, żeby powstał grób, żeby pokazać, że mamy do czynienia od początku z człowiekiem. No i niestety, ktoś dożywa lat 80, a ktoś po prostu odchodzi bardzo wcześnie, jeszcze nawet przed narodzinami. Nie rozumiemy tego, dlaczego tak się stało, ale ten człowiek był, zaistniał i rodzice są, no właśnie, rodzicami też tego dziecka. Do tego nieraz pytają o zbawienie, prawda? To też jest temat, no bo przecież naucza Kościół chrzest jest do zbawienia koniecznie potrzebny, ale jak poczytamy sobie katechizm Kościoła katolickiego, czy jest taki dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej na temat zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu. I jeszcze jak słuchamy sobie ostatnich papieży i tego, co mówią, towarzysząc też rodzinom, to dowiadujemy się, że no, te dzieci polecamy Bożemu miłosierdziu, a Bóg nie byłby miłosierny, gdyby dziecka, które umiera bez własnej winy, bez winy czy kogokolwiek, bo to też nie jest wina mamy czy taty, po prostu poronienie samoistne. I gdyby Pan Bóg teraz takiego dziecka do nieba nie wpuścił, to jak można o nim mówić, że jest Bogiem miłosiernym, a miłosierdzie to jego największy przymiot. Więc skoro też Jezus chodził po świecie, brał dzieci na kolana, tulił je, brał w objęcia i nawet ganił apostołów, kiedy zabraniali dzieciom przychodzić do niego, no, chcieli, żeby trochę odpoczął. A Pan Jezus mówił, pozwólcie im do mnie przychodzić, bo właśnie do dzieci, a szczególnie do tych najmniejszych, bezbronnych, należy Królestwo Niebieskie.
1: U nas w diecezji powstanie kolejny grób dzieci utraconych?
2: Tak, jest szansa. To jest też inicjatywa księdza proboszcza Wojciecha Stefaniaka. Chodzi o łapy oczywiście. Bardzo się cieszę. Podejmujemy rozmowy. I no, jest plan, żeby zbudować kolejny grób dzieci utraconych. Jutro, 16 października, jadę na rozmowę z panią dyrektor szpitala. Będziemy o tym rozmawiać. No i to też będzie kolejna i katecheza dla mieszkańców łap, ale też będzie realna pomoc, jeśli uda się to zbudować, przejść przez procedurę. Będziemy i u pana burmistrza, więc jeżeli uda się to wszystko zrobić, to znów będzie to kolejny krok w kierunku realnej pomocy rodzicom, którzy cierpią po utracie dziecka.
1: Powiedział ksiądz o tym, że niektórzy rodzice celowo zostawiają szczątki swojego dziecka w szpitalu, wiedząc, że właśnie zostanie pochowane w tym grobie dzieci utraconych. Są też rodzice, którzy po prostu w tamtym momencie o tym nie myślą i być może później mają wyrzuty sumienia, że to się stało z tym ciałem mojego dziecka. I tutaj ksiądz może uspokoić, że...
2: Ja, tak, że dzisiaj wszystkie szczątki dzieci są zabezpieczane, że nikt ich nie niszczy. Ja kiedy rozpocząłem się interesować tym tematem, też od spotkania w poradni bardzo trudnego z rodzicami, którzy utracili kilkoro dzieci. I kiedy przebrnąłem przez naszą patomorfologię, jeśli słucha nas dr Krzysztof Dach, to bardzo serdecznie go pozdrawiam. Bardzo dużo mi pomógł. I właśnie z rozmów z lekarzami wiem, że często oni sami, kiedy nawet prawo nie pozwalało jeszcze podchodzić do takiego dziecka utraconego jak do człowieka, bo decydowała o tym waga, czy na przykład czas ciąży. Mhm. Więc od 22 tygodnia mieliśmy do czynienia z człowiekiem, wcześniej tylko z jakimś płodem. To coś okropnego, jak tak popatrzy się wstecz. Natomiast lekarze mieli pewną wrażliwość i zabezpieczali ciała tych dzieci. Sami je nawet grzebali na cmentarzach. W Łomży na przykład myśmy symbolicznie przenieśli ziemię z grobu takiego do grobu dzieci utraconych, żeby też rodzice wiedzieli, ci, którzy dużo, dużo wcześniej utracili dzieci, że to też jest ich grób, że tamte dziecko ich też jest pogrzebane. Natomiast tak, dużo się zmieniło, ta świadomość jest większa i każdy, kto utracił też dziecko ileś lat wcześniej, nas dzisiaj słucha, kiedy jeszcze nie działały te wszystkie procedury, kiedy nie było też takiej może wiedzy, jakiejś dobrej woli. Ja chciałbym powiedzieć i uspokoić te mamy czy tych tatusiów, że ich dzieci są zbawione, że Pan Bóg sobie ze wszystkim poradzi, że Pan Bóg jest wszechmocen i na pewno dzieci ich też zmartwychwstaną, że będą czy są rodzicami nie dwójki dzieci, a trojga i że Pan Bóg wszystkie dzieci przygarnia do siebie i chciała także zbawi i chciała także zmartwychwstaną.
1: Wiem, że ksiądz doskonale pamięta początek, bo już ksiądz nawet pamięta datę pierwszego pogrzebu dzieci utraconych, a jak ksiądz tak myśli sobie o tych początkach, to z czym się ksiądz spotykał? Ze zrozumieniem, czy może wręcz przeciwnie, z jakimś zdziwieniem?
2: Znaczy ja ogólnie w naszej diecezji chcę ją bardzo pochwalić i lekarzy, i włodarzy naszych miast, bo to są ludzie empatyczni i rzeczywiście potrafili zrozumieć, a tym bardziej, że sami są rodzicami i być może kogoś też taki temat spotkał, czy problem utraty dziecka. Natomiast ja ogólnie w szpitalach, w ratuszach miast spotykałem się z wielką życzliwością. Nieraz słyszałem za plecami, że ktoś mówi, po co rozdrapywać rany, a to było kiedyś, zostawmy, ten ksiądz Kotowski chodzi teraz i znów powoduje jakieś wyrzuty sumienia, czy pamięć wraca, znów łzy będą w oczach matek. Też takie tematy były. Już nie czytałem tego, co na forach internetowych pisano, bo często siedzi tam ktoś w ogóle sfrustrowany i wypisuje głupoty, więc żeby się tym nie przejmować, to w ogóle tego nie czytam i na to nie zerkałem. Natomiast było też różnie, ale ogólnie chcę podziękować wszystkim na przestrzeni lat, i lekarzom właśnie, i burmistrzom, czy prezydentom miast, czy radnym nawet, ponieważ oni bardzo dużo mi pomogli. Pomogli przeprowadzić procedury, przyjęli specjalne uchwały. Dzisiaj mam nadzieję, że i personel medyczny w szpitalu jest bardzo empatyczny i przy takiej mamie potrafi stanąć, potrafi przekazać informacje, potrafi wziąć tą mamę za rękę, że takiej mamy, która czeka już niestety na zabieg, bo dziecko okazuje się, że jego serce nie żyje, że takiej mamy nie kładzie się w jednej sali z mamą, która czeka na szczęśliwe narodziny swojego dziecka, że tej empatii jest dzisiaj, mam nadzieję, więcej. I to, że właśnie ktoś zostawia w szpitalu to ciało swojego dziecka, to też jest ta informacja, że to też będzie godne rozwiązanie, dobre, że mama ma też taką możliwość, bo być może nawet nie ma jeszcze własnego grobu, gdzie takie dziecko mogłoby pochować. Po to budowaliśmy te groby, żeby służyły dzieciom, które niestety odeszły za wcześnie.
1: A w ilu miejscach naszej diecezji już są takie groby?
2: W tej chwili mamy 8 grobów, ja je wymienię, począwszy od Łomży, bo to był pierwszy grób dziecka utraconego, później Ostrołęka, następnie Wyszków, Ostrów Mazowiecka, Kolno, Grajewo, Zambrów, Wysokie Mazowieckie. I teraz to będzie kolejne miasto, gdzie powstanie grób dziecka utraconego, to będą Łapy.
1: Wydaje mi się też bardzo ważne w kontekście dzieci utraconych, żeby mówić, że to jest strata obojga rodziców, bo oczywiście skupiamy się na kobiecie, na mamach. Też ci ojcowie muszą być silni, muszą być przy żonie, często fizycznie ona się źle czuje i gdzieś ta ich strata jest pychana troszeczkę na bok i o mężczyznach, którzy tracą dzieci, mówimy mniej, a to jest też ich strata i warto o tym mówić.
2: Tata też na swój sposób przeżywa taką utratę dziecka. Może mniej o tym mówi, bo nas mężczyzny się nieraz uczy, że nie powinieneś pokazać łez, nie powinieneś tego tak bardzo przeżywać, weź się w garść. Przecież żona to bardzo przeżywa, są pozostałe dzieci, ty musisz być silny, ale jeśli rodzice tego nie przegadają ze sobą, jeśli o tym nie porozmawiają, jeśli nie ma tego dialogu między nimi, to często może dojść do jakiegoś poważniejszego kryzysu. I warto też towarzyszyć nie tylko mamom właśnie, ale i tatom, bo jak pani redaktor mówi, strata dotyczy ich obojga i ten temat trzeba przemówić. Może nieraz nie umiemy coś powiedzieć, Może ktoś nieraz ucieka w pracę, na przykład mężczyzna często poza dom. No, pewna forma ucieczki przed tym, co przeżywam, nie umiem tego nazwać. Ale też jeśli próbują nawet rozmawiać i nie umieją do końca nazwać swojego bólu, tego, co przeżywają, to żeby tego nie negować, żeby tego nigdy, broń Boże, nie wyśmiać, żeby nie mieć nigdy pretensji, ale zacząć o tym mówić i tak jak to czuję, spróbować to nazwać. To jest też bardzo ważne, żeby pozwolić i tacie, i mamie wypowiedzieć i przeżyć też ból po utracie dziecka.
1: A w duszpasterstwie rodzin tacy rodzice mogą znaleźć pomoc?
2: Spotykaliśmy takich rodziców, zapraszam na rozmowy takich rodziców, sam miałem niejednokrotnie jakieś rozmowy. One nieraz, te moje, dotyczyły bardziej zbawienia tego dziecka, czy ono będzie zbawione, jak się za nie mamy modlić, ale też na pierwszym etapie, bo już rodzice chyba trochę wiedzą, że ksiądz Kotowski towarzyszy tym rodzicom, więc to są telefony, gdzie nieraz mnie pytali właśnie, co mamy zrobić, gdzie teraz mamy się udać, jak przygotować pogrzeb tego dziecka, jakie dokumenty są potrzebne. I na tym etapie też towarzyszyłem i nawet jeżeli ktoś ma taką wiedzę, to proszę bardzo, nawet jeśli się zdarzy w rodzinie takie, czy wśród przyjaciół utrata dziecka, to nawet taka pomoc jest bardzo ważna, kiedy ktoś pomoże załatwić formalności, bo no też trzeba udać się czy do Urzędu Stanu Cywilnego, czy nieraz zbadać płeć dziecka, jeśli ktoś chce dostać zasiłek, bo no, warunkiem wydania zasiłku jest zaznaczona płeć dziecka na pierwszym etapie ciąży.
1: A czasem trzeba odwołać jakieś badania, a trudno jest powiedzieć coś,
2: właśnie,
1: bo już było zaplanowane.
2: Tak, czy ta koleżanka właśnie, czy ten kolega, bardzo są potrzebni przyjaciele, którzy staną na tym etapie, pomogą i my w duszpasterstwie też staramy się w ten sposób pomagać, natomiast kiedy też widzę, że mija rok czasu i ktoś na przykład z żałobą sobie nie radzi, że wręcz ten stan się coraz bardziej pogarsza, a powinien się po roku trochę wyciszać i człowiek powinien wrócić, taka mama, taki tata, do normalnego funkcjonowania, a tego ciągle nie widzę, to naprawdę zachęcam i proszę, żeby skorzystać z fachowej pomocy, czy to psychologa, czy nawet nieraz psychiatry, jeśli są leki potrzebne. Natomiast wszyscy ludzie w różnych zawodach, czy to ksiądz, czy to lekarz, czy pielęgniarka, czy właśnie ten psycholog, są po to, żeby pomóc i towarzyszyć. I Pan Bóg też ich po to stawia na naszej drodze. Sami nieraz sobie nie poradzimy. Potrzebna jest po prostu pomoc drugiego człowieka.
1: Już na koniec. Powiedział ksiądz, że przychodzą rodzice i pytają, jak się modlić za te dzieci. To jak się modlić?
2: Ja każę tak się modlić, jak mówił biskup Stanisław na pierwszym pogrzebie dzieci utraconych w Łomży, żeby modlić się przez wstawiennictwo tych dzieci, bo nawet beatyfikacja ostatniego dziecka rodziny Ulmów, to była beatyfikacja całej rodziny, a dziecko przecież te Ulmów, to ostatnie, to było dziecko rodzące się. Na pewno nie było urodzone, jak mówią lekarze. I Kościół też je podniósł do rangi błogosławionego. Czyli jeżeli ktoś ma dziecko utracone, to nie ma aniołka w niebie. Tak nieraz mówimy, mam czworo dzieci i aniołka w niebie. Nie, macie świętego w niebie. Takie dzieci, które umierają bez własnej winy, są kochane i chciane przez Pana Boga i one na pewno patrzą w Jego oblicze. I jeżeli teraz mam takie utracone dziecko, to mam po prostu świętego, które patrzy w oblicze Pana Boga. I dzieje się teraz coś w moim życiu trudnego. Nie wiem, mam kłopoty wychowawcze z pozostałymi dziećmi. Może ktoś zachorował, może brakuje nam pieniędzy. Może mam klasówkę z fizyki, a bardzo się boję. To wtedy po prostu, żeby modlić się. Nie wiem, Marysiu, Jasiu, pomóż, bo dzieje się coś trudnego w naszej rodzinie. Idę do szkoły i wiem, że mam takiego braciszka, więc Jasiu, pomóż mi, bo się boję fizyki. Nie jestem w tym najlepszy. Więc poproś Pana Boga, żeby łatwiej mi poszło. Żeby mieć świadomość, że mam świętego w niebie i nie modlimy się już o Jego zbawienie, bo jest na pewno zbawione. Modlimy się po prostu przez Jego wstawiennictwo. Nawet msze święte, które odprawiamy przy pogrzebach dzieci utraconych, jeśli rodzice są w stanie jeszcze myśleć, bo nieraz przeżywają tak ból, że może nie słyszą dokładnie tekstów, które ksiądz wypowiada, ale wszystkie oracje, te kolekty, które mówi ksiądz, dotyczą tak naprawdę rodziców przeżywających ból. Czyli Panie Boże, otocz ich troską, upewnij ich nadzieję, umocnij ich nadzieję, że dziecko, które opłakują, ogarnia Twoja ojcowska miłość, że dziecko, po którym płaczą, na pewno żyje. I te modlitwy dotyczą właśnie rodziców, bo my te dzieci możemy tylko Bożemu miłosierdziu polecić i tylko Panu Bogu. Natomiast my stajemy przy rodzicach i wtedy modlimy się, organizujemy pogrzeb, bo chcemy, żeby oni mogli łatwiej przez to wszystko przejść, łatwiej przeżyć, no i na ile mogą wrócić do normalnego funkcjonowania po takim trudnym doświadczeniu, jakim jest utrata dziecka.
1: Ksiądz Jacek Kotowski był naszym dzisiejszym gościem dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pani redaktor.
0: Nasz gość dnia.